być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ja widziałem jak wychodzi.

tym sikać. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la

głowę, bo to musi bardzo boleć. Platynowe płyty wypełniają cały pokój. No i przy tym wszystkim zostałem ojcem roku.

jesteś tylko sumą swoich suplementów. Żyjesz nudno od weekendu do weekendu. Jak pamiętać o poszukiwaniu piękna? Póki jest w portfelu cash, to nie widzę sensu. Chciałbyś przejąć na weselu cały dance floor. Chciałbyś wiedzieć, jak uwolnić się od stresu. Chciałbyś, żeby życie przyjąć.

kupić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Byłem u ziomka, trochę pocieszyć, bo po raz setny zerwali. A miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz?

0: SK Żary News.
1: Przełomowe badanie zielonogórskich naukowców. Na Uniwersytecie Zielonogórskim opracowywane są nowoczesne metody diagnozy chorób psychicznych u dzieci. Chodzi o psychozę. Dużą rolę odegrała tutaj sztuczna inteligencja i badania krwi. Jak rozpozna się ją wcześnie, można z nią skutecznie walczyć. To innowacyjne w skali świata badania, o których opowie związany z UZ-em dr Maksymilian Brzezicki.
2: Chcemy znaleźć nowe metody diagnostyki, przede wszystkim w psychiatrii dzieci i młodzieży. To znaczy, chcielibyśmy, aby psychiatria, tak jak inne dziedziny medycyny, jak kardiologia, pulmonologia, gastroenterologia, miały swoje wyniki, takie obiektywne testy z krwi, które pozwolą nam diagnozować choroby.
1: No dobra, testy z krwi. Kardiolodzy mają swoje EKG. Wy, rozumiem, też chcecie, żeby w leczeniu i diagnozowaniu psychozy była jakaś taka kartka.
2: To jest nasz ideał. To znaczy, obecnie, jeżeli mamy jakieś problemy z palpitacjami serca, z nadciśnieniem, czy z jakimkolwiek innym problemem kardiologicznym, no to co robimy? Idziemy sobie zrobić pakiet badań. Mamy nawet często w wielu znanych sieciach takie promocje. Możemy sobie pójść zmierzyć cholesterol, możemy sobie pójść zrobić EKG,

0: powinno zrobić sobie badania obrazowe typu echo serca Holter. No a jeśli nasze dziecko zgłasza nam problemy typu, że nie chce chodzić do szkoły, ma jakieś takie dziwne myśli, ciężko mu jest się skupić, no coś się na pewno z nim dzieje, no to w jaki sposób rozpoznać, czy jest to problem wychowawczy, czy jest to choroba mózgu? W chwili obecnej nie jest to możliwe. Możemy oczywiście udać się do poradni psychologicznej, możemy udać się do lekarza psychiatry, no ale te są dość ciężko dostępne, no i znowu polegają tutaj na wywiadzie czy na jakichś takich subiektywnych testach. Natomiast badanie, które my przeprowadziliśmy, pokazuje, że na podstawie wyników z krwi oraz paru innych badań neuropsychiatrycznych, to znaczy takich, gdzie dzieci grały w pewne gry na komputerze, jesteśmy w stanie postawić diagnozę w oparciu właśnie o obiektywne dane.
1: Sztuczna inteligencja, biomarkery krwi, tych sposobów na uzyskanie tych odpowiedzi było kilka, prawda?
0: Tak jest. Dlaczego? Ponieważ chorobami mózgu to nie jest tak łatwo. To nie jest tak jak w kardiologii, że mamy sobie cholesterol, jest albo za wysoki, albo za niski. Albo to musimy ciśnienie obniżyć, albo podnieść. No, tutaj mózg działa trochę bardziej jak orkiestra. To znaczy mamy pełno różnych instrumentów, które razem muszą grać, żeby odegrać jakiś utwór, jakąś symfonię. No i mózg jest tym dyrygentem, który próbuje tam te wszystkie instrumenty razem jakoś zgrać. Problem jest taki, kiedy słyszymy, że melodia jest jakoś fałszywa, albo coś nie do końca nam pasuje. Wtedy musimy znaleźć, który instrument fałszuje. Czy ktoś gra za szybko, czy ktoś gra za wolno, czy ktoś te tony obniża albo podnosi. I wtedy dlatego potrzebujemy wielu różnych testów, żeby nam pokazać, co w tej układance nie pasuje i co w tym kodzie enigmy, którym mózg jest, nie do końca ze sobą gra. I dlatego potrzebujemy kilku źródeł informacji.
1: Czyli na razie nie jesteśmy jeszcze w stanie ze stuprocentową pewnością potwierdzić, tak, to psychoza. Na razie jeszcze są jakieś wątpliwości? Dobrze zrozumiałem?
0: No nie jesteśmy w stanie stuprocentową pewnością twierdzić, że kosmici nie spadają z nieba. No wiadomo,
1: no tak.
0: nigdy nie ma stuprocentowej pewności.
1: Tak, ale dążycie natomiast jakby do największej...
0: Tak samo w kardiologii, wielu różnych innych takich dziedzinach medycyny też nic nie ma ze stuprocentową pewnością. Mamy tutaj pewnego rodzaju poszlaki. I tak jak kardiolog zbiera poszlaki, mierząc parę parametrów, tak i my zbieramy poszlaki. Tutaj nasz algorytm jest w stanie obecnie z ponad 90% pewnością stwierdzić, czy ktoś ma psychozę o wczesnym początku, czy jej nie ma. I to jest już i tak o wiele lepsze niż po prostu taka, powiedzmy, zgaduj zgadula w gabinecie psychologicznym.
1: Projekt bardzo poważny, ale dotyczy on dzieci i młodzieży. Dlaczego?
0: Dlatego, że wśród dzieci i młodzieży mamy do czynienia z bardzo plastycznym mózgiem. To znaczy jest to mózg, który się rozwija, tam wiele z tych sieci neuronowych jest jeszcze w fazie kreacji, jeszcze się tam te wszystkie kabelki muszą popodłączać. W momencie, kiedy powstaje tam burza elektronowa, to znaczy mamy właśnie do czynienia z psychozą wczesnym początku, to wśród tych dzieci możemy jeszcze coś zdziałać. To znaczy, jeśli włączymy to odpowiednie leczenie, skierujemy takie dziecko do szpitala trzeciej referencji, szpitala uniwersyteckiego, w którym będzie odpowiednie zaplecze eksperckie, żeby taką chorobę wyleczyć, no to wtedy to dziecko wraca do szkoły, może się uczyć, zdać maturę, dostać się na wymarzone studia, kontynuować normalne życie. No, natomiast już później, jeśli przegapimy ten okres, nastąpi destrukcja tych sieci neuronowych, no to potem leczenie jest o wiele trudniejsze.
1: Jak poznać taką chorobę? Być może u siebie już gdzieś tam w wieku nieco starszym.
0: No właśnie, problem jest taki, że się nie da za bardzo. To znaczy, to jest trochę tak, jakbyśmy poprosili kogoś, kogo boli brzuch, tak żeby się sam wymacał, sam zbadał, sam otworzył, następnie wyciął sobie tam samemu wyrostek i jeszcze się zaszył. No, no to jest bardzo trudne. No, nikogo nie wymagamy tego, żeby sam próbował coś takiego rozpoznać. Skoro nawet eksperci wieloletni, z wieloletnim doświadczeniem, pedagodzy, psycholodzy mają z tym problem, to tym bardziej nie obarczałbym pacjentów tą odpowiedzialnością. Jeśli czujemy, że coś z nami jest nie tak, że mamy jakieś takie objawy, problemy z procesowaniem emocji, problemy z myślami, problemy z ułożeniem sobie tego wszystkiego w głowie, to jak najbardziej powinniśmy pójść do eksperta, powinniśmy pójść się zbadać. Natomiast takich specyficznych objawów jako takich, no tutaj nie ma i raczej nawet nie powinniśmy ich za bardzo szukać.
1: Wróćmy do badań. W którym momencie ich pracy nad nimi jesteśmy, tak?
0: Na razie jesteśmy w 5 latach bardzo intensywnych badań, analiz i składania tego wszystkiego w to, co mamy obecnie. To znaczy, zaczęliśmy od tego, że zbadaliśmy dzieci, które miały potwierdzoną psychozę o wczesnym początku, a także zbadaliśmy dzieci, które były zdrowe. No i później te grupy badawcze po kolei sobie tam analizowaliśmy. Patrzyliśmy na dane klinikodemograficzne, to znaczy na wiek, na inne rozpoznania, na dane rodzinne. Potem patrzyliśmy na dane kognitywne, to znaczy w jaki sposób te dzieci rozwiązywały pewne problemy, w jaki podejmowały decyzje, w jaki sposób grały w pewne gry na komputerze. Także to były takie jakby kolejne cegiełki, które dokładaliśmy do tego, żeby poznać te tajemnice. No i na samym końcu jeszcze zbadaliśmy te biomarkery z krwi, złożyliśmy to wszystko do jednego algorytmu, który po wielu, wielu oczywiście przeglądach, recenzjach, no mówimy tutaj o rygorze naukowym, to są publikacje w recenzowanych czasopismach naukowych. Tu z taką ciekawostką mogę powiedzieć, że jeden z recenzentów zażyczył sobie tyle dodatkowych analiz, że zajęło to 13 stron A4. To znaczy my musieliśmy jeszcze raz to wszystko analizować tak długo, że no 13 stron A4 samych wyników dodatkowych analiz, żeby potwierdzić, żeby rozwiać te wątpliwości. Także była ta część badawcza, część publikacyjna, no i teraz jesteśmy bardziej pewni, żeby powiedzieć, że rzeczywiście udało nam się te pierwsze wyniki osiągnąć i opublikować.
1: Na jakie trudności napotykacie, tworząc te badania? 5 lat za wami, mówisz. Mhm. Zakładam, że nie zawsze było łatwo.
0: Nie, no jest tutaj jedna z też ciekawych anegdotek jest taki, że w tym momencie okazało się, że te wszystkie próbki, które były w lodówce przez to, że prądu zabrakło w szpitalu, to prawie się nam rozmroziły i tutaj była wielkie poszukiwanie właśnie kogoś, kto byłby w stanie tu jakiś suchy lód dostarczyć w środku nocy. To były bardzo duże cyrki z tym związane. Potem oczywiście kolejne trudności w przekonywaniu tego, że psychiatria jest no, taką nauką jak każda inna, że możemy tutaj coś udowodnić, trudności z tym, żeby pokazać, że taki algorytm działa, trudności z przekonaniem oczywiście wszystkich recenzentów, że no to zawsze, wiadomo, jak ktoś robi nowego, to zawsze jest opór materiału, no i przede wszystkim trudności w zebraniu tego materiału badawczego, także tutaj chciałbym na pewno podziękować wszystkim rodzicom, wszystkim dzieciom, które się zgodziły na to, żeby nam w tym pomóc.
1: A psychoza, z tego co powiedziałeś, tak to rozumiem, że ona jest bardzo trudną do zrozumienia chorobą, tak? Nawet dzisiaj i dlatego być może to jest taki, nie wiem, ciekawy kąsek, te badania, czy tutaj źle.
0: No tak, tak, na pewno. Znaczy każdy sobie pomyśli, o, psychoza, no to na pewno
1: jest jakiś innowacyjne,
0: tam...
1: tak? Wejdę ci w słowo. Dlatego to może
0: oczywiście
1: być ciekawe.
0: Każdy sobie wyobraża, że osoba, która ma psychozę, to jest sobie taki dziwnie ubrany pan, który stoi na przystanku, nosi tam pióropusz na głowie i zaczepia ludzi nożem. To tak nie wygląda. To tak może w komiksach wygląda, czy w internecie, ale tak naprawdę to jest bardzo poważna choroba mózgu, która polega na tym, że ludzie mają halucynacje, urojenia, problemy z formalnym zebraniem myśli. Wyobraźmy sobie, że żyjemy z siecią mózgową, która nam na przykład mówi, że ktoś podmienił naszych rodziców i to są jacyś inni ludzie, którzy próbują nas zatruć. Albo na przykład, że jeśli mamy do czynienia z jakimś, no nie wiem, z kubkiem czy z samochodem, to są zupełnie inne przedmioty. Albo nie jesteśmy w stanie zrozumieć, jakie jest ich położenie, co one znaczą. Kiedy w naszych myślach zaczynają pojawiać się jakieś dziwne założenia, kiedy sobie myślimy, że ktoś, co ktoś wobec nas wykonał, jest zrobione właśnie z jakimś złym zamiarem albo coś nie ma sensu. No i do tego dochodzą jeszcze takie problemy typowo myślowe, znaczy problemy z podejmowaniem decyzji, problemy z zapamiętywaniem. Jeśli mamy do czynienia z taką burzą neuronową, no to ciężko jest naprawdę zachować spokój, ciężko jest naprawdę osiągać coś w nauce. Dlatego też warto jest pomyśleć o to w ten sposób. To są dzieci, to są ludzie, którzy cierpią na chorobę mózgu, chorobę, która jest uleczalna, ale wymaga odpowiedniego i specjalistycznego leczenia. Jest duża komponenta dziedziczna rzeczywiście. Tutaj oczywiście są bardzo duże badania w tym kierunku. Wiemy o tym, że jeśli rodzice mają psychozę, to zwiększone jest ryzyko, że dzieci również to będą miały. Mamy tutaj oczywiście do czynienia z wieloma innymi procesami genetycznymi. Są procesy epigenetyczne, to znaczy część może być mutacji takich typowych, że powiedzmy rodzice mają, to ja też mam. Część może być mutacji na zasadzie błędu podczas kodowania, jak ten organizm się rozwija. Oraz część mutacji może być związana z wpływem środowiska. Natomiast takie są dyskusje no, trochę bardziej akademickie. To znaczy my możemy sobie powiedzieć, tu ma większe ryzyko, tu ma mniejsze ryzyko, możemy sobie badać te wszystkie mutacje. Natomiast no, na sam koniec dnia musimy sobie pomyśleć, w jaki sposób wykryć to u osoby, która rzeczywiście ma te objawy, które prezentuje się nam tutaj do poradni bądź do szpitala i w jaki sposób oddzielić te osoby, które rzeczywiście mają chorobę mózgu od tych, które mają problemy typowe wychowawcze. To jest nasze główne zadanie.
1: Co w najbliższym czasie się wydarzy z programem, który nazywa się Kepler Study? Bardzo ładnie zresztą.
0: Oczywiście, z Zielonej Góry. no to no wiadomo, tak. musimy promować tutaj.
1: Kto nazwę wymyślił?
0: Ja wymyśliłem.
1: No to gratulacje. Kepler Study. Co dalej z programem?
0: Programem dalej jest to, że chcielibyśmy powoli rozszerzyć to również na młodych dorosłych. To znaczy, żeby to, co udowodniliśmy u dzieci, móc też zaoferować osobom, które mają 18, 19, 20 lat. Ponieważ w tej grupie widzimy też bardzo duży wysyp tej psychozy, takiej no, pierwszego epizodu psychozy. Także tutaj też moglibyśmy coś zadziałać, ponieważ wtedy ten mózg jest jeszcze neuroplastyczny. Chcielibyśmy również podzielić się naszą wiedzą. No to nie jest tak, że my sobie tu coś w Zielonej Górze wymyśliliśmy i będziemy strzec tego. Chcielibyśmy, żeby po prostu każdy mógł z tego skorzystać. Pracujemy właśnie na Uniwersytecie Zielonogórskim razem z grupami wdrożeniowymi nad tym, żeby móc coś takiego zaoferować też innym szpitalom. Żeby ludzie, którzy są z Warszawy, z Poznania, z Berlina, z Mediolanu, z Oxfordu, z Paryża, gdziekolwiek tam to dziecko się nie znajdzie, żeby mogło wysłać próbkę krwi do Zielonej Góry, a my następnie będziemy mogli im obrobić to i wysłać wyniki krwi. Także dzięki temu też będziemy mogli mieć szerszą populację, udowodnić, że rzeczywiście ten algorytm działa. Także pierwsze wyniki są publikowane, mamy tutaj też tą dużą współpracę międzynarodową, bo i współpracujemy z Heidelbergiem, z Oxfordem, z Instytutem Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, no ale chcielibyśmy tę współpracę poszerzać i zbadać to, jak to w tym takim prawdziwym świecie wygląda.
1: No właśnie, ci wszyscy fajni, mądrzy ludzie mówią, że to są ważne, pożyteczne badania. Powiedz mi, jako laikowi, no jak się przeciera te szlaki? Czy sama innowacyjność tych badań sprawia, że gdzieś tam się wam drzwi otwierają, czy musicie pukać z
0: nie,
1: plikiem,
0: jest
1: plikiem drzwi? Mam tu projekt Kepler Study. Jak to wygląda?
0: To jest wręcz przeciwnie. I nawet bym powiedział z dobrych powodów. To znaczy w nauce jest tak, że to nie wystarczy, że ktoś po prostu przyjdzie i powie, że to, o, dzień dobry, ja mam taki nowy pomysł i chciałbym to zrobić i wszyscy mu wierzą. No, co do zasady, wszyscy mówią halo. No, skoro nikt tego nie wymyślił wcześniej, to może sprawdźmy, czy na pewno masz rację. I dlatego ja jestem bardzo zadowolony z tego powodu, że to trwało 5 lat, że nas przeczołgali recenzenci przez wiele, wiele, wiele godzin, dni i nieprzespanych nocy poprawek i analiz i tego, że to przeglądali ludzie właśnie z Poznania i z Warszawy i z Łodzi i z Heidelbergu i z Hamburga i z Oxfordu i to przychodziło i przychodziło i przychodziło przez kolejne ręce. Także musieliśmy po kolei każdą cegiełkę udowadniać. Za każdym razem, kiedy proponowaliśmy nową metodę analizy, mieliśmy do czynienia z gronem recenzentów, który mówi, że nie, to tak się nie da zrobić, przyjdźcie tutaj z jeszcze z tą analizą i z tą analizą, a pomyśleliście, że może od tej strony to patrzycie, a od tamtej. I my zawsze przychodziliśmy z jakąś odpowiedzią, która była satysfakcjonująca. No ja sam koniec powiem, że w nauce to mi się też podoba, że to nie ma demokracji. To nie jest tak, że sobie tam przegłosujemy ileś tam osób i stwierdzimy, że tak będzie, bo tak większość chce. To jest taka, no, być może apokryficzna opowieść z tym, jak Einstein dostał kiedyś list tam od 99 naukowców, którzy mu powiedzieli, że teoria względności nie ma sensu. On odpowiedział, że no, gdyby mieli rację, to jeden by wystarczył. Więc no, Zielona Góra miała rację, więc wystarczyliśmy.
1: Zielona Góra miała rację. Pięknie to słyszeć swoją drogą. Czyli kiedy te badania, czy w jakiejś dającej się przewidzieć przyszłości, mogłyby być już w takiej formie, powiedzmy, gotowego w cudzysłowie produktu medycznego, tak? Kiedy one mogłyby funkcjonować na rynku?
0: Pierwsze chciałem powiedzieć, że my te wszystkie badania udostępniliśmy za darmo dla całego świata. To znaczy każdy może sobie wejść do czasopisma Nature Scientific Reports i po prostu odtworzyć to, co my zrobiliśmy. To nie jest chronione, my nawet chcemy, żeby ludzie to robili.
1: A to nie jest chyba powszechne? Czy w takich pracach akademickich jest inaczej?
0: Staramy się, żeby... No, ja uważam, że tak powinno być. Jeśli my coś wynajdziemy, to chciałbym, żeby wszyscy na świecie mogli z tego korzystać, żeby każdy lekarz mógł użyć tych naszych odkryć naukowych. No, że użyję takiego innego porównania, to kiedyś mówiłem, że jakbym był dobrym kucharzem, to bym chciał zarabiać na tym, żeby serwować dobre dania, nie sprzedawać patelni. Ja chcę zarabiać na tym, żeby ludzie mi płacili za to, że jestem dobrym lekarzem, wyleczyłem ich dziecko, czy ich babcię, mamę, tatę, a nie dlatego, że opatentowałem jakieś tam jedno badanie, na które ludzie będą musieli płacić duże pieniądze. No ale oczywiście to, żeby wziąć nasz przepis i odtworzyć coś z tego, no to wiadomo, że trochę zajmuje i no, dobrze byłoby, żeby Uniwersytet Zielonogórski, tutaj nad czym pracujemy, opracował taką gotową metodę, z której inni mogliby korzystać. Także mamy jakby do dyspozycji dwie oferty. Jedną taką, że jak ktoś chce naukowo to odtworzyć, to proszę bardzo, może to zrobić. A jeżeli ktoś chciałby zapłacić tu nam parę złotych na to, żebyśmy my to mogli dla nich opracować, to pracujemy nad taką ofertą, żeby to było dostępne.
1: Czyli nie wiadomo, kiedy mogłoby to być dostępne.
0: No postaramy się w ciągu roku, żeby było to powszechnie dostępne, tak? Jeśli nam się uda.
1: No, no to ja się spodziewałem, no jakiejś dekady? Proszę bardzo, jednak szybko...
0: Młodość się rządzi swoimi prawami, panie.
1: Tak jest, jednak szybko w tych szpitalach pracują. Mm-hmm. Żarty ponownie na bok. Międzynarodowy skład, tak chyba można powiedzieć, mm-hmm. tych badań. Jaki jest podział pracy? Czy wy wszyscy pracujecie w tym samym, nad tym samym? Czy każdy ma jakieś swoje zadania?
0: Każdy ma swoje zadania.
1: Bo są też studenci Uniwersytetu Zielonogórskiego i o nich też.
0: Oczywiście. My tutaj w Zielonej Górze wszystkim kierowaliśmy i jakby to było centrum dowodzenia tą całą współpracą międzynarodową. A oprócz tego były podzielone odpowiednie zadania. To znaczy mieliśmy na przykład tutaj doktora Zakowicza, który w zaborze zajmował się takimi rzeczami bardziej klinicznymi, rekrutował pacjentów, badał ich odpowiednio. Mieliśmy profesorski Bińską, która w Poznaniu opracowywała dane takie bardziej biologiczne, biologii molekularnej. Mieliśmy profesor Remberg z Warszawy, która nam tutaj bardziej radziła pod względem takim metodologicznym, pod względem klinicznym rozpoznawania i odpowiedniego aplikowania tych takich danych regulacyjnych. No i mógłbym wymieniać dalej poszczególnych i neuropatologów z Heidelbergu i konsultant krajową Olę Lewandowską z Łodzi i kolejnych innych współpracowników mniejszych lub większych, którzy tę swoją cegiełkę do tego przyłożyli. Także jak zawsze w nauce, to nie jest nigdy jedna osoba, która tam siedzi i coś dłuje, ale to jest współpraca wielu osób dobrej woli, którzy nam tutaj się przyczynili do tego, żebyśmy mogli taki artykuł opublikować.
2: SK 106,6.
1: Wakacje w kajaku? Nasz region słynie z wielu jezior, a o turystyce kajakowej opowiada Radosław Wójtowicz.
3: To jest program Niesamowite Lubuskie z Radiem SK. Ja nazywam się Łukasz Kozłowski, a dzisiaj moim i Państwa kolejnym gościem będzie Radosław Wójtowicz. Powiem tak, specjalista od turystyki kajakowej, myślę, że nie przesadzę. Cześć Radek.
4: Cześć Łukasz, witam Cię serdecznie. Witam Państwa.
3: Tak jak słyszycie, dzisiaj porozmawiamy właśnie o kajakach, między innymi o turystyce wodnej, o lubuskim, o rzekach, a najbardziej o rzece Bliszce, w której się specjalizujesz. Ale tak od początku, żebyśmy wprowadzili naszych słuchaczy w temat, powiedz tak na sam początek, dla tych, którzy nigdy nie siedzieli w kajaku, a pewnie tacy są, czym w ogóle jest spływ kajakowy, co przyciąga do niego ludzi?
4: Cóż, co tu dużo gadać. Myślę, że przede wszystkim kontakt z naturą. To nasze lubuskie, to można powiedzieć raj na ziemi. Cisza, spokój. To łatwa, prosta forma aktywności na wolnym powietrzu. Myślę, że fan, który ludzie mają z tego, że przepłyną ileś kilometrów, że mogą się spotkać, pośmiać się. Można powiedzieć tak, zresetować tak naprawdę, wyczyścić głowę z różnych swoich bieżących spraw, którymi żyjemy w biegu. A tutaj wiesz, kiedy już zostałeś zwodowany, to na dobre i na złe płyniesz do przodu, płyniesz, a jak masz pasażera jeszcze w kajaku, żonę, dziewczynę, to ja tak zawsze mówię, teraz zobaczymy, kto przez to życie będzie wysłował, kto będzie nadawał tempo. Często facetom podpowiadam, słuchaj, widzę, że jest ktoś z dziewczyną, bardzo młody, mówię, dobrze, fajnie, że przyjechałeś, bo tu się wszystko, że tak powiem, rozegra, dowiesz się, kto w tym kajaku, w tym twoim życiu będzie wiosłował mocniej, kto słabiej, kto będzie sterował, także na różne są powody, tak? Na te wyprawy kajakowe, na te spływy kajakowe. Jedni chcą zrobić spływ na czas, inni chcą zobaczyć, ile, że tak powiem, dadzą radę przepłynąć. Inni po prostu wybierają się tak zwyczajnie, bo jest blisko, bo w ciągu pół godziny, godziny od Zielonej Góry czy od Gorzowa, bo rozmawiamy dzisiaj o rzece Bliszce, tak? Bo ona jest położona, można powiedzieć, w takiej centralnie w środku województwa lubuskiego. To nasza królowa rzek lubuskich. I to powoduje, że mamy tą bliskość i możemy szybko skorzystać. Nie musimy daleko szukać.
3: Wspomniałeś właśnie o rzece Bliszce, to miało być moje drugie pytanie, wprowadzające, ale okej. Okay. Powiedz, bo no, czujesz się na niej najlepiej. Powiedz, co tą rzekę wyróżnia? Dlaczego właśnie tam warto rozpocząć swoją przygodę kajakową?
4: Tę rzekę polecam z kilku powodów. To jest rzeka leniwie płynąca. Tempo spływu to są 2-3 km na godzinę. Na tej rzece, kiedy ktoś pierwszy raz się pojawia, to gwarantuję, że złapie tego bakcyla. Nie zniechęci się, bo jest to rzeka bezpieczna. 40-70 cm wody pod nami najczęściej, miejscami, punktami do 2 metrów, ale też, co jest bardzo istotne i ważne, no bo wiadomo, zwracamy uwagę zawsze na wiele aspektów balot, to jest czysta rzeka. To jest rzeka w pierwszej klasie czystości. Rzeka, która płynie przez Puszczę Rzepińską lasami. Rzeka, która przecina praktycznie, można powiedzieć, w sumie tylko jedną miejscowość Sądów. A pozostałe odcinki, no nie widzimy domostw, nie widzimy zabudowań, nie widzimy śmieci na tej rzece Pliczce. To jest, wierzcie mi Państwo, wierz Łukasz mi, że to jest duży atut tej rzeki. Naprawdę, to powinniśmy doceniać, chwalić się tym, promować. Zresztą dzisiaj to robimy.
3: Ja Ci wierzę i nie muszę tylko na słowo, bo kiedyś to już było, jakiś czas temu, miałem przyjemność uczestniczyć w takim spływie kajakowym. Właśnie rozpoczynając od rzeki Piszki, popłynęliśmy w stronę Odry i w stronę Subica, to też fajna przygoda. A teraz przejdźmy do konkretów. Powiedz, jeżeli chodzi o organizację i przygotowanie do takiego spływu, bo to może być istotne dla naszych słuchaczy, jak się przygotować do spływu kajakowego i co trzeba zabrać, a czego lepiej ze sobą nie zabierać?
4: Tu zaskoczyć się, Łukasz, bo to jest fajna, prosta forma aktywności turystycznej. Ja zawsze mówię tak, generalnie kajak tak na spływ należy zabierać jak najmniej. Tak, ja wiem, że w tej chwili na rynku są super torby, super gadżety. No, można tego się obkupić, że tak powiem, co komu tam w duszy gra, ale naprawdę wystarczy wziąć. Ja tak zawsze powtarzam. Zabierz, Łukasz, ze sobą zabezpieczony, naładowany telefon. Jak go nie zabierzesz, to w jakiś sposób inny sobie poradzisz, ale jakąś lekką przekąskę, banan, w zależności od tego, jaka jest pogoda, no to ja zawsze proponuję, żeby wziąć wodę ze sobą, ale tu rozpocząłem od tego zabezpieczonego, naładowanego telefonu, no bo kiedy już jesteśmy zwodowani, płyniemy, to wygląda w ten sposób, że kiedy ociągamy ten cel, to najczęściej jest tak, że przynajmniej tak jest zawsze na rzece Pliczce. Trzeba zadzwonić, żeby ktoś nas odebrał. Tak? Można to zorganizować inaczej. Można oczywiście postawić sobie swój samochód na końcu spływu, ale jak chcemy mieć taki komfort, że jesteśmy obsługiwani przez jakiegoś tam operatora, u którego wypożyczamy sobie ten sprzęt, no to jesteśmy zwodowani, zaopiekowani, tak, płyniemy, na koniec dzwonimy i po prostu ktoś nas odbiera.
3: A powiedz mi, to może będzie takie trochę nietypowe pytanie, ale muszę je zadać, czy żeby skorzystać z takiego spływu, żeby rozpocząć swoją przygodę z kajakiem, potrzebne są jakieś, nie wiem, umiejętności specjalne?
4: No właśnie nie. Tu nawet, że tak powiem, jest łatwiej niż z rowerem, no bo na rowerze należy się nauczyć jeździć, tak? A żeby popłynąć kajakiem, to wystarczy być zwyczajnie sprawnym fizycznie. Najczęściej spotkamy się z osobą, która przynajmniej na rzece Pliszce, bo w tym się specjalizuje, to wiem, to Wam gwarantuję, która Wam powie przed spływem, jak się zachować, tak, czego nie robić, tak, na co zwrócić uwagę, więc jeżeli ktoś nigdy w życiu nie płynął kajakiem, to wierzcie mi, spróbujcie, bo to jest proste, nie macie się czego obawiać. Rzeka Pliszka to jest dobry wybór na pierwszy raz, bo tej wody tam jest niewiele i płynie wolno. I to jest, no bo są różne formy kajakarstwa, tak? Ta należy do tej takiej rekreacyjnej, najprostszej. I zacznijmy od czegoś prostszego. Jak ktoś kiedyś będzie chciał coś mocniejszego, pojedzie sobie w góry, ale tam trzeba już mieć inne przygotowanie.
3: Okej, a powiedz mi, jak już o tym rozmawiamy, ile taki spływ trwa? Czy są jakieś, nie wiem, różne jednostki czasowe, czy jest jedna stała, cały czas? Jak to wygląda?
4: Tutaj oferta jest bardzo bogata. Na rzece Pliszce ta oferta jest bardzo bogata. Ona jest szyta tak naprawdę dla każdego turysty, tego kajakarza na miarę. Oczywiście wynika ona z punktów startu i punktów odbioru, ale można na przykład wybrać sobie odcinek na pierwszy raz, który ma 6 km i trwa 3 godziny. A można go wydłużyć do 4 godzin, do 5. Można popłynąć rzeką Pliszką przez 3-4 dni, tak wystartować na samej górze, gdzie rozpoczyna się rzeka Pliszka i już jest spławna, czyli w Kosobudkach. i skończyć w Uradzie, czyli zaraz 2,5 km przed rzeką Odrą. I można to znowu zrobić na kilka różnych sposobów, że na przykład przygotowujemy się, zamawiamy odpowiedni sprzęt, odpowiedni kajak, bo możemy płynąć pojedynczo, podwójnie i teraz na przykład zabieramy wszystko ze sobą, czyli jedzenie, picie na 3-4 dni i startujemy sobie w tych kosobudkach i z tym operatorem, no, u tej osoby, u której wypożyczyliśmy ten sprzęt, widzimy się za 4 dni, tak? A można to zrobić inaczej. Każdego dnia przepłynąć jakiś odcinek, no i tak jak mówię, zadzwonić, czyli zgłosić się na odbiór, przenocować znowu gdzieś, bo różne są formy, tak, noclegu też przy rzece, przy liczce, można i spać w namiocie i w pokojach. No bo są pensjonaty, są pokoje gościnne też przy rzece Fliszce, także rzeka Fliszka, a szczególnie od tego roku, to już możemy powiedzieć w Lubuskim, uzbrojona rzeka, ale to pewnie...
3: Do uzbrojenia i do samej infrastruktury jeszcze przejdziemy w kolejnych,
4: dobrze, okay,
3: w kolejnych pytaniach.
4: Ja powiem szczerze, no żyję tą rzeką, więc chciałbym jak najwięcej Państwu opowiedzieć.
3: Państwo tego nie widzą, ja widzę w oczach naprawdę pasję. Jeszcze zapytam, Radku, czy to jest bezpieczne? Czy to jest dla każdego? Dla dzieci, dla seniorów? Jak to?
4: Tak, to jest aktywność dla każdego. Kajakarze, ci, którzy są pasjonatami, mówią, że tak powiem, od noworodka do staruszka. I wierzcie mi naprawdę, widzę na kajaku mamy z dzieckiem, które ma rok, 2-3 lata. Widzę też staruszków, tak? Czy osoby starsze, tak? Czy w podeszłym wieku, w średnim, w każdym. To jest po prostu sport dla każdego. To jest bezpieczny sport dla każdego.
3: A zapytam przewrotnie, można zabrać psa?
4: Można. Zdecydowanie tak, można zabrać psa.
3: Zdarza się.
4: Zdarza się, można zabrać kota. Tak jak tu już wspomniałem, ten sprzęt jest w różnych sieciach sportowych tak bogaty, że dla tych naszych najmilszych pupilów też są kamizelki.
3: Proszę. Teraz troszeczkę poważniej, bo chciałem zapytać o zasady bezpieczeństwa na wodzie. Zapewne instruujecie zawsze przed spływem klientów, czy osoby, które tak usługuje, zaraz mają wziąć udział. Powiedz, jak wyglądają właśnie sprawy i kwestie bezpieczeństwa na wodzie.
4: Tak, bezpieczeństwo na wodzie przede wszystkim. Dlatego ja jako też pasjonat tej formy turystyki, tak jak mnie tu nazwałeś, specjalista, ja, że tak powiem, bezwzględnie wymagam od wszystkich, którzy się pojawiają nad rzeką Fliszką, aby zanim się pojawią już wypożyczalni przy rzece, najlepiej, żeby się zapoznali na stronach internetowych, tak, bo takie są w województwie lubuskim, jest ich kilka, tam naprawdę to wszystko jest ładnie, fajnie opisane, doczytali, tak, jak się zachować, na co zwrócić uwagę, żeby wrócić bezpiecznie do domu, ale tego nie wiem, czy ktoś przeczytał, czy nie, więc kiedy już ktoś się pojawia w tej wypożyczalni, często słyszę od ludzi, no ktoś tam opowiada, zanim nas zwoduje, to musimy wysłuchać, dowiedzieć się, tak, obowiązuje zakaz spożywania używek, alkoholu, czegokolwiek, co by mogło, że tak powiem, nas negatywnie stymulować. Na trasie, kiedy płyniemy, to wynika z różnych innych przepisów, tak, zakaz, obowiązuje zakaz rozpalania ognia, tak. W kajaku, jak już jesteśmy, ja zawsze mówię tak, że no bo rzeka Fliszka jest rzeką zwałkową, co to znaczy, są powalone drzewa, tak, trzeba je pokonać, ale jak już jesteśmy też na jakiejś otwartej wodzie, to zawsze pamiętamy, żeby po prostu siedzieć cierpliwie, grzecznie, o tak powiem, w tym kajaku, nie bujać się zbyt dynamicznie na prawo, na lewo, żeby po prostu się nie wywrócić, chociaż czasami się śmieję, że kto wraca sucho, to spływ niezaliczony, bo co to za spływ, jak taki suchutki wracasz, ale nie wstajemy na wyprostowane nogi, po prostu środek ciężkości trzeba, żeby był jak najniżej. Kajaki wypożyczane na Fliszce to są kajaki turystyczne, to nie są jakieś kajaki sportowe, one są płaskodenne. I wierz mi, Łukasz, żeby takim kajakiem się wywrócić, to po prostu trzeba, no, nastarać się, tak? Po prostu chcieć się wywrócić. Natomiast jeżeli normalnie korzystamy z tego sprzętu, to się nic nie stanie, tak? Mimo, że jak płyniemy, jest nawet jakieś powalone drzewo, to zanim wysiądziemy, zawsze podpowiadam, proszę sobie sprawdzić wiosełkiem, ile wody pod nami, czy głęboko jest. Nie robimy nic na siłę, nie śpieszymy się. Musimy też sobie zaplanować tak naprawdę tą wycieczkę, ten spływ, czyli pojawić się odpowiednio wcześnie. Bo powinniśmy skończyć zawsze ten spływ No ja tak mówię, godzinę, dwie albo nawet trzy przed zachodem słońca, żeby po prostu nie pływać po zmroku. Są tacy kajakarze, ale to są już kajakarze doświadczeni, którzy też pływają po zmroku, tak? Ale no, my takich praktycznie mogę powiedzieć nie puszczamy. Tutaj na tej rzece Pliszce w Lubuskim widziałem takie wyprawy, one się dzieją. Ale to są pojedyncze osoby. Zdradzę wam tajemnicę, kto pływa w nocy. Wojsko pływa na przykład w nocy, bo ćwiczy, ale to już jest inna, że tak powiem, to nie jest turysta taki, tylko na przykład chłopcy z wojska, oni no po prostu mają zadanie, które do wykonania. Także jeśli chodzi o bezpieczeństwo, to przede wszystkim uczciwie wiosłujemy, nie zabieramy alkoholu, nie zabieramy innych używek. Kajaki mają być głównym, że tak powiem, celem do zrealizowania, a nie, bym powiedział, jakimś takim elementem towarzyszącym, nie wiem, tej imprezie na wodzie, o tak ją nazwę, tak.
3: Wspomniałeś o tych przewalonych drzewach. Właśnie miałem zapytać, czy na samej Pliszce są jakieś takie trudniejsze odcinki, łatwiejsze odcinki, one jakoś się dzieli na takie właśnie skale trudności?
4: Tak, tak. Właśnie poziomy trudności na rzece Pliszce są określane od mniejszej lub większej ilości tych drzew powalonych. One są powalone, bo po prostu rzeka Pliszka, tak jak już wspomniałem, jest to rzeka w pierwszej klasie czystości. No i w ogóle ta przyroda, powalone są po prostu przez bobry, tak? Te drzewa, które też rosną w otulinie rzeki, z tego powodu po prostu są cięte przez bobry, są położone, tak? I leży sobie takie drzewo. No i to drzewo trzeba w jakiś sposób pokonać, przeciągnąć kajak albo schylić się, schować do kajaka, przepłynąć pod. No i są odcinki, na których tych drzew powalonych jest mniej. Te odcinki zaliczamy do tych łatwiejszych, ale są odcinki, gdzie tych zwałek, tak, bo tak one się nazywają, jest więcej. Więc każdy coś znajdzie dla siebie, tak? Natomiast co jest ważne? Rzeka Pliszka, ja to tak mówię, to nie jest nudna rzeka. Tu nie ma tak, że będzie sama czysta woda i usiądziemy, leżymy i nas zniesie, nie trzeba wiosłować, nie trzeba meandrować, nie trzeba do prawej, do lewej sobie popłynąć, czy tak jak mówię, schylić się pod drzewo, tak? Przeciągnąć kajaczek po drzewie. To śmiesznie, naprawdę wesoło wygląda, jak musimy pokonać, zawiśniemy w połowie kajakiem i się bujamy w tym kajaku, tak, żeby ten kajak się przesunął. Także nudy tu nie będzie, będzie dużo śmiechu, dużo zabawy. No ja zapraszam, polecam naprawdę. To jest mistrzostwo świata, co my tu mamy w Lubuskim, nasz skarb. Tak, mamy kilka takich skarbów, ale Pliszka to jest naprawdę hit.
3: No Lubuskie wodą stoi, jeziora i rzeki, tak, tu naprawdę mamy się czym
4: pochwalić. Jesteśmy lepsi niż Mazury, pamiętajcie. Zawsze pamiętajcie o tym. Więcej jezior, fajniejsze wody, naprawdę.
3: My tu zawsze o Lubuskim mówimy bez kompleksów, bo mówimy,
4: absolutnie,
3: że najlepsze, najlepsze region.
4: Po co gdzieś tam jechać daleko? Naprawdę Lubuszanie, jak już tak rozmawiamy, odkryli Lubuskie i powiem ci kiedy. W mojej ocenie, bo zajmuję się tym już ponad 20 lat.
3: Spróbuję zgadnąć. Po pandemii.
4: W COVID-zie. Tak. Nie można było tak naprawdę pojechać daleko. Niewiele aktywności turystycznych można było realizować. W sumie to tylko był rower do dyspozycji i kajak, tak. I naprawdę widziałem przy rzece Pliszce osoby, turystów, których pewnie nigdy bym nie zauważył, nie zobaczył, bo no po prostu. Ja też tak kiedyś miałem w głowie, gdzie jedziemy? A dobra, tam 200-300 km gdzieś tam, nie wiem. Nie. Dobra, zareklamuję trochę. Dolny Śląsk. Okej, chociaż to też. Ja walczę.
3: Pozdrawiamy Dolny Śląsk.
4: Tak, pozdrawiamy Dolny Śląsk. Tak, Dolny Śląsk.
3: Tak piękne, jak
4: Polkowice, przyjeżdżajcie do nas, macie super eskę, bo to, wiecie, na to, żeby ten turysta tu był, to wiadomo, ma wpływ wiele czynników i między innymi świetna po prostu komunikacja. W ciągu godziny, półtorej do dwóch, czyli w promieniu 150 km, 200, mamy tych turystów bardzo dużo, tak, ale gdybyśmy nie mieli tych fajnych dróżek, tak, tych naszych esek, czy nawet tych zjazdów autostradowych, ale północ-południe eski, tak, Berlin, Poznań, autostrady i dojazdówki, naprawdę fajne dojazdówki w fajnym stanie, to byłoby dużo mniej tych ludzi, a ci ludzie tu są. No i to mówię, w 19-20 roku, tak, w 20 roku w Lubuszanie, ja powiem szczerze i bardzo dziękuję, bo widzę to cały czas od 20 roku, bardzo dziękuję. mieszkańcom Zielonej Góry i okolic, tak? Gorzowowi też, ale Gorzów też korzysta, tylko jeździ troszkę bardziej na północ, natomiast na Pliszkę no od 20 roku to naprawdę ruszyły tłumy i to w tej chwili cały czas widzę taki trend, że dowiedzieli się lubuszanie, że mają taki hit pod nosem, tak? Już nie myślą, a pojadę, nie wiem, nad morze, pojadę. Jak mam jeden wolny dzień, to żeby nie spędzać tego czasu tak naprawdę, nie wiem, 3-4 godziny w samochodzie, to za godzinę jestem i mam więcej do dyspozycji na miejscu.
3: A to, co powiedziałeś, też potwierdza to, co ja uważałem. To też mieliśmy kilka rozmów z różnymi gośćmi właśnie o tym, jak lubuszanie w trakcie pandemii odkrywali swój region.
4: Tak, naprawdę.
3: 5-10 kilometrów obok jest, nie wiem, jakiś pałacyk, zameczek, tak, jakaś rzeka. Myśmy odkryli, brzydko mówiąc, Amerykę, ale no paradoksalnie, bo to wiadomo, to był trudny czas,
4: tak,
3: zły czas dla, tak, ogólnie turystyki, ale tej turystyki takiej wyjazdowej, takiej turystyki, tak, grupowej. A turystyka indywidualna, taka dośrodkowa, że tak pozwolę sobie nazwać, no ożyła, tak? Ja też widziałem to przez pryzmat grupy, którą prowadzę, Niesamowite Lubuskie, jak dużo ludzi zaczęło po tym Lubusku podróżować i jak dużo więcej zdjęć zaczęło się i postów zaczęło się pojawiać na grupie.
4: Dokładnie,
3: to był,
4: tak,
3: prawdziwy wysyp i prawdziwe odkrycie.
4: Tsunami.
3: Paradoks, ale tsunami, lubuskie tsunami, także tak, odkrywaliśmy nasz region, z czego się ja też i ty też, jak widzę, bardzo cieszymy oboje. Myślę, że mocno kibicujemy lubuskie.
4: Powiem szczerze, wystraszeni, że tak powiem, widziałem, byli hotelarze, nasi lokalni, tak, czy różni usługodawcy właśnie, którzy kierują swoją ofertę do takiego klienta indywidualnego, no bo tak, dowiedzieliśmy się, że nie możemy świadczyć usług noclegowych, nie możemy wypożyczać sprzętu, no na szczęście, bo chyba w drugim tygodniu, jak dobrze pamiętam, poluzowano te różne obostrzenia i się zaczęło, naprawdę, i to trwa do dzisiaj. No, to co ty mówisz, to ja to nazywam takie właśnie nasze lubuskie turystyczne tsunami. Mogę powiedzieć naprawdę, lubuskie warte zachodu.
3: Oczywiście. Teraz dalej utrzymajmy się w poważnych, okay, tematach, bo chciałem cię zapytać może nie dosłownie, ale o to, czy ta forma aktywności jest jakby celowo dostępna dla każdego. Czy to jest po prostu drogie?
4: Nie, no w mojej ocenie to właśnie nie jest drogie, bo ja to tak często porównuję do wyjścia do kina, tak? Jeżeli za, nie wiem, bo to różnie jest u różnych, że tak powiem, operatorów turystycznych wyceniane, tak? Ale jeżeli możemy spędzić na osobę, tak najprościej, żeby to tłumacząc, cały dzień, od rana do wieczora, bo wypożyczamy sobie kajak na dzień, nie na godziny, na rzece Pliszce, tak? Bo oczywiście są gdzieś miejsca na jeziorach, że się wypożycza sprzęt też na godzinę, ale kajak na rzece Pliszce wypożyczamy na dzień. I cały dzień możemy spędzić za 60, 65 zł, 70, czasami 80, tak? No tu ktoś mnie zapyta, no dobra, dlaczego taka różnica w cenie? No ona wynika z banalnego powodu. Jak jest punkt A i punkt B i na przykład na tym odcinku wypożyczenie tego kajaka, no to jak już powiem, za kajak taki dwuosobowy kosztuje gdzieś tam 120 zł, czy 130, czy 140, no bo różni, że tak powiem, tam operatorzy sobie wytaniają to i to też wynika z punktu, gdzie jest położona ta wypożyczalnia, to po prostu koszt dojazdu tylko z tymi kajakami powoduje, że wypożyczenie kajaka plus przetransportowanie nas na miejsce ładowania i potem na odbiór powoduje różnicę w tej cenie. Ona jest niewielka, minimalna. 5, 10 zł, tak? Najczęściej 5 zł na różnicę, czyli spotkamy się najczęściej z wypożyczeniem tego sprzętu za 130 zł dla dwóch osób, czyli 65 zł na osobę. I teraz wracam do tego kina. No do kina idziemy na godzinę, dwie. Jak już idziemy do tego kina, to najczęściej kupujemy popcorn, kupujemy bilet do kina i spędzamy tam tylko 2 godziny. A tutaj możemy spędzić cały dzień, więc ja tak właśnie, jak ktoś mi mówi, no 130 zł, tam drogo, nie? To ja mówię, no dobrze, no ale proszę sobie zobaczyć, jak na przykład, nie wiem, ja tu nie chcę za bardzo porównać takich, bo tu zaraz ktoś mi zarzuci, że tylko cisną te kajaki i kajaki, ale ktoś, kto korzysta z różnych usług turystycznych, o tak powiem, to jak sobie porówna do wyjścia na inną formę aktywności, to myślę, że przekona się, że ta turystyka kajakowa, ona naprawdę nie jest drogą turystyką, że jest dostępna, że można z niej korzystać i co jest ważne, jak przyjedziemy o 8 rano, to możemy po prostu się bawić na tej rzece do 18, do 19. Tu wcześniej zapytałeś, ile czasu trwa spływ na przykład, tak? On trwa, jak ktoś płynie non-stop, No, te 6 km około 3 godziny. Ale to nie jest tak, że za 3 godziny ktoś musi oddać ten kajak. On może sobie zrobić pauzę na trasie. On może, że tak powiem, zejść, bo są punkty wyznaczone na trasie, gdzie można zejść, zjeść kanapkę. Pamiętajcie, nie rozpalać ognisko, nie, bo przyjedzie koleżanka czy kolega i to się może nie fajnie skończyć mandatem. Dbajmy o tą przyrodę. My naprawdę ciśniemy to, żeby po prostu dbać o przyrodę. Ale tak jak mówię, startujemy. Na dzień dobry dobrze by było powiedzieć w tej wypożyczalni, że nie będziemy płynąć ciągle, tylko po prostu zrobimy sobie pauzę. Bo ta osoba, która wypożycza ten kajak, zanotuje to sobie i się nie martwi, tak? Nie martwi się, dlaczego na przykład ktoś nie dzwoni już po 3 czy 4 godziny, bo wie, że zostało to zaplanowane, że będzie jeszcze przerwa, 2-3 godziny, nie wiem, poleży sobie ktoś na łonie natury, poupala się, posłucha ptaków, tak? Ciszy posłucha, bo ona jest na rzece Pliszce.
3: Już prawie uprzedziłeś znowu odpowiedź na moje kolejne pytania a propos właśnie infrastruktury, bo to mnie też zaciekawiło. Szczerze powiem, myślałem, że po prostu płyniemy, dopływamy i cześć.
4: Nie.
3: A wspomniałeś, że już są miejsca, w których się można zatrzymać, tak, ale wspomniałeś też o noclegach, o jakichś miejscach, nie wiem, gdzie można coś zjeść. Może jak wygląda ogólnie, rzecz ujmując, infrastruktura rzeki Pliszki pod tym kątem?
4: Rzeka Pliszka, tak jak i całe Lubuskie, ja myślę, że jej atrakcyjność polega też między innymi na tym, jak to się w turystyce mówi, że Lubuskie nie jest zdeptane, tak? My chcemy tych turystów jak najwięcej, no bo po prostu, no taki banał, pracujemy w turystyce, jak każdy idziemy do pracy, chcemy zarobić pieniążki. To jest takie po prostu oczywiste, ale Lubuskie nie jest zdeptane. Lubuskie, rzeka Pliszka, mimo że tych kajaków jest sporo, ale nie tyle jak na przykład na Drawie, tak? Gdzie tam już są limity po prostu na ilość kajaków, które się wpuszcza. Na Pliszce czegoś takiego nie ma i w mojej ocenie raczej nie będzie. Natomiast przez to, że te kajaki są opuszczane, nie tak, że wszystkie naraz, tylko co godzinę, co pół godziny, no to często zdarza się tak, że kiedy płyniemy, to po prostu nie widzimy drugiego turysty i się upajamy tą ciszą, tak? Ale tutaj pytałeś o to uzbrojenie rzeki Pliszki. Powiem ci, Łukasz, wiesz co, ja nie wiem, czy mogę się tym pochwalić, ale uczestniczyłem w tym roku, tak, w ramach takiego dużego projektu z lokalnymi grupami, lokalna grupa działania, są takie instytucje, 7 takich grup całkiem niedawno, no niedawno, jakiś czas temu, no, bo to 2 lata temu, jak dobrze pamiętam, się rozpoczął ten projekt. Ale w tym roku to jest rok, który można powiedzieć, dojechaliśmy do mety i co zostało, krótko mówiąc, zostało zrobione? Rzeka Pliszka została oznakowana, zostały postawione przy rzece Pliszce tablice informujące, na którym kilometrze rzeki jesteśmy. To jest bardzo ważne, bo to jest tak, informacyjnie, gdzie jesteśmy, czyli też zakres bezpieczeństwa został podniesiony. Turysta wie, gdzie jest wejście, gdzie jest wyjście. Kolejne uzbrojenie. To tak się wydaje, a tylko ktoś tam zajmuje się wypożyczaniem kajaku. Nie, nie, to jest naprawdę, można powiedzieć, tak bardzo obudowane, bo poruszamy się po lasach, tak? Lasy Państwowe, czyli Lasy Państwowe. Lasy Państwowe też biorą w tym udział, bo przygotowały też, czynią takie działania dla turystyki, miejsca postojowe, miejsca, te miejsca oznaczone, są mapy takie na lasy, które przygotowały też lasy, miejsca noclegów, tak? Gdzie zanocuj w lesie. Więc są co jakiś czas takie przypominajki, które nas informują, że coś takiego jest przygotowane. Tam jest też oczywiście opisane, jak należy się zachować, w jakim stanie to zostawić. Są wędkarze, którzy też dbają, bo też wędkują na rzece Pliszce. Tak więc są parkingi PZW. Kolejna sprawa, są no już operatorzy, ci, którzy po prostu wypożyczają, którzy posiadają miejsca noclegowe, uzbrojone pola namiotowe. Prąd, światło, ciepłą wodę, toalety, parkingi, pokoje, które też są przy rzece Pliszce, także i przy rzece Pliszce też jest możliwość zamówienia jedzenia. I teraz hit nasz kulinarny. Znowu hit, naprawdę tych hitów przy Pliszce jest wiele, ale pstrąg z rzeki Pliszki to jest po prostu petarda. Pewnie znacie kolegę Tomka, tak, tutaj jak się przejeżdża na trasie ze Świebodzina w kierunku na Torzym, jest tam fajne miejsce, gdzie można tego pstrąga zawsze zjeść. I to jest właśnie ten pstrąg z hodowli w Pliszce, w miejscowości Pliszka, Czyli jak przyjedziecie na Pliszkę, to możecie znowu pójść do kolejnego kolegi Tomka, który tą hodowlę prowadzi, i kupić sobie takiego pstrąga prosto z rzeki Pliszki.
3: Ale to już jest coś, prawda?
4: To
3: już jest
4: nie,
3: coś.
4: To jest po prostu petarda, to jest hit, to mamy takie produkty turystyczne unikalne w skali, powiem szczerze, no województwa to wiadomo, tak, ale ja bym powiedział w skali kraju, tak? Także pozdrawiamy Mazury.
3: Niech zazdroszczę, oczywiście. Mówi się, że my jesteśmy drugimi Mazurami, ja bym się tu nie zgodził.
4: Nie przekonasz, Łukasz. Nie, Lubuskie to jest hit, to jest po prostu coś, co jest naprawdę w promieniu 200 kilometrów świetnie sprzedającym się produktem, tak powiem.
3: A powiedzmy teraz troszeczkę o przyrodzie. Nie wiem, czy mogę o to zapytać, ale spróbujmy.
4: Pewnie, że tak.
3: Zakładam, że niejednokrotnie płynąłeś tą rzeką.
4: No niejednokrotnie płynąłem, tak.
3: Ja tylko wiesz, zarzucę dygresję, bo mówiłeś o tym uzbrojeniu. Teraz tak o tym pomyślałem, jak ja kiedyś płynąłem rzeką Pliszką. To była dzika rzeka. Przepiękna. Też wychodziliśmy z kajaków. Kajak na plecy, przez jakieś drzewa, tak, przez jakieś tam gałęzie. No była świetna przygoda. Ja do dziś pamiętam, czyli to widzisz, no jednak zostało to w głowie, a to było no dobre 25 lat temu, tak myślę.
4: Oj, Łukasz, to dawno musisz temu przyjechać naprawdę na Pliszkę. No.
3: Kończę myśl. I to, co mówiłeś o tym uzbrojeniu, no ja jestem pod wielkim wrażeniem, ale też bardzo się cieszę, bo no te oznakowanie, te podstawy, które trzeba jakby dochować pod kątem właśnie, tak jak mówisz, bezpieczeństwa, czy te wyznaczone pola do noclegu, czy do wyjścia na jakąś tam kanapkę, czy do zejścia na chwilę z kajaka, czy te wszystkie tabliczki, opisy, no to jest naprawdę gruba rzecz, bo ja też jak rozmawiam z różnymi gośćmi, które trochę też jeździłem po Polsce i troszeczkę no, z tą turystyką jakiś kontakt zawsze miałem, no to my nie tylko gonimy Polskę, ale my myślę gonimy już bardzo, bardzo szybko biegnąc Zachód i to mnie bardzo cieszy.
4: Wiesz co, Łukasz, ci powiem szczerze, no nieskromnie powiem, jakiś czas, bo nie powiem ile, bo to jest nieważne, ale jakiś czas czyniłem starania też o to, ale nie tylko ja, bo jest ja mówię na tego kolegę, profesor rzeki Pliszki, taki kolega z Cybinki, Marek Konatkowski, naprawdę pasjonat, no ja dlatego mówię, Marek, pozdrawiam cię, kolego profesorze rzeki Pliszki, tak. Z Markiem poznałem się w 2014 roku. I to, co ty mówisz o tym znakowaniu, to znakowanie się po prostu udało w końcu zrobić, postawić, tak? Ale ty wspomniałeś o tym, że ta rzeka, jak ty ją pamiętasz, była dzika. Ona jest nadal taka. Ona jest nadal taka z kilku powodów. Po pierwsze, ona po prostu tak płynie przez las, gdzie no my po prostu jako ludzie mamy tą dostępność do tej rzeki w ograniczony sposób, więc tam nie budujemy. Nie budujemy domów, nie budujemy jakichś firm i różnych innych, tak? Natomiast to wszystko, o czym ja tu wspominam, bo turyści chcą tego, żeby no, było dziko, ale też żeby spędzić ten czas, można powiedzieć, tak w sposób cywilizowany, tak? Czyli żeby była gdzieś jakaś toaleta, tak? Żeby oprócz tego przepłynięcia się można było coś zjeść. Tych punktów może nie jest zbyt wiele, ale one są. Są, można to zaplanować przy rzece Pliszce. Na szczęście one nie są, bym powiedział, tak bezpośrednio przy samej rzece. I też się z tego cieszę, bo ja znam rzeki, gdzie przy tej rzece to już widziałem, nie wiem, budkę z kebabem, kogoś, kto za 5 zł przeniesie mi kajak, tak? A rzeka Pliszka, ja mam nadzieję, że właśnie zostanie zachowany jej taki charakter. Ja osobiście nie będę jej zmieniał właśnie w taki sposób, o którym przed chwileczką powiedziałem, bo urok całej tej rzeki właśnie jest w jej dzikości, w jej naturalności. Ludzie wracają zaczarowani. Kończą spływ i mówią nie do wiary. Widziałem ptaki, widziałem czaple. Ja tu powiem tak, nie opowiem wam wszystkiego. Nie opowiem wam wszystkiego, bo na rzece Pliszce są rezerwaty, jest flora i fauna, są miejsca chronione. Też nie opowiadam wszystkiego turystom, bo chcę, żeby to właśnie takie zostało, tak? Ale są elementy rzeczy, tak? Kiedy można zobaczyć na żywo bobra, jak się popłynie wieczorem. O, tu jest świetna sprawa. Rykowisko, czyli we wrześniu wypływamy pod wieczór, 17-18 i płyniemy i widzimy z wody rykowisko. Jak jelenie wychodzą do wody, tak? I ryczą. No, można...
3: Ja się trochę rozmarzyłem, przyznam ci.
4: Nie, wierz mi. I co ciekawe powiem, tak? Bo to jest w ogóle hit, tak? Lubuskiego i kajakarstwa. Często ludzie mają takie wyobrażenie, że kajaki są wodowane, wypożyczane tylko w okresie letnim. No właśnie nie. Kajakami można pływać cały rok. Cały rok są spływy zimowe, są spływy na Dzień Kobiet, mikołajkowe, andrzejkowe, no i wiadomo, później już w sezonie. Najwięcej oczywiście jest osób, które korzysta teraz, latem, tak? Od marca do października. Ale wierzcie mi proszę, do Lubuskiego na kajaki można przyjechać cały rok. Na nowy rok przepłynąć się, wypłynąć 31 grudnia i wrócić 1 stycznia.
3: Powiem ci, że chyba widzisz listę moich pytań, bo znowu uprzedziłeś moje pytania a propos tej fauny i flory, dlatego już nie będę wracał. Przytaknę ci, nie mówmy dzisiaj wszystkiego. Wiadomo, nie, że nie o to chodzi, żeby wszystko opowiedzieć i już nie przyjechać. Trzeba przyjechać, trzeba to przeżyć.
4: Tak, Łukasz, ty
3: trzeba
4: powiem
3: tego
4: szczerze,
3: dotknąć i poczuć.
4: Powiem szczerze, 20 lat temu jak byłeś, no to musisz wrócić na Pliszkę, bo po prostu królowa czeka na ciebie.
3: Dziękuję za zaproszenie, oczywiście przyjmuję.
4: Zapraszam wszystkich, tak.
3: Ja również zapraszam wszystkich, trochę w twoim imieniu, przepraszam, ale myślę, że mogę. Podsumujmy trochę naszą rozmowę. Wróćmy do początku, bo chciałem cię zapytać jeszcze o taką rzecz. Mamy kogoś, kto na taki spływ idzie pierwszy raz. Na co powinien tak szczególnie zwrócić uwagę?
4: Szczególnie to tak. Proszę zabrać ciuchy takie, żeby nie było wam szkoda, że jak się zamoczą, wybrudzą. Tak, to raz. Na przebranie dwa. Zabierz sobie, proszę, zawsze, Łukasz, wodę do picia. Zabierz, Łukasz, zawsze zabezpieczony, naładowany telefon. Możesz też zabrać, nie wiem, jakiś batonik do zjedzenia, tak jak ja mówię, jakiegoś banana, ale naprawdę, nie zabierajmy pół chaty, bo to jest bez sensu. Gdzieś się, że tak powiem, szturchniemy troszeczkę, coś wpadnie. No i słuchajcie, jak bierzecie już ten telefon, to róbcie te zdjęcia nad kajakiem, albo doposażcie się w jakieś fajne etui na sznurku, jak na każdej łódce. Na łódce buja, tak? To nie jest tak, jak chodzimy po twardym, bezpiecznym podłożu, tak? Tutaj jest woda, że kapliczka też jest bezpieczna, bo tak jak już wam mówiłem, tej wody jest 40-70 cm punktami do 2 metrów. Najważniejsze, leniwie płynąca, 2-3 km, więc gdzieś tam was nie porwie, nie ma jakichś sztucznych, niebezpiecznych progów. Są takie 2-3 miejsca, ale one są oznaczone, tak? Natomiast nie ma takiej historii, takiego momentu, że możecie zostać zaskoczeni, że was rzeka porwie, tak? I nie zdążyliście dobić do brzegu, tylko no, od tego roku już jest to super oznakowane. To jest po prostu naprawdę hit. Ja będę się może powtarzał, ale bardzo dziękuję tym lokalnym grupom działania, że spojrzały w stronę właśnie turystyki kajakowej, że wybrano, tak? Mnie akurat wybrano ponad 2 lata temu do tego, żeby jako, tak mnie tu nazwałeś, jako ekspert, tak, od tej rzeki Pliszki, chociaż ja no, skromnie na to patrzę. No jeżeli tak ktoś uważa, to bardzo dziękuję, żebym opowiedział o tej rzece, powiedział, gdzie należy te znaki postawić, tak, jak zaplanować z takiego praktycznego punktu widzenia, bo wszystko, co się wydarzyło z tym znakowaniem, to ja fizycznie też przy tym znakowaniu byłem i wskazywałem, kiedy było planowanie i potem już realizacja, gdzie należy, żeby to postawić, tak? No, także nie zabieramy pół chaty na kajak. Jak najmniej, tym lepiej, tak? I ciuchy takie, żeby nie było szkoda. Jak się zamoczy, wybrudzi, okej, nic się nie stało. No i co? Obuwie. Obuwie z pełnym dnem. No bo słuchajcie, wychodzimy do koryta rzeki, nie wiadomo, co jest pod wodą, tak? No, może być różnie, tak? Ktoś wrzucił jakieś szkiełko, czy jest gałąź, tak? Bardziej ostra. Także zabezpieczcie sobie przede wszystkim, tak? Stopy. I znowu, zwykłe, fajne, jakieś tam po prostu sandałki, które kochacie, lubicie, żeby zakryło stopę. Oczywiście można mieć super neopreny i tu już bym mógł wymieniać kurtki, kombinezony. Co kto zapragnie?
3: Nie, widziałeś już nie jedno, bo pewnie widziałeś i puchaty, i widziałeś kogoś, kto przyszedł bez niczego.
4: No, ale też jak widzę kogoś, tak jak widzimy to w górach, tak? Kogoś w szpilkach na kajaki, to też zwracam na to uwagę.
3: Zdarzyło się?
4: Oj, zdarzyło się. Oj, wierz mi, Łukasz, proszę cię bardzo. To jeszcze potrafię zrozumieć, kiedy ktoś przyjeżdża na spływ kajakowy i to jest zaplanowany spływ pary młodej, tak? I chce mieć zdjęcia, tak? Albo jest to, nie wiem, jakieś narzeczeństwo i właśnie chcą się przepłynąć. dziewczyna w sukni ślubnej, tak, pan młody w garniturze. Wierzcie mi proszę, na kajakach są zaręczyny, są śluby, no naprawdę dzieje się.
3: Dzieje się, dokładnie. Tak. Radku, dwa ostatnie szybkie pytania, bo musimy już powoli kończyć. Troszeczkę wysiądźmy z kajaka, wyjdźmy od rzeki, odejdźmy trochę od rzeki Bliszki, którą tak kochasz, bo chciałem cię zapytać tak już bardziej prywatnie. Skąd pochodzisz, powiedz?
4: I tu was zdziwię, pochodzę z Dąbrowy Górniczej. Ale tu zostałem przywieziony przez rodziców w latach 70., kiedy miałem 7 lat.
3: I tak już zostało.
4: Tak, i kocham Lubuskie. Kiedyś, jak byłem dużo młodszy, to tęskniłem jeszcze. I oczywiście mam sentyment, ale już bym nie wyjechał z Lubuskiego.
3: Lubuskie
4: naprawdę.
3: Cię już kupiło i przekonało.
4: Nie, słuchaj, po prostu Lubuskie jest fajniejsze. Naprawdę. Te nasze lasy. Nawet jak wracasz autostradą z Poznania, to jak przyjrzysz się temu, nawet możesz nie patrzeć na znaki. Kiedy zaczyna się ściana lasu, to już wiadomo, że jest Lubuskie.
3: Ale to prawda. Tak. Zresztą wszyscy to wiemy, jak podróżujemy po Polsce.

0: Ulubione miejsce w województwie lubuskim. Oczywiście poza rzeką Pliszką. Tak prywatnie.
1: Tak prywatnie? Tak prywatnie. Chyba was nie zaskoczę, tak? Ale to z tego powodu, że ja bardzo dużo czasu spędzam przy rzece Pliszce, a że do Łagowa Lubuskiego mam rzut beretem, to tam jak mam chwilę, to chętnie się wybieram wieczorem z żoną na kawę na przykład.
0: Łagów.
1: Także Łagów Lubuski.
0: Najczęściej.
1: No, tak. Jak jestem tu na miejscu, to najczęściej, tak? Natomiast w różne kierunki się wybieram na terenie województwa lubuskiego. Też po to, żeby, jak mi czas pozwala, żeby po prostu zobaczyć i później, kiedy rozmawiam z tymi turystami, bo tak być powinno w turystyce, ja sam powinienem najpierw tam pojechać, żeby doświadczyć tego, że to nie jest jakieś wyczytane, wiesz, z katalogu, tylko zrobić po prostu sobie tak fachowo, to mówiąc, ten study tour, tak, żeby dowiedzieć się, jak tam jest, jak ta obsługa wygląda, czyli tak bawię się trochę takiego tajnego agenta, tak, udaję, że jestem taki, wiesz, ciemniak, nie znam się na tej turystyce i w ogóle, ale spoglądam, bo to po prostu zawodowo się tym zajmuję, więc zwracam uwagę, no po prostu zawodowo mam takie, spojrzenie.
0: Radku, tutaj postawimy kropkę. Nie wiem, jak się mówi, czy coś, jak się kończy spływ?
1: Dzięki, zapraszamy, tak. Natomiast hej dziewczyno, hej chłopaku, zostań z nami na kajaku.
0: Dokładnie. Szanowni Państwo,
1: popłyń na kajaku.
0: Radku, bardzo Ci dziękuję. Powiem tak, to był najdłuższy odcinek do tej pory. Tutaj w mojej karierze w Radio SK, jeżeli chodzi o program Niesamowity Lubuskie z Radiem SK, to też pokazuje, jak ciekawy jest to temat.
1: Ja Lubuskie jest niesamowite.
0: Że ja przez ten odcinek płynąłem. Płynąłem razem z Tobą w kajakach i ja to naprawdę poczułem, za to Ci bardzo dziękuję. Mam nadzieję, że Państwo też to poczuliście. Szkoda, że nie widzicie oczu Radka, jego pasji na twarzy, jak on o tym opowiada. Ja już dzisiaj też w Twoim imieniu zapraszaliśmy, ale jeszcze raz zaproszę. Może nie tylko na Pliszkę, ogólnie do kajaka.
1: Nie. Tych rzek jest więcej. Wiesz, są różne inne. Jest Ilanka, tak? Natomiast Pliszka to jest królowa. Tak?
0: Pliszka to jest
1: Trzeba
0: Pliszka.
1: To uszanować. Tak?
0: Zapraszamy na Pliszkę, tak. Ale nie tylko.
1: Nie tylko.
0: Do odkrywania.
1: Dobra, tak. Także.
0: Do dalszego odkrywania naszego niesamowitego województwa lubuskiego. Szanowni Państwo, to był program Niesamowite Lubuskie z Radiem SK. Ja nazywam się Łukasz Kozłowski, a moim i Państwa gościem był dzisiaj Radosław Wójtowicz.
1: Łukasz.
0: Ekspert, specjalista od turystyki kajakowej, co też mogliście po prostu Państwo
1: dziękuję
0: usłyszeć.
1: Ci,
0: dziękuję Ci, Radek.
1: Dziękuję Ci, Łukasz, za zaproszenie i zapraszam Państwa. Tak, korzystajcie, bo jest to na miejscu naprawdę warto. Lubuskie warte zachodu. Niesamowite Lubuskie.
0: Niesamowite
1: dziękuję.
0: Lubuskie. Dziękuję
1: bardzo. Dziękuję Państwu za ten poświęcony czas również.
2: SK Żary News.
3: Co ciekawego można znaleźć w Muzeum Pogranicza Śląsko-Łużyckiego w Żarach? O tym opowiada Arkadiusz Olak.
4: Zaczynamy od sali wejściowej, od holu. Mamy tutaj galerię obrazów lokalnych artystów. Widzimy tutaj zabytki Żar, jak wyglądały. Niektóre się zmieniły od czasu namalowania, niektóre tak wyglądały przedwojennie. Od wejścia wita nas również strój regionalny, tak zwany strój lubuski, który stworzyłem na potrzeby konkursu na strój właśnie lubuski w Kalsku, ale miał też swoją większą premierę na finale Miss Polski, gdzie Oliwia Mikulska z Żar nosiła go podczas grupowania i to tak fajnie podniosło jego rangę. Teraz każdy, witając tutaj się w muzeum, może to zauważyć, zrobić sobie zdjęcie, więc to jest taka fajna ciekawostka. Idziemy z holu do sali tak zwanej długiej, w sali, która mieści bardzo dużo ciekawostek, wszystkiego mamy tu trochę. Jest tutaj dużo etnografii, czyli taki mamy ustawioną kuchnię, jak wyglądała w latach 20., 30., ale też niekiedy i powojennie wyglądały kuchnie w domach. Mamy kredens, który każdy, jak widzi ten kredens, osoba jakaś tam starsza, to mówi, że takie coś było w domu, taki kredens był u babci, tutaj wszystko się mieściło, to jest niezniszczalne, więc taki kredens, jeśli ktoś ma w domu, na pewno kojarzy. Otwierany, dużo szafek, dużo tam właśnie drzwiczek, szafeczek, bardzo pojemny. Dzisiejsze meble nie umywają się do tego. Tak, mamy też inne sprzęty, takie domowe, jak maszyna do szycia, magiel, prekursor pralki frani, czyli taką drewnianą pralnicę, która służyła do prania, maselnice, inne sprzęty, które były wykorzystywane. Dzisiaj mamy miksery, termomiksy i inne gadżety, a kiedyś było wszystko ręcznie robione, więc tak to u nas wygląda. Możemy też tutaj oglądać różnego rodzaju wytwory przemysłu, jaki był tutaj przedwojennie. Jest tutaj trochę o tkactwie. Mamy figurkę małego tkacza. Jest to forma, która została wykorzystana do zrobienia właśnie figurki na fontannie tkaczy. To jest rzeźba pana Kmiecika. Mamy tutaj również trochę o szklarstwie, jakie tutaj było w wymiarkach i w kunicach. I dużo browarnictwa, ponieważ Żary słynęły z browarów. Dzisiaj niestety nie mamy z tego za bardzo czego się napić, ale zostały wspomnienia, zostały porcelanki, niektóre wykopane, niektóre przekazane do muzeum. I też właśnie o browarnictwie powojennym, jakie tutaj było piwo żarskie i łużyckie i nie tylko. Mamy w tej sali również trochę o takiej właśnie, trochę mojej kategorii, gdzie jest dużo o sklepach, jakie były w Żarach, trochę o konfekcji damskiej, kapelusze, wieszaki z domów handlowych i tego typu ciekawostki, więc dla każdego coś ciekawego, nie, na pewno się nie znudzicie. Muzeum jest małe, ale zawsze można sobie tak wszystkiego trochę popróbować, pooglądać. W sali długiej również znajduje się wystawa wojskowa, historia żarskiego garnizonu, jaki tutaj istniał od 1945 do 2001 roku. Jest to taka sala tradycji, gdzie możemy znaleźć właśnie pamiątki po tym, co tutaj było, ponieważ same koszary są w dosyć opłakanym stanie, ale może czeka je lepsza przyszłość. A to, co było kiedyś, to możemy tutaj obejrzeć na miejscu i jest to taka fajna sala, gdzie można i zobaczyć miniatury czołgów i mundury i właśnie pamiątki takie mniejsze, większe, związane z wojskowością. Jesteśmy w sali tak zwanej gotyckiej, ponieważ nasz budynek właściwie składa się z dwóch budynków. My jesteśmy w tej starszej części, która opiera się na murach miejskich. Ta część jest właśnie gotycka. Część frontowa, którą się wchodzi, jest na podstawie gotyckiej, a ma górę renesansową. I my jesteśmy w tej starszej części, tej takiej naszej, no w sumie najładniejszej na pierwszej piętrze sali. Znajduje się tutaj trochę archeologii, czyli rzeczy, które zostały wykopane w ziemi na terenie naszego miasta, regionu. Są tutaj też urny popielnicowe, czyli jak na Łużycach były chowane osoby, które zmarły. Zna się w całym środku sali taki najbardziej kulminacyjny punkt. Jest to makieta miasta, jak wyglądała w XVIII wieku. I to najbardziej obrazuje to, jak miasto się zmieniało. Każda osoba, która tu przychodzi, spędza nad tą makietą najwięcej czasu, ponieważ tutaj widać i obiekty, które do tej pory wyglądają tak samo, czy też rzeczy, które się zmieniały. Mamy tutaj widoczne wciąż mury miejskie, które zostały zburzone dopiero w XIX wieku. Widzimy pałac, zamek, który do tej pory stoi, może w innej formie, ale widać, jak to miasto się zmieniało. Sam układ miasta nie zmienił się aż tak bardzo, mimo tych bombardowań i zmian przez te 200 lat. Ale widzimy też nasz budynek, który się zachował, widzimy kościół farny, a także ogólny układ miasta, który i zabudowę miejską, która była bardzo gęsta, a dzisiaj jest to dosyć rozrzedzone, ale wciąż zauważamy ten średniowieczny układ i możemy to sobie porównać. Z takich ciekawostek, tych właśnie modelarskich czy też miniaturowych, to widzimy w tej sali również makietę kaplicy cmentarnej, jaką mieliśmy w Żarach. Ja tak to nazywam żarskimi powązkami. Bardzo ładny cmentarz, który został zniszczony w latach 60., co było bardzo dużą szkodą. Niestety nie mamy już tego. To jest park przy szkole muzycznej, a przedwojennie był to właśnie cmentarz z wieloma nagrobkami, które były i bardzo ornamentacyjne i bardzo ładne, a już z tego się właściwie nic nie zachowało. Kościół sam w sobie był zbombardowany w czasie bombardowania miasta w 1944 roku. Też go nie ma, a została makieta. Takim elementem też, który tu jest pokazany, jest kościół i pałac, który właściwie kościół się mieści cały czas w obrachtowie, a pałac został zniszczony. To jest taka makieta, którą zrobiłem kilka lat temu, ponieważ interesuję się wsią Olbrachtów i jak się dowiedziałem, że był tam pałac, to chciałem się dowiedzieć jak najwięcej. Sam budynek istniał do lat 60., ale niestety został zburzony. W tym miejscu obecnie znajduje się dom jednorodzinny, a to powstawało tak, żeby właśnie uczcić to, że taki pałac istniał. To zostało zrobione przeze mnie z rzeczy, które znajdziemy w domu. To są takie kasetony styropianowe, które się używa do zdobienia sufitu. To są części kartonu, części jakieś tam właściwie śmieci, które można przerobić na coś fajnego. Z tym też brałem udział w programie Poznaj swoje miasto z obecnym dyrektorem Rafałem Szymczakiem. Tam przedstawialiśmy historię Pałacu w Olbrachtowie. Nawet taka forma historii jest bardzo fajna. Z tym też byłem na spotkaniu w bibliotece w Olbrachtowie. Dzieci były bardzo zainteresowane, ponieważ jest to coś namacalnego. Nie jest to płaskie zdjęcie, które dużo nam nie mówi, a możemy się przez to nauczyć, jak wyglądał budynek, w którym miejscu stał, jak naprawdę duży był. I to jest taka też fajna forma bawienia się historią. W sali również znajdują się kartusze herbowe, które znajdowały się w kaplicy pałacowej, które tutaj są przechowywane właściwie tak zabezpieczająco. I może kiedyś wrócą do zamku czy do pałacu, kiedy będą wyremontowane. Mamy tutaj takie właśnie pamiątki po bractwie kurkowym, jakie było w Żarach. Są tutaj kusze, ale także klejnoty kurkowe, które uczestnicy takich zawodów dostawali po zawodach i byli tym obdarowywani. I to jest taki fajny element, który pokazuje, jak bogata historia była naszego miasta, jak te sporty działały. A obok jeszcze w związku z zamkiem mamy elementy, które są właściwie takim pamiątką pierwotnego muzeum, które istniało w latach 30. w zamku. Mam tutaj miecze, jakieś topory, inne sprzęty takie ostre, które może właśnie po remoncie zamku wrócą na swoje pierwotne miejsce i będą tam mogły być prezentowane jak za pierwszym razem. Ciekawostką sali gotyckiej jest taki stary list, który pochodzi z połowy XIX wieku, który został napisany w budynku, w którym się znajdujemy. Są to zapowiedzi ślubne i to było napisane w Zorał, czyli w Żarach, 31 sierpnia 1848 roku, więc zapraszamy do obejrzenia tego listu na żywo, ponieważ jest to oryginalny list. Jesteśmy w sali konferencyjnej, to jest druga część budynku gotyckiego. Tutaj na co dzień prezentuje się wystawa z ceramiką mirostowicką, ponieważ no, nasz region to nie tylko porcelana, którą zobaczymy zaraz, ale także ceramika, która była produkowana w Mirostowicach. Zakład, który powstał na podstawie właśnie zakładów niemieckich, które mają swoje korzenie w XIX wieku, a w Żarach, obok Żar właściwie, w Mirostowice produkowały te swoje wyroby. Każdy na pewno pamięta z domu coś z Mirostowic, może nie kojarzę, że to są Mirostowice, ale ceramika, która jest taka najczęściej w brązowych barwach, dosyć taka toporna, ale niektóre fasony, kształty są dosyć takie wychodzące designem na nowe poziomy i są to rzeczy nie tylko brązowe, jak nam się wydaje, ale też kolorowe się zdarzają. Mamy wiele takich znanych rzeczy jak serwisy kawowe, czy też kufle albo wazony, ale też takie mniej spotykane rzeczy jak maski, czy inne takie wyroby w różnych kształtach. I bardzo popularne były z tych zakładów czajniki, które były produkowane, sam czajnik był produkowany w Mirostowicach, a grzałka do niego powstawała w szczecińskiej Selfie. To było składane w całość i dzięki temu ludzie w czasach PRL-u mogli ugotować sobie wodę na tą słynną kawę w szklance z koszyczkiem. Ale do tej pory te czajniki działają i są niezniszczalne, więc każdy do tej pory może korzystać. Ta sala to również to nasza tak zwana ścianka z fotelem zabytkowym, na którym można siadać. To nie jest obiekt, który jest odgrodzony barierką. I na fotelu mogą sobie osoby odwiedzające muzeum robić zdjęcie. Obok fotela siedzą dwie panie ubrane w stroje mojego autorstwa i są to stroje przełomu XIX i XX wieku, właściwie na modę tych lat uszyte i takie manekiny dodają trochę życia temu miejscu i dzięki temu każdy, kto sobie robi zdjęcie, jest informowany o tym, co tutaj mamy. Czasem te stroje zmieniamy, żeby też było trochę różnorodności i tak fajnie sobie właśnie zrobić taką pamiątkową fotografię i później oznaczać nas na Facebooku, ponieważ to zawsze też dla nas jest fajna promocja. W tejże sali również stoi strój uszyty na modę początku XVIII wieku, ale jest ciekawy według mnie, ponieważ na spódnicy ma wydrukowaną panoramę Żar, jak Żar wyglądała w 1714 roku. I ten właśnie strój pierwotnie moja siostra modelowała w zamku, chodziła sobie tam, robiliśmy tam sesję specjalną, a ostatnio Miss Polski Oliwia Mikulska odwiedziła nas, przymierzyła ten strój, zrobiliśmy tutaj kilka pamiątkowych zdjęć i także z tego mamy relacje, więc zapraszamy każdego do oglądania tego stroju, bo jest moim zdaniem niespotykany w takiej formie pokazać historię miejsca, w którym przebywamy. Jesteśmy na pierwszym piętrze muzeum, taka nasza perła w koronie, ponieważ sala porcelanowa jest najładniejszą salą w naszym budynku. Tutaj przechowujemy w ładnie podświetlonych gablotach wyroby żarskiej fabryki, która istniała od 1888 roku. Budynek fabryki znajdował się przy ulicy Górnośląskiej. Założył ją pan Gustaw Otręba w dawnej fabryce gwoździ. Fabryka porcelany powstała. Mamy tutaj dzbanek, który symbolizuje pierwsze kroki pana Otręby, ponieważ pochodził on z Goznicy. Tutaj mamy jeden dzbanek, który pochodzi z Goznicy. Także od tego się zaczęło. Pierwsza gablota pokazuje pierwsze wyroby, jakie fabryka oferowała. Są dosyć toporne, grubościenne, ale wciąż mają swój urok. Kształty nawiązują do tych, które były produkowane na Śląsku lata wcześniej, ponieważ na początku fabryka musiała coś mieć, żeby zacząć swoje podwoje. Mamy tak zwane patyczaki, czyli dzbanki, które mają taki prosty patyczek jako uchwyt. Mamy też wyroby secesyjne, bardziej takie wyrafinowane. Pierwsze wyroby były często malowane ręcznie, ale też pojawiała się kalka, czyli taki rodzaj naklejki, którą się wypalało w piecu. I ta kalka była już kontynuowana do końca istnienia fabryki. Z ciekawostek takich z tych pierwszych lat mamy też filiżankę dla wąsaczy, czyli jak panowie w tych latach mieli bardzo bujne wąsy, a chcieli napić na przykład kawy z pianką, to ochraniało to ich wąsy przed wąsem właśnie z pianki. Późniejsze gabloty to są już wyroby z czasów rodziny Carstens, kiedy to w 1918 roku przejęli fabrykę i tutaj już mamy wyższy poziom tych właśnie wyrobów. Są to, tak jak wcześniej, i serwisy kawowe, i obiadowe, i często rzeczy takie ozdobne, jak bomboniery na cukierki, wazony mniejsze, większe. Wszystko, co byśmy chcieli, to było tam produkowane. To jest jedynie taki ułamek tego, co fabryka miała do zaoferowania, ponieważ jak się mówi, my nie potwierdzamy tego, ale tak według literatury jest napisane, że około 20 tysięcy wzorów i dekoracji było. My mamy tu właśnie taki mały ułamek tego, co było produkowane. Różne kolory, różne kształty i nawiązania do historii, takie neorenesansowe, neorokokowe kształty i bardzo współczesne, czyli art deco, które wyprzedzało swoją epokę i mogłoby powstać dzisiaj, a nikt by tego nie zauważył, że to ma 100 lat. Było też dużo nawiązań do krajów azjatyckich, mamy wzory azjatyckie właśnie, więc wszystko, co było popularne w danym okresie, to było przerabiane na wzory na porcelanie. Mamy tutaj także wiele zestawów tak zwanych śniadaniowych. Taki zestaw to jest filiżanka, spodek, talerzyk. I takie zestawy często ludzie kolekcjonują, ponieważ żarska porcelana jest dosyć poszukiwana na rynku takim antykwarycznym. I taki zestaw, mimo że jest mały w stosunku do całego serwisu, to może być elementem, który ludzie zbierają i ktoś może mieć kilkanaście takich zestawów. Na środku sali mamy ładnie ustrojony stół z zestawem obiadowym i to pokazuje tak bardziej namacalnie, jak taki serwis się prezentuje na dużą skalę, ponieważ mamy właśnie po trochę wszystkiego, a to taka fajna forma do zrobienia sobie także zdjęcia. Idąc dalej historią fabryki, w jednym narożniku w sali mamy wyroby, które są z lat 40., kiedy to zakazano używania złota w przemyśle ceramicznym i wtedy zdobiono elementy takie wypukłe, jakieś tam brzegi farbką brązową dla zaakcentowania tych kształtów, a kiedy złoto było zakazane i tak możemy rozpoznać też porcelanę, która była już przy ostatnich latach produkcji, że tak była zdobiona. Nie znajdziemy na niej złota niestety. Fabryka skończyła swoją działalność w 1945 roku, kiedy to zakłady zostały zamknięte, sprzęt wywieziony i niestety po fabryce dzisiaj zostały tylko pojedyncze budynki. Budynku, który był salą wystawową po wojnie, była szkoła rolnicza, później była sala zabaw i obecnie chyba jeszcze sala zabaw. I teraz jest tam ogólnie park handlowy, a sama ulica Górnośląska jest bardzo fajnym miejscem do obejrzenia w ogóle, ponieważ ma bardzo ładną zabudowę, dużo willi fabrykańskich, dużo kamienic secesyjnych, więc sama okolica jest wciąż bardzo fajna do oglądania i taką w sumie pamiątką po tym, co tutaj było tworzone. Ostatnio w sieci pojawił się bardzo ciekawy film, który pokazuje produkcję porcelany w Żarach z roku 30 XX wieku. Jest tam bardzo fajnie pokazane po kolei, jak przebiega proces produkcji porcelany. Od toczenia gliny, poprzez formy, nieformy, wypalanie 3 razy, dekorowanie, więc każdego, kto jest zainteresowany tym, jak produkcja porcelany żarskiej przebiegała, zapraszamy do muzeum. Mamy tutaj film, który 10 minut pokaże Wam naprawdę, jak to wyglądało i jak to naprawdę była praca ręczna, ponieważ tam jest bardzo dużo pracy ludzkich rąk. To nie jest ta linia produkcyjna, która produkowała wszystko od początku do końca bez użycia człowieczej ręki i jest to fajny element, to taki obrazujący, ile pracy wkładano w każdy poszczególny talerzyk. Ostatnio właśnie, tak samo jak mówiliśmy o tym stroju z dołu, Oliwia Mikulska, nasza Miss Polski 2025, wraz z moją siostrą, która jest moją modelką, ubrane były w suknie mojego autorstwa, przechadzały się po muzeum, zrobiliśmy małą sesję, także w sali porcelanowej i tutaj jest naprawdę bardzo dobry klimat na nawet jakby ktoś chciał z zewnątrz zrobić sobie mini sesję z produktami czeskiej porcelany, to zapraszamy i można wykorzystać to i dla naszej promocji, i dla własnej promocji, więc każdy na tym zyskuje. Muzeum jest dosyć młode, ponieważ ma dopiero powyżej 10 lat, ale nie jest to muzeum, które trwa tutaj od II wojny światowej, dlatego często osoby, które miały coś w domu, nie wiedziały dokąd to zanieść i niestety zdarzało się, że ludzie wyrzucali rzeczy, które były dosyć wartościowe historycznie. Dlatego jeśli ktoś ma coś w domu po dziadku, jakieś dokumenty, może zdjęcia. Zdjęcia bardzo cenimy, ponieważ pokazują rozwój miasta i jeśli ktoś ma taką pamiątkę, nawet jeśli nie chce jej przekazywać na stałe do muzeum, to my bardzo chętnie skserujemy, żeby to miało jakąś formę zachowania na dalsze lata. I jeśli ktoś ma właśnie taką czy pamiątkę, czy zdjęcia, czy coś związane i z Żarami, i z regionem, to my bardzo chętnie przyjmiemy.
5: A co najczęściej ludzie przynosili?
4: Ludzie przynoszą różne rzeczy. Pocztówki przynoszą, czasem jakieś rzeczy znalezione na strychu, w futrynie, jak wyrywali drzwi. Przy remontach często znajdują się różne ciekawostki, jakieś dzbanówki, jakieś rzeczy i porcelanowe, i metalowe, i wszystko właściwie, co można było schować gdzieś tam w zakamarkach albo się zgubiło, więc tu nie ma reguły i nawet części ubioru się zdarzają, więc wszystko, co naprawdę wydaje się być stare, a nie ma wykorzystania w takim życiu codziennym. Mhm.
5: A jeśli chodzi o to, co już widzieliśmy, o wszystko, co można zobaczyć w muzeum, co najbardziej podoba się odwiedzającym?
4: Odwiedzający muzeum cenią sobie to, że wszystko jest I z wszystkiego po trochę. Tak właściwie każdy, kto ma swojego konika, znajdzie coś dla siebie. Bardzo dużym zainteresowaniem, tak jak mówiłem, cieszy się makieta miasta, ponieważ to jest takie zobrazowane w 3D, jak wyglądały Żary dawniej, ale po całym oprowadzeniu na dole muzeum ta sala porcelanowa jest takim efektem wow, ponieważ jest najbardziej efektowna. I myślę, że to jest taką właśnie perłą w koronie i ludzie najczęściej zapamiętują porcelanę, ponieważ jest takim elementem wieńczącym to zwiedzanie i często najbardziej sobie cenią tą różnorodność, jaką tutaj mamy. I jeśli ktoś ma 5 minut, to zapraszamy wejść, zobaczyć, co tu mamy. Jesteśmy niedaleko dworca kolejowego, jesteśmy w centrum, więc to jest taki punkt, który nawet jak ktoś czeka na pociąg czy na autobus, można tutaj przyjść i sobie obejrzeć, czy dłuższy czas, czy krótszy.
5: Skąd właśnie u Ciebie taka pasja do historii?
4: Pasja właściwie to jest do Żar. Historia wyszła właściwie przez Żary. Tak zaczęło się od tego, że kiedyś ta mama mnie oprowadziła po mieście, pokazała jakieś tam detale, na które nie zwracamy uwagi codziennie, architektoniczne, i od tego się zaczęło właściwie fascynacja naszym miastem. Historia taka ogólna nie cieszyła się takim dużym zainteresowaniem u mnie, a Żary były zawsze na pierwszym miejscu. Też to się przeobraziło w to, że mając 16 lat zacząłem budować w popularnej grze Minecraft nasze miasto, jak wyglądało przed bombardowaniem w 1944 roku. To mnie bardzo dużo nauczyło topografii miasta, jak ulice się nazywały, jak budynki wyglądały, i gdzieś tam się w internecie pojawiały jakieś zagadki, w którym miejscu jest ten budynek, co to za detal, to ja na wszystko potrafiłem odpowiedzieć. I to tak też nauczyło mnie bardzo dużo o mieście. I to też pokazuje, że popularna gra nie musi być takim bezmyślnym klikaniem, a może pokazać nam, nauczyć nas historii i tego, gdzie żyjemy. I myślę, że to jest fajna forma dla najmłodszych, żeby nauczyć się czegoś o własnym mieście, czy też o regionie. A tutaj nadarzyła się okazja, że w muzeum zwolniło się miejsce, więc dostałem taką szansę i tutaj się spełniam powoli i pracujemy w zespole, tworząc ciekawe projekty. I myślę, że to będzie się tylko rozwijało, ponieważ mamy tam plany na rozbudowę muzeum, rozbudowę oferty, więc myślę, że to jest dla każdego i mieszkańca, i dla nas fajna okazja, żeby coś z tego muzeum wynieść pozytywnego.
5: Ale to też jest sztuka, żeby nie tylko wiedzieć, ale potrafić o tym opowiedzieć, żeby tą wiedzę przekazać innym jednak.
4: Ja właściwie nie potrafię się tak wypowiadać o tym, co robię. Bardziej ja to widzę w głowie, ale jeśli ktoś już zapyta, co to jest, o co chodzi, to całą historię, jak do tego doszedłem, to bardzo chętnie powiem. Więc zapraszam każdego, kto tutaj przyjdzie. Każdy tutaj pracownik ma swoją działkę tak zwaną. Jeśli ktoś ma pytania, to na pewno to, co potrafimy odpowiedzieć, odpowiemy. I będzie to dla każdego na plus.
5: Ale tutaj nie tylko na przewodzeniu w muzeum ta rola się kończy, bo jeszcze jest twoja pasja tak do szycia. To jest chyba idealne połączenie takich dwóch ról.
4: Tak, ja wybrałem krawiectwo właściwie takie historyczne, ponieważ ubranie każdemu towarzyszy na co dzień i tak towarzyszyło przez lata. I to jest najprostsza forma właściwie podróży w czasie, ponieważ koszula towarzyszyła ludziom od zarania dziejów, później suknie, później się zmieniały fasony i dzięki temu możemy zmieniać swoje poglądy na temat tego, dlaczego ktoś akurat tak się ubierał, dlaczego tak. To też pokazuje, jak działało społeczeństwo. To najprostsza forma właśnie nauki historii poprzez takie ubranie się w coś z dawnych lat tak zwanych. I ja w tym celu wykorzystuję brzydko mówiąc, moją siostrę, która często jest modelką moich wyrobów, i staramy się odwiedzać wszystkie miejsca zabytkowe, czy też takie, które w regionie są ładne, czy też zabytkowe, czy też właśnie jakieś zamki, pałace. I już obskoczyliśmy większość wokół Żar. Żary też były wykorzystane w tym, co my tutaj robiliśmy, sesje różne. Ja też nagrywam, jak to w ruchu się zachowuje, ponieważ często widzimy taki strój na manekinie i to nie pokazuje nam, jak to w prawdziwym życiu się zachowywało, a przez to możemy zauważyć, jak to działa bez szkody dla zabytkowych ubrań, których nie powinniśmy nosić, a wzorując się na krojach właśnie z danej epoki, to możemy widzieć, jak zachowywały się takie ubrania i jak wyglądało to, no, ubrane na żywą osobę.
5: No, stoimy właśnie przed suknią z wizerunkiem Żar z 1714 roku. Powiedz, jak długo trwa proces wytworu takiej sukni?
4: Ta suknia akurat powstała bardzo szybko, ponieważ sama grafika to jest właśnie załączony plik do takiej firmy, która drukuje tkaniny, i tutaj zostało tylko wykorzystanie tej tkaniny, oprzycie jej, zrobienie tych zakładek, więc to samo w sobie nie zajęło bardzo długo, ale proces wymyślania takich rzeczy to najczęściej najdłużej zajmuje, a jeśli już coś zacznę tworzyć, to już taka lawina idzie i to nie jest takie straszne. Najdłużej idą jakieś rzeczy takie wyszywane, czy też bardzo skomplikowane, jakieś koronki, nie koronki, więc to zależy od projektu, zależy od tego, co chcemy odtworzyć. Ja często właśnie odtwarzam rzeczy, które są albo obiektami muzealnymi, albo są wzorowane na historii i są czymś, co no, możemy tutaj doświadczyć namacalnie.
5: Czy masz w planach kolejne projekty?
4: Ja planów mam bardzo dużo. W komputerze zakładek mam z 2000 z rzeczami, które mi się podobają, które by się chciało odtworzyć. Mam nakupione też materiałów na różne projekty, ale często brakuje czasu. Dlatego no, jest to ciężkie, żeby zrobić wszystko na raz, ale zawsze coś tworzę, zawsze coś się robi. Ja nie potrafię siedzieć przed telewizorem, nic nie robić. Zawsze coś tam w rękach się tworzy, się tam przyszywa się, no, cały czas jest w ruchu. I mam tam 5 różnych projektów rozpoczętych, 10 jeszcze jest w głowie i wciąż nowe inspiracje nachodzą, więc wystarczy tych inspiracji chyba do końca życia, a i tak wszystkich nie zrealizuję, bo tak się nie da. Mam nadzieję, że te, które najbardziej gdzieś tam mi w głowie siedzą, to powstaną w końcu.
5: Czyli gdzieś tam zawsze manualnie pracowałeś?
4: Tak. Ja tak ogólnie jakieś tam kreatywne rzeczy lubię robić. Też lubuję się w domkach dla lalek, dlatego zrobiłem tutaj, też jest na wystawie w muzeum, kamienica, która stała przy ratuszu, przy rynku, która została zbombardowana. Ja ją zrobiłem, żeby też zobaczyć, jak to mogło wyglądać w 3D. Także mam te inne makiety z mojego autorstwa. Rzeczy 3D, rzeczy kreatywne, rzeczy takie namacalne, które możemy doświadczyć, to ja bardzo chętnie tworzę. Takie moje hobby.
5: Jeśli chodzi o Żary, no właśnie, ktoś może nie wiedzieć, co tutaj ciekawego się znajduje. Jakie są zabytki takie do polecenia, do obejrzenia?
4: Moim zdaniem właściwie to całe Stare Miasto warto obejrzeć, ponieważ nie zajmie to dużo czasu. Tak w godzinę, jeśli chcemy, to możemy obejść wokół dawnych murów miejskich, zobaczyć i muzeum, i kościół farny, i wieże, i parku kawałek. Zobaczyć kawałek zamku, pałacu, obejść z powrotem ulicą Parkową przez dawną szkołę tkacką. Idziemy później na przykład deptakiem, też zobaczymy dużo kamienic. Możemy przejść właśnie na Zatorze, na ulicę Górnośląską, gdzie była fabryka porcelany. Tam też jest dużo kamienic ładnych, willi, więc to jest właściwie takie miasto, które na szybko zwiedzimy godzinę, dwie. A jeśli się zatrzymamy przy każdej kamienicy, to możemy tu spędzić nawet i cały dzień. Co kto lubi, to każdy znajdzie swój taki element, na którym mógłby się zatrzymać, czy też posiedzieć w parku z książką, czy też bardziej aktywnie pójść do Żarskiego Lasu na spacer, czy na rowery, czy na jogging. Myślę, że to jest fajne dla różnych grup wiekowych, ponieważ tu i dzieci znajdą coś fajnego, i starsi, i dorośli. Zapraszamy na takie aktywne spędzanie czasu w Żarach i zapraszamy do muzeum.
5: A jeśli chodzi o najmłodszych, to widzisz to zainteresowanie historią?
4: Najmłodsi to zależy od dziecka, ale dużo dzieci, ponieważ mamy tutaj warsztaty takie związane z historią, też warsztaty z szyciem, które cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem. Dzieci są bardzo kreatywne, dzieci mają milion pomysłów i często nawet my nie nadążamy. Myślę, że dla dziecka takiego kreatywnego tutaj coś się znajdzie, a dla dziecka aktywnego praca, zabaw, park właśnie, czy też kąpielisko. Każde dziecko coś będzie miało z tego, że tutaj przyjedzie.
2: SK 106 i 6.
3: A teraz o historii naszego regionu opowie historyk Grzegorz Biszczanik.
0: Cześć Grzegorz.
6: Cześć, witam bardzo serdecznie.
0: Dziękuję, że przyjąłeś zaproszenie. Nie ukrywam, że już dawno chciałem cię zaprosić, bo jesteś bardzo ciekawą postacią. Masz ogromną wiedzę na temat historii, chyba nie tylko Zielonej Góry, ale zwłaszcza Zielonej Góry. Powiedz może na początek, skąd wzięła się u Ciebie w ogóle pasja do historii, szczególnie do historii właśnie Zielonej Góry?
6: No to już od najmłodszych lat, jak już byłem małym chłopcem, to ta historia mnie interesowała. To się zaczęło od tego, że z moim tatą bardzo dużo spacerowałem, będąc małym chłopcem właśnie po Zielonej Górze. Mój tata dużo rzeczy mi pokazywał, a że w okolicy też dzisiejszej redakcji Radia SK. Miałem też dziadków i tu też jest dosyć dużo takich ciekawych i historycznych zakątków. No to mnie tata zabierał. No i tak to się zapoczątkowało, że ta historia zasiana takim małym ziarenkiem zaczęła kiełkować we mnie i tak to się właśnie zaczęło. No i skończyło się na takim etapie, że teraz jestem właśnie takim historykiem.
0: A co potem? Byłeś dzieckiem, zainspirowałeś się, jak to potem bardziej zawodowo wyglądało?
6: Znaczy tak, no byłem dzieckiem, historia tak jak w szkole mnie też interesowała. Miałem zresztą w szkole podstawowej bardzo dobrą panią nauczycielkę od historii. Tutaj bardzo serdecznie pozdrawiam panią Wiesławę Kurian. Potem jak poszedłem do liceum, tam też miałem swojego anioła stróża w postaci też bardzo dobrej pani nauczycielki, pani Małgorzaty Szymczak, która rozpostarła takie anielskie, historyczne skrzydła nade mną. No i potem stwierdziłem, że skoro historia mnie interesuje, dobrze się odnajduję w tym i nie sprawia mi jakichś tam większych problemów nauka historii, stwierdziłem, że rozpocznę studia historyczne. No i oczywiście te studia zakończyłem. Potem zrobiłem także doktorat z historii na naszym Uniwersytecie Zielonogórskim. No i tak to właśnie się potoczyło, że też nie chciałem wyjeżdżać z Zielonej Góry jako zielonogórzanin, te wszystkie szczeble nauki właśnie były w Zielonej Górze. No i tak coraz bardziej chciałem wgłębiać się w tą historię regionalną, w tę historię naszej Zielonej Góry.
0: Ile to już lat zgłębiasz tą historię?
6: Oj, to tak już jak policzyć, to jakby nie patrzeć, to dosyć długo, no będzie już za 3 dekady, jakby tak policzyć sobie.
0: Już nawet trochę się też zmieniła ta historia w międzyczasie, prawda, bo mamy już teraz też nowe rzeczy. Grzegorz, a co najbardziej, dlaczego Zielona Góra, co najbardziej Cię tak fascynuje? Czemu akurat to miasto?
6: Poza tym,
0: że jesteś zielonogórzaninem, wiadomo.
6: No właśnie, to jest właśnie ta pierwsza podstawowa zasada, to, że jestem zielonogórzaninem od urodzenia. Chciałem właśnie zobaczyć, jak ta historia Zielonej Góry się rozwijała. Trzeba też zauważyć, że miasto nie było zniszczone podczas II wojny światowej. No i to też jest takim przyczynkiem, żeby poznawać tę historię. No i w ogóle ta historia jest dosyć ciekawa, bo Zieloną Górę znamy z winiarstwa. No jest rozpoznawane miasto nie tylko w Polsce, ale także i na świecie z winiarstwa. No ale mieliśmy dużo, dużo innych jeszcze takich bardzo historycznie znaczących gałęzi rozwoju miasta. Chociażby tutaj też trzeba powiedzieć o przemyśle ciężkim w postaci chociażby powojennej fabryki Zastalu, czyli wagonów. Czy włókniarze także byli w Zielonej Górze, co jest pozostałością w centrum, które popularnie zwane jest przez mieszkańców Polską Wewną. Więc tak to wszystko jest wzięte w jeden punkt właśnie zielonogórski, żeby to poznać. To mnie zaciekawiło i tak właśnie się to wszystko zaczęło.
0: Właśnie a propos Zastalu, bo tu ta nazwa często się przewija w różnych w miejscach, w różnych klubach sportowych i tak dalej. Tu mnie zaciekawiłeś, bo wiadomo, Zielona Góra nie tylko winem, co ja się w pełni zgadzam. Często mówimy tylko o tym, a przecież Zielona Góra nie tylko z tego słynie. Jeżeli moglibyśmy wrócić do tego Zastalu, bo mnie to osobiście też ciekawi. Powiedz coś więcej na temat tej historii, tego ciężkiego przemysłu właśnie w Zielonej Górze.
6: No to była jedna z największych fabryk przedwojennego miasta, nie tylko Zielonej Góry właśnie, ale też ówczesnych Niemiec. No produkowano nie tylko wagony, ale także i mosty. Ciekawostką nawet jest to, że w Zielonej Górze, a właściwie w Grünbergu, w zakładach Boyhelta, montowano nawet samochody. Także to też jest taka ciekawostka związana z naszym miastem, a po wojnie, jak się okazało, kiedy przyjechali tutaj pierwsi polscy pracownicy na tereny zakładów Boyhelta, odkryto, że montowano nawet części kadłubów do łodzi podwodnych, więc ta historia przemysłu ciężkiego jest dosyć mocna w Zielonej Górze, bo pamiętajmy, że jadąc do Wrocławia chociażby, jedziemy mostem grunwaldzkim, który, jak się okazuje, był wyprodukowany właśnie w Zielonej Górze przed wojną.
0: A tam gdzieś jest jakaś informacja tego typu przy tym moście, czy po prostu jest jako ciekawostka?
6: Nie ma informacji. Nie ma informacji właśnie we Wrocławiu. Historycy i regionaliści Dolnego Śląska oczywiście wiedzą o tym, że ten most był w Zielonej Górze produkowany. Jest wiele innych też mostów we Wrocławiu i tam jest też taka ciekawostka, że na przykład są tabliczki znamionowe, gdzie jest nazwa firmy Boyheld, no i przedwojenna nazwa Zielonej Góry, czyli Grünberg & Schleisen. Natomiast jako takiej tabliczki pamiątkowej odwołującej się do naszego miasta, no niestety nie ma.
0: Pracujesz z historią, pracujesz pewnie też z ludźmi, masz do czynienia bardzo często z różnymi osobami, które dopytują cię, korzystają z twojej wiedzy. To też cię dopytam, bo mnie ciekawi jedna rzecz, czy w kontekście jakby twojego doświadczenia jako historyka są takie mniej znane fakty lub epizody, które według ciebie są jakby zasługują na takie podkreślenie. Coś, czego my może nie wiemy, a jest naprawdę ciekawe.
6: Oczywiście, Zielona Góra jest pełna takich smaczków historycznych. Moim ulubionym takim właśnie smaczkiem jest to, że przed wojną, bo mówimy tutaj o przedwojennym mieście, w latach 20. chciano wybudować w Zielonej Górze lotnisko, które miało być przy dzisiejszej ulicy Urszuli. No, proszę sobie wyobrazić, miasto przed wybuchem II wojny światowej miało zaledwie 25 tysięcy mieszkańców i w takim mieście chciano wybudować lotnisko. Mamy teraz 140 tysięcy mieszkańców po połączeniu. No i takiego lotniska w mieście nie mamy. No, oczywiście mam na myśli tutaj lotniska w granicach miasta pasażerskiego, a to planowano zrobić właśnie przed wojną. No i to, że teraz my się szczycimy w tym, że w Zielonej Górze mamy klub żużlowy z wielkimi tradycjami, natomiast kiedyś, przed wojną, jednym z najbardziej ulubionych sportów to były kręgle, a teraz mamy niezbyt wiele kręgielni, które możemy odwiedzić. To są takie ciekawostki, które właśnie wypływają podczas długich kwerend, analiz niektórych materiałów, czy na przykład czytaniu przedwojennej prasy, bo jak się okazuje, to co my teraz wiemy na temat historii regionalnej, historii Zielonej Góry, no może być bardzo mocno poszerzone właśnie lekturą dawnej prasy.
0: A powiedz mi a propos postaci, znanych postaci kojarzących się z Zieloną Górą. Według ciebie kto jest taki najbardziej popularny, najbardziej zasługuje na podkreślenie tutaj dzisiaj?
6: No to zdecydowanie Georg Boyheld, właśnie twórca i właściciel przedwojennej fabryki wagonów i mostów, czyli powojennego Zastalu. To właśnie człowiek, dzięki któremu to miasto zostało rozsławione na praktycznie cały świat. To jest też fundator jednego z kościołów w Zielonej Górze, a właściwie kościoła pod wezwaniem Najświętszego Zbawiciela. To właśnie dzięki niemu ten kościół powstał. No jest też kilka osób powojennych, którzy byli zasłużeni dla miasta, no niestety są też troszeczkę zapomniani. I tutaj chociażby warto wspomnieć o księdzu proboszczu Antonim Haburze, który był proboszczem parafii prawosławnej w Zielonej Górze, który łączył starszych i młodszych ludzi tutaj naszego regionu. No niestety nie ma żadnego upamiętnienia. Też warto upamiętnić, wydaje mi się, te osoby, które przez wiele lat robiły bardzo dobrą pracę, jeżeli chodzi o fotografię Zielonej Góry. Czyli mam na myśli tutaj i Czesława Uniewicza, i Zbigniewa Rajchę, czy chociażby Bronisława Bugla, bez których zdjęć teraz moglibyśmy w ogóle nie wiedzieć, jak to miasto w nieodległych czasach wyglądało, bo zaledwie 40-50 lat temu oni w czasach PRL-u robili fantastyczne, doskonałe zdjęcia ukazujące Zieloną Górę i bez ich pracy, no teraz byśmy nie poznali, jak to miasto wygląda.
0: A co w temacie patrona miasta, powiesz? Dlaczego akurat Święty Urban?
6: Święty Urban. Dobre pytanie. Wielu z nas pewnie chciałoby mieć za patrona miasta Bachusa. Natomiast
0: tak się chyba też kojarzy większości ludziom, jeżeli nawet nie wgłębiamy się w ten temat, tak? Ale
6: no, tak właśnie pewnie większość myśli, że patronem miasta powinien być Bachus. Natomiast tutaj odniesienie bardziej do tej religii, która jest obowiązująca też u nas. Myślę, że Święty Urban jako patron miasta może się sprawdzić. Natomiast wiadomo, że dla większości zielonogórzan i osób z regionu to patronem będzie zdecydowanie król wina, czyli Bachut.
0: I tego się trzymajmy. Grzegorzu, czy jest w Zielonej Górze jakieś miejsce, które ma dla Ciebie szczególne znaczenie, albo emocjonalne, albo historyczne?
6: Emocjonalne to może nie, bardziej historyczne. Ja, będąc małym chłopakiem, zawsze i do tej pory zawsze z sentymentem wracam do Doliny Luizy. To jest dawny teren Wagmostawu. Jest taka zresztą ulica Dolina Luizy w Zielonej Górze, czyli tak dla tych, którzy nie są za bardzo zorientowani w topografii Zielonej Góry, to jest przy ulicy Marii Curie Skłodowskiej. Jest tam taki zbiornik wodny, często odwiedzany przez zielonogórzan, gdzie można oczywiście sobie pospacerować, posiedzieć na pomostach czy przy ławeczkach. Natomiast tam kiedyś była restauracja. Wielka, ogromna restauracja z kołem młyńskim, z ogromną salą taneczną. Budynek był okazały. Ja go jeszcze pamiętam jako młody chłopak już, który chodził tam sam. Ten budynek już był opuszczony, w kiepskim stanie, natomiast jeszcze był. No on teraz przestał istnieć, nie ma śladu po nim. Natomiast ten zbiornik, który tam jest w dalszym ciągu, jest bardzo fajnym miejscem do odwiedzenia. No i to jest taki teren, który został bardzo fajnie zrewitalizowany i przywrócony na łono Zielonej Góry po takich wielu latach zapomnienia. No to jest takie właśnie miejsce, gdzie lubię sobie wrócić.
0: A zaciekawiłeś mnie teraz, gdzie dokładnie był ten budynek, bo ja często jestem na Wagmostawie, lubię tam spacerować.
6: To tak jakbyśmy stali przy tych blokach, które są przy Marii Curie Skłodowskiej, tam są takie kilkupiętrowe bloki, to na wprost przy takim przejściu jest po prawej stronie mamy zbiornik i taki spad mamy przy lewej stronie, to właśnie przy tym spadzie ten budynek się znajdował. Taki dosyć okazały budynek, gdzie właśnie była restauracja.
0: A powiedz mi teraz, według Ciebie, jakie wydarzenia zielonogórskie mają jakby taki największy wpływ na kształtowanie tej naszej tożsamości Zielonej Góry? Może poza winobraniem, bo to jest jakby tutaj oczywiste, ale coś innego.
6: Nie, no winobranie to oczywiście jest od pokoleń tutaj w Zielonej Górze, więc wiadomo, że to kształtuje naszą tożsamość. Natomiast takie inne wydarzenie, które mogłoby być ciekawe, a jest niezbyt rozpowszechnione, to jest to zakończenie też II wojny światowej, moim skromnym zdaniem. Dlatego też, że Zielona Góra nie została zniszczona w czasie II wojny światowej. To było takie białe miasto, czyli we wszystkich domach i mieszkaniach, które tylko były wywieszone białe flagi, prześcieradła pokazujące, że nikt tego miasta nie będzie bronił, że tutaj nie ma wojska. Sama postawa też księdza Gottwalda, który też relacjonował w swoich listach, że Rosjanie, wchodząc do miasta, chcieli to miasto i ostrzeliwać i w jakiś sposób tam bombardować. Natomiast reakcja mieszkańców i jego samego doprowadziła do tego, że to miasto nie zostało zniszczone. Te zniszczenia, które mieliśmy, czyli zaledwie 5% zniszczeń w 1945 roku, to nie jest spowodowane walkami, tak jakby w naszym sąsiednim, bratnim mieście Gorzowie, czy chociażby Głogowie, gdzie te miasta praktycznie zostały zrównane z ziemią. No to Zielona Góra bardzo mało miała zniszczeń i to były zniszczenia przypadkowe, bo coś się komuś rozlało, jakiś alkohol, to zostało podpalone przez przypadek i to są tego typu zniszczenia. To jest takie wydarzenie, które też jest zapomniane. Ten brak zniszczeń miasta po takiej, no jakby nie patrzeć, najkrwawszej wojnie w dziejach naszego świata.
0: To też temu zawdzięczamy tą dzisiejszą infrastrukturę i te wszystkie pomniki historii, które dzisiaj widzimy. To jest, mówimy chyba trochę o szczęściu jednak.
6: No z jednej strony szczęście, z drugiej strony jednak pewne działania, które też były przeprowadzone w mieście, które pokazały, że to miasto nie jest jakieś tam bardzo mocno strategicznie ważnym miastem. Mimo to, że znajdowało się w zakolu Odry i było jednym z takich większych miast, natomiast szczęście w nieszczęściu tej II wojny światowej było takie, że my jako miasto nie mieliśmy tutaj jednostek wojskowych i wojska, więc tutaj Rosjanie też przez jakiś tam wywiad swój mieli informację, że tutaj może nie być walk. No dzięki temu że to miasto znajdowało się pośród wzgórz, było wiele sadów, winnic, no to też pokazywało, że tutaj raczej jakichś tam większych walk może nie być.
0: Powiedz mi, jak oceniasz dzisiaj w kontekście twojego doświadczenia właśnie w pracy z ludźmi zainteresowanie mieszkańców historią własnego miasta, czyli Zielonej Góry? To rośnie, maleje, jak to widzisz?
6: To znaczy, z roku na rok jest coraz lepiej. Coraz więcej osób interesuje się swoją małą ojczyzną, czyli Zieloną Górą. Coraz więcej ludzi chce poznawać historię domów, w których mieszka, szczególnie tych starych, nawet swoich osiedli PRL-owskich, bo zauważa jednak, że te osiedla były całkowicie inaczej budowane. One same w sobie były samowystarczalne. Nie trzeba było daleko wyjeżdżać, żeby na przykład zrobić zakupy. Tutaj mam na myśli chociażby osiedle pomorskie czy osiedle łużyckie. Tam wszystko mamy w jednym miejscu i ludzie chcą poznawać te swoje małe skrawki Zielonej Góry. Coraz więcej osób, nawet młodych, też się interesuje historią Zielonej Góry, mimo to, że jako takiej historii regionalnej w szkołach nie ma. Oczywiście są nauczyciele i chwała im za to, którzy tę historię regionalną wprowadzają we własnym zakresie na tyle, na ile można do szkół i też interesują miasto. Robi się w niektórych szkołach na przykład sesje historyczne, które nawiązują do historii regionalnej, historii Zielonej Góry, więc jest oczywiście coraz lepiej. Tym bardziej, że coraz więcej materiałów mamy też ogólnodostępnych i każdy, brzydko to może zabrzmi, ale każdy z ulicy może pójść do archiwum i wyciągnąć sobie teczkę budowlaną domu, w którym na przykład mieszka. Kiedyś to było zdecydowanie trudniejsze z tego względu, że też nauka języków zdecydowanie bardziej na to wpłynęła, więc jest coraz lepiej i jest to zauważalne.
0: A co zrobić, żeby było jeszcze lepiej? Co zrobić, żeby jeszcze skuteczniej popularyzować wiedzę o historii, zwłaszcza wśród młodzieży?
6: No to wiadomo, potrzeba tutaj też wsparcia nauczycieli, którzy będą coraz bardziej mogli i chcieli zainteresować też historią regionalną i poszczególnych miast na swoich lekcjach. Powinniśmy też mieć więcej takich odwołań też historycznych, bo owszem, mamy otwarte piwnice winiarskie, gdzie tych ludzi coraz więcej przybywa i chwała za to organizatorom. Mamy winobranie, natomiast powinniśmy więcej mówić o tej naszej historii regionalnej. Tutaj nie zapominać też o innych rzeczach w historii ważnej, czyli właśnie o tym włókiennictwie, bo mamy, mało osób o tym wie, zapewne, ale w tej największej galerii handlowej w budynkach byłej polskiej Wełny mamy takie malutkie muzeum przy samym wejściu, gdzie wystarczy wejść przez drzwi obrotowe, skierować się przy jednej z aptek niedaleko Empiku na piętro i tam mamy historię właśnie włókiennictwa w Zielonej Górze, gdzie można zobaczyć, jak kiedyś w centrum handlowym obecnym pracowano, więc te odniesienia są bliżej niż nam się wydaje.
0: W tym miejscu, o którym mówisz, a wiadomo, nie możemy powiedzieć nazwy, chociaż jest ona oczywista, przyznam, no byłem bardzo dużo razy, nie wiedziałem, że takie coś jest. Na pewno tym razem tam pójdę i spróbuję to znaleźć. A powiedz mi teraz, czy uważasz, że nasze miasto, czy Zielona Góra dobrze dba o dziedzictwo kulturowe i historyczne? Bez wchodzenia może w politykę, ale tak ogólnie, jak ty to widzisz? Możemy coś zrobić więcej, żeby ta dbałość była jeszcze bardziej wyraźna?
6: Robi się w mieście dosyć sporo dobrego, jeżeli chodzi o pamięć historyczną, bo odnawia się kamienice, odnawia się klatki schodowe, przywracamy pamięć takim rzeczom, które są zapomniane, czyli gdzieś jakby byśmy my to powiedzieli, trafiły na śmietnik historii, one są przypominane. Robi się teraz dużo. Ta polityka historyczna, że tak to nazwę, też jest coraz lepsza i pamiętamy, że możemy też przez to uwidaczniając te dawne rzeczy, które mamy w Zielonej Górze, które nie są zniszczone, możemy też tym przyciągnąć turystów do Zielonej Góry. A jak przyciągniemy do Zielonej Góry, to wiadomo, że przyciągniemy też do całego regionu, bo jeżeli przyjadą oni do Zielonej Góry, to też przyjadą do Żagania, przyjadą do Żar. To jest takie naczynia powiązane, więc coraz lepiej jest z tym, co zresztą widać po działalności informacji turystycznej w Zielonej Górze, że ona coraz bardziej temacki swoje rozciąga na różne targi. No i to miasto, nasze Zielona Góra, jest coraz bardziej rozpoznawane i coraz chętniej powstają też przecież nowe muzea w Zielonej Górze, bo chociażby tutaj trzeba wspomnieć o Muzeum PRL-u Nie Lubię Poniedziałku, które właśnie też jest takim magnesem przyciągającym chociażby do Zielonogórskiego Zatonia, bo mamy ten wspaniały pałac, te wspaniałe ruiny, gdzie możemy przejść się, poczuć zapach czosnku niedźwiedziego, co zresztą teraz zapraszam, by go czuć, ale też przy okazji zobaczyć zdecydowanie coś innego historycznego, ale tego bliżej nas, co jeszcze my pamiętamy.
0: Ja się w pełni z tobą zgadzam, bo historia, no bardzo ciekawa historia Zielonej Góry, jest dzisiaj towarem eksportowym i widzę, że wiele osób to po prostu dostrzega. Towarem eksportowym, jeżeli chodzi o promocję miasta, właśnie przyciąganie turystów, czy budowanie tej świadomości, chociażby też wśród mieszkańców Zielonej Góry.
6: Zdecydowanie tak, no my sami jesteśmy ambasadorami. Jeżeli będziemy mówić, że jesteśmy z Zielonej Góry i ktoś będzie wiedział, o, to faktycznie, to wy tam macie winobranie, macie te piwnice winiarskie, macie ten klub żużlowy, koszykarski, a wasza piłkarska drużyna coraz lepiej sobie radzi, no to my też jesteśmy tymi ambasadorami gdzieś w świecie. Bo mówiąc, że jestem, ja zawsze mówię, że jestem z Zielonej Góry, zawsze i to też jest, fajnie, bo wiele osób musimy sobie też przypomnieć, taki niuans, a taką śmieszną sytuację, że niegdyś Zieloną Górę mylono z Jelenią Górą, a teraz to się zdecydowanie zmienia. Nie mylimy się.
0: Na korzyść Zielonej Góry. Już nas chyba mylą z nimi, a nie na odwrót. Ale to, co wspomniałeś, wiesz co, ja się często zastanawiam, czy jeżeli chodzi teraz trochę w skali bardziej makro regionu i Zielonej Góry, bo wiadomo, nasze województwo jest stosunkowo młodym województwem. Wiadomo, znamy naszą historię. Wszyscy jesteśmy tutaj trochę skądś. No wiadomo, nie mówimy o nas, bo myśmy się tu urodzili. Nasi rodzice, dziadkowie, no to nie są ludzie, którzy tutaj się rodzili. Oni z akcji Wisła, czy z różnego rodzaju tego typu smutnych przedsięwzięć tutaj się pojawili. I czy my po tych 70-80 latach mamy już taką swoją tożsamość? Bo mnie to, powiem ci, trochę boli. Uważam, że dalej ją budujemy i może nie wstydzimy się, ale jeszcze jest trochę do zrobienia, a ja myślę, że możemy zapomnieć o tym, co było. Już jest tyle lat za nami, że ta świadomość i ta tożsamość lubuszanina czy zielonogórzanina już według mnie istnieje. Podnieśmy głowę, uśmiechnijmy się, powiedzmy tak, jestem z Zielonej Góry, jestem ze Słubic, jestem z Lubuskiego i myślę, że już naprawdę się nie ma czego wstydzić, to trzeba się tym wręcz chwalić. Jak ty to widzisz?
6: No jeszcze, trzeba pamiętać, że nasze województwo lubuskie znajduje się na zachodzie, to raz, a dwa, jest pomieszane z kilku historycznych regionów. O tym nie możemy zapominać. Natomiast faktycznie te kilkadziesiąt lat już wspólnego zamieszkiwania tych terenów, mimo tych delikatnych różnic między Ślązakami czy Łużyczanami, no jednak jesteśmy takim regionem mocno skonsolidowanym i możemy tutaj mówić, że jestem z Zielonej Góry, z województwa lubuskiego, natomiast nie z zielonogórskiego jestem, tak? Bo faktycznie mamy dwie stolice, ale mimo to jesteśmy jednym regionem, który dosyć dobrze sobie radzi na mapie promocyjnej, bo jesteśmy zauważani i nie tylko w kraju, już nie ma, coraz rzadziej jest mylone nasze województwo z tym województwem, gdzie jest stolica w Lublinie i coraz lepiej to wygląda. Jesteśmy takim rozpoznawalnym, zielonym punktem na zachodzie naszego kraju.
0: Wracając do Zielonej Góry z powrotem, powiedz mi, czy są w mieście jakieś obiekty, jakieś budynki, które według ciebie wymagają takiej pilnej rewitalizacji? Coś cennego, co troszeczkę jest gdzieś tam jeszcze zostawione, może na później?
6: Oj, to jest bardzo trudne pytanie. Z tego względu, że na bieżąco są niektóre budynki rewitalizowane i przywracane im wcześniejszy historyczny wygląd. Natomiast dobrze by było moim skromnym zdaniem troszkę baczniej przyjrzeć się ulicy Reja. Dlatego, że Reja stosunkowo jest młodą ulicą w Zielonej Górze, bo ma zaledwie tam 130 lat. Natomiast mamy tam fantastyczne secesyjne kamienice z wieloma zdobieniami, no, które ostatni remont to miały na początku XIX wieku, jak były budowane. W związku z tym no, warto im się przyjrzeć, bo ząb czasu je nadgryzł i warto też z tej ulicy zrobić taką też perełkę naszą zielonogórską, bo wbrew pozorom ona nie jest daleko od ratusza, a ma czym się pochwalić.
0: Ja trochę rozwinę te pytanie, bo zadałem je celowo.

0: auta po prostu nie widziałem. Wiadomo, kwestia prędkości i skupienia na drodze. Mógłbyś to rozwinąć, bo mnie to zafascynowało. Często o to ludzi pytam. Naprawdę jest mnóstwo budynków, zwłaszcza w centrum, gdzie jeżeli się przystanie i popatrzy na właśnie fasadę budynku, tam są zdobienia, czy to winogronowe, czy jakieś twarze, czy jakieś symbole. Ja tu bardzo polecam. Wiem, że tutaj nie odkryłem Ameryki, ale mógłbyś to rozwinąć?
1: To znaczy, to był też przyczynek do powstania mojej pierwszej książki, Nieznane twarze Zielonej Góry. Kiedy moja córka była jeszcze bobaskiem, oseskiem, który był wożony w wózku. Ja ją nosiłem bardzo często w chuście, a w związku z tym chodziłem z nią bardzo dużo po Zielonej Górze. No i z takim małym dzieckiem, no, trzymając ją, no to oglądałem właśnie te fasady. No i to właśnie też mnie przyciągnęło, moją uwagę, wzrok był kierowany właśnie na te fasady. I tu można zobaczyć fantastyczne rzeczy na tych kamienicach poprzez inicjały fundatorów, czy daty powstania tych budynków, czy różnego rodzaju właśnie twarze, głowy zwierząt, odniesień na przykład do cechów piekarskich, które funkcjonowały, to wszystko wtedy na kamienicach występowały. Te detale architektoniczne aż przesiąkały przez te kamienice, o czym nie możemy teraz powiedzieć przy nowoczesnym budownictwie, co jest bardzo zapomniane. Oczywiście teraz deweloperzy próbują, starają się jakieś tam coś dodać, żeby się wyróżniało, natomiast to nie jest tak jak kiedyś przed wojną, czy tam na początku XX wieku te kamienice były budowane. Tu mamy przesyt różnorodności. Te kamienice nie są takie same i warto czasami podnieść głowę, idąc spacerkiem sobie po deptaku, bo dzięki temu chociażby możemy zobaczyć, że nie musimy jechać daleko za granicę, żeby zobaczyć Krzywą Wieżę. Wystarczy stanąć przy ulicy Żeromskiego, podnieść głowę do góry, spojrzeć na naszą wieżę ratuszową i zobaczymy, że tą Krzywą Wieżę mamy u nas, na ratuszu, bo ona jest delikatnie przesunięta.
0: Grzegorzu, bardzo Ci dziękuję raz jeszcze za to, że znalazłeś czas. Dziękuję Ci za spotkanie. Dzięki za rozmowę.
1: Dziękuję bardzo.
2: SK 106.6. SK Żary News.
3: Strażak, ratownik medyczny i siatkarz Patryk Kozdroń, bo o nim mowa, wraz z kadrą Polski jest brązowym medalistą Światowych Igrzysk Służb Mundurowych. Między innymi o tym sukcesie rozmawiał z nim Krystian Machalica.
4: W studiu Radia SK Patryk Kozdroń, środkowy, były chyba już siatkarz, prawda? Od tego zacznijmy.
5: No już zawodowo nie gram, ale okazjonalnie, tak jak ostatnio mi się zdarzyło, no grzech nie skorzystać i jeszcze nie zagrać.
4: No właśnie, bo taka okazja, no wyjątkowa można powiedzieć, nie każdy siatkarz w województwie lubuskim miał okazję zagrać na Mistrzostwach Świata. To były Mistrzostwa Świata Służb Mundurowych w dalekich Stanach. Powiedzmy sobie na początku, brązowy medal drużynowo, więc chyba należą się gratulacje, prawda?
5: No tak, są to Igrzyska Światowe Policjantów i Strażaków. No i tak jak wspomniałeś, w tym roku odbywały się w Birmingham, w Stanach Zjednoczonych. No i udało się przywieźć brązowy medal.
4: Powiedz proszę, jak to się stało, że w zasadzie dostałeś się na tę imprezę jako bodaj jedyny siatkarz z województwa lubuskiego?
5: Tak, zaczęło się od tego, że zobaczyłem, że mój kolega z moich stron, który też jest strażakiem, że właśnie jeździ z kadrą narodową siatkarzy, strażaków, na różne tego typu turnieje i przywożą stamtąd medale, więc też byłem w tym roku na eliminacjach do turnieju finałowego Mistrzostw Polski Strażaków. Tam się z nim spotkałem i rozmawialiśmy też na ten temat. No i on też powiedział, że widzieliby mnie w tej kadrze, jeśli chcę, to zapraszają mnie na wyjazd do Stanów. No jak usłyszałem jeszcze dodatkowo Stany, no to dwa razy nie trzeba było powtarzać.
4: Mistrzostwa Polski Strażaków. Od tego się zaczęło, prawda? Te eliminacje, jak one wyglądały i w zasadzie kim była ta drużyna? Czy byłeś jedynym siatkarzem, czy osobą z przeszłością siatkarską?
5: To był taki turniej drużyn wojewódzkich. My tam pojechaliśmy z kadrą województwa lubuskiego, strażaków.

0: No i na tym turnieju no byli strażacy z całego województwa, niektórzy też z jakimiś tam przeszłościami, że tak powiem, zawodowymi czy półzawodowymi. No i niestety tam brakło nam chyba seta, żeby w ogóle do tego turnieju finałowego awansować. No ale przydarzyła się właśnie okazja, żeby z kolegą porozmawiać i no i się załapać na te mistrzostwa świata.
1: W jaki sposób załapać? Zabrakło jednego seta, żeby awansować, tak? Bezpośrednio jakby z drabinki, z turnieju?
0: Tak. To był turniej, brało w nim udział 5 zespołów. Już teraz dokładnie nie pamiętam, z których województw. On był rozgrywany w Poznaniu, tam na terenie szkoły aspirantów. No i brakło nam, tak jak mówię, właśnie jednego seta, żeby awansować do turnieju finałowego, bo tam awansowały dwie drużyny z każdej grupy. No i niestety na ten turniej nie pojechaliśmy, no ale tak jak mówiłem, udało się przynajmniej z kolegą porozmawiać i załapać do tej kadry Polski.
1: No właśnie, kadra Polski to już poziom chyba nieco wyższy niż ta, powiedzmy, kadra wojewódzka.
0: No tak, tam już...
1: Idą jakieś prezenty do naszego studia.
0: Dziękujemy.
1: No, proszę, a ja nic nie dostałem, no trudno. Może zamiast kubków to...
2: Co się myje.
1: Aha, no dobra, coś tam mam. Dobra.
0: Twój się zapętla.
1: Tak jest, no przerwano nam. Patryk, powiedz, czyli ta reprezentacja krajowa strażaków, to rozumiem, poziom zdecydowanie wyższy niż ta reprezentacja wojewódzka.
0: No tak. Tutaj już są strażacy z całej Polski, no, którzy też mają zawodowe, niektórzy właśnie zawodowo dalej czynnie grają, niektórzy też już grali, są siatkarze plażowi, bo tutaj też wspomnę, że reprezentacja Polski wystawiała też pary w siatkówkę plażową. Chłopaki zdobyli w dwóch kategoriach wiekowych. Dwie nasze pary zdobyły srebrne medale też tam w Birmingham. No ja akurat w plażówkę nie grałem przez to, że tam się trochę zasady zmieniły. Miałem być jako trzeci, taki jakby rezerwowy, ale od tego turnieju właśnie wycofali się z tego i tylko dwójki mogły startować.
1: A to są zawodnicy na poziomie drugoligowym, pierwszoligowym, czyli był ktoś też z przeszłością plusligową? Oczywiście mówimy tutaj o reprezentacji Polski.
0: Z plusligową nie kojarzę, żeby ktoś miał przeszłość, ale taka pierwsza ligowa też i jeden właśnie z kolegów w tym roku awansował do pierwszej ligi z Grodziskiem Mazowieckim ze Spartą.
1: A powiedz proszę o tej reprezentacji. Zaraz oczywiście porozmawiamy o samym turnieju, samych mistrzostwach świata, czy to bardziej igrzyska. To też takie pytanie do ciebie. Mistrzostwa świata chyba.
0: Nie,
1: tak?
0: to są igrzyska światowe.
1: Igrzyska światowe.
0: Tak.
1: Czyli spotkaliśmy się w połowie. Ja mówiłem mistrzostwa, to igrzyska, no to igrzyska światowe.
0: Tak. Zwał jak zwał, ale są to igrzyska, bo nawet była ceremonia otwarcia, gdzie wszystkie państwa miały taki oficjalny przemarsz na taką dużą halę sportową.
1: No to tak trochę jak na prawdziwych igrzyskach olimpijskich.
0: Tak, dokładnie. Tak, był też znicz, który został odpalony. Wszystko tak fajnie, uroczyście, z pompą. Była też wioska olimpijska, gdzie tam takie miejsce spotkań wieczorowych, gdzie można było też spotkać się, pogadać z ludźmi z innych krajów, popoznawać się.
1: No dobrze, a ta reprezentacja też, zakładam, ma jakiegoś swojego trenera. Czy wy mieliście wcześniej, przed tymi igrzyskami, spotkania, treningi, cokolwiek, nie wiem, sparingi?
0: No to jest troszkę takie skomplikowane, ponieważ ten wyjazd nie był przewidziany w finansach Komendy Głównej, dlatego każdy z nas indywidualnie załatwiał sobie sponsorów i pieniążki na ten wyjazd. No i też były próby, żeby spotkać się przed wyjazdem i coś razem potrenować, zrobić sobie takie mini zgrupowanie. No ale niestety tam obowiązki służbowe nie pozwoliły koniec końców się spotkać, więc pojechaliśmy całkiem na świeżo i zgrywaliśmy się z meczu na mecz i tutaj też tak ja zauważyłem, że też rośliśmy z tego meczu na mecz, ta gra wyglądała coraz lepiej.
1: Czyli pierwszy trening, to był po pierwszym meczu, czy już tam będąc w Stanach mieliście okazję tam na chwilę wejść?
0: Nie, nasz pierwszy trening to nasz pierwszy mecz.
1: Aha, to w zasadzie takie pierwsze też spotkanie w pełni, wszyscy zawodnicy, trener, tak? To...
0: Tak, tak, dokładnie.
1: No dobrze, a kto był w ogóle trenerem?
0: Znać się takim naszym trenerem był... Grzegorz Wójcicki, starszy brygadier, to jest zastępca komendanta miejskiego z Rzeszowa. On też startował w pływaniu, a dodatkowo z nami był jako taki trener i dobry duch.
1: No dobra, no to teraz przenosimy się do Birmingham, chciałem powiedzieć w Anglii, no ale w Stanach Zjednoczonych jednak, więc kawałek dalej. Powiedziałeś o otoczce tego turnieju, która była taka, no robiła wrażenie, a poziom samych tych igrzysk jaki był?
0: Jeszcze wracając do tej otoczki i do samych igrzysk, to też chciałem wspomnieć, że startowali w nich sportowcy z prawie 70 krajów i było ich prawie 9 tysięcy. Tych dyscyplin też było tam bardzo dużo, ale naprawdę ta ilość też robi takie duże wrażenie. Jeśli chodzi o sam turniej, to siatkówka halowa była podzielona na dwie dywizje. Dywizję pierwszą i dywizję drugą. My graliśmy w dywizji pierwszej, tam było 5 czy 6 zespołów, a w dywizji drugiej to już się nie zagłębiałem, ale tam było jeszcze więcej.
1: Dywizja druga, czyli teoretycznie słabsze zespoły, tak?
0: Tak.
1: No dobra, dywizja pierwsza. Najpierw faza grupowa oczywiście, zakładam. Mówiłeś tutaj, że się rozkręcaliście. Jak wyglądał w zasadzie ten pierwszy mecz? Czy wy mieliście też jakieś takie... No nadzieje, no sportowcy zwykle no, nie wychodzą na parkiet, żeby przegrać, ale co myśleliście, czego się spodziewaliście, co po tym pierwszym meczu sobie powiedzieliście, myśleliście?
0: No pierwszy mecz był taki na przetarcie. Trafiliśmy, z tego co pamiętam, właśnie na mocną reprezentację z Kambodży i go przegraliśmy. Ale stwierdziliśmy, że pierwsze śliwki, robaczywki, ważne, żeby wejść do ćwierćfinału, a później to już na pewno będzie tylko lepiej. Też jechaliśmy tam jako obrońcy tytułu mistrza, więc też gdzieś sobie zawieszaliśmy tą poprzeczkę wysoko, bo chcieliśmy obronić albo przynajmniej jakiś właśnie medal przywieźć, czyli ten plan minimum udało się wykonać.
1: No siatkarze, czy to powiedzmy no, zawodowi jak kadra Polski, czy też strażacy, to jednak widzę poziom musi być chyba z definicji bardzo wysoki i poprzeczka zawieszona no, nieprawdopodobnie wysoko.
0: No co ciekawe, rozmawialiśmy ze sztabem reprezentacji czy to Kambodży, czy Indonezji, to są akurat dwie drużyny, które były przed nami. I okazało się, że ci chłopacy, co tam grali, to są kadry narodowe tych państw.
1: Aha.
0: Oni są po prostu zatrudnieni w policji. No tylko po to, żeby być jakby zatrudnieni, tak?
1: Czyli ale takie fikcyjne etaty jak u nas za czasów komuny.
0: Tak, no u nas też się to zdarza dalej. Na przykład w wojsku ci sportowcy, tak? Najwyższego szczebla. Olimpijczycy też są zatrudniani na przykład w wojsku i oni się skupiają na sporcie, tak, bo to też chodzi o to taki ukłon w ich stronę, żeby też ich zabezpieczyć, bo kiedyś to życie sportowca się kończy. No i tutaj też właśnie była taka sytuacja, że, no, że oni jakby są policjantami, ale zajmują się stricte sportem. No u nas to wiadomo wygląda inaczej, bo u nas przede wszystkim są te obowiązki służbowe, a sport to taki dodatek i taka wisienka na torcie.
1: Wspominałeś, że się tak rozkręcaliście z meczu na mecz. Od razu była jakaś taka chemia, od razu też no, taka boiskowa chemia, no, mówiąc wprost, była, czy trzeba było jej szukać jakiegoś takiego zgrania?
0: Nie, tak naprawdę to debiutanci na tym turnieju to byłem ja i jeszcze jeden kolega. Co ciekawe, też chrześniak Piotra Gruszki.
1: O!
0: byliśmy...
1: Czekaj, powiedziałeś też Chrześniak.
0: Nie, że ja i on. Że nas tylko dwóch było po raz pierwszy na tym turnieju, więc chłopaki też już się od dłuższego czasu znają. No ja tam szybko złapałem z nimi wspólny język. Fajnie się dogadywaliśmy na boisku, poza boiskiem. Tworzyliśmy taki team spirit i fajnie to nam wszystko się zazębiało.
1: To powiedzmy teraz o tej fazie medalowej. Rozumiem, półfinał przegrany, walka o trzecie miejsce i tutaj mecz wygrany. Jak to wyglądało?
0: Przegraliśmy ćwierćfinał, półfinał. Przegraliśmy znowu z reprezentacją Kambodży. Przegraliśmy 2-1 mimo wygrania pierwszego seta. Gdzieś później to powietrze uszło i niestety nie udało się tego już przechylić na naszą korzyść. No a w meczu o trzecie miejsce już wygraliśmy tak dosyć pewnie z reprezentacją Kanady, już wszystkie siły, wiedzieliśmy, że to już ostatni mecz, wszystkie siły na pokład i po prostu ruszyliśmy na nich i już tego medalu nie oddaliśmy.
1: A powiedz, jakie jest w zasadzie zainteresowanie siatkówką na tych igrzyskach? Dużo mieliście kibiców, czy byli też Polacy?
0: Poznaliśmy Polaków, którzy startowali w innych dyscyplinach. I tak jak my staraliśmy się wspierać ich, tak samo oni przychodzili też na nasze mecze. Spotykaliśmy się też poza naszymi miejscami zmagań. Także też się mocno zakolegowaliśmy i wspieraliśmy się nawzajem w naszych poczynaniach.
1: To był twój debiut na tych igrzyskach. Skoro zawodnicy niektórzy startowali więcej niż jeden raz, czy też jest szansa dla ciebie, czy też masz taką chęć, by wystartować, no choćby w przyszłym roku, bo też będą igrzyska?
0: Tak, w przyszłym roku są troszkę inne igrzyska, bo są igrzyska samych strażaków. One odbywają się w Arabii Saudyjskiej, a kolejne igrzyska policjantów i strażaków odbywają się za 2 lata w Australii. I oczywiście, jeśli zdrowie pozwoli, to również chciałbym pojechać i dalej reprezentować Polskę, Straż Pożarną i być może przywieźć worek medali.
1: Powiedziałeś w rozmowie przed anteną, że bez sensu byłoby lecieć do Stanów na sam turniej i wracać, więc jeszcze tam spędziliście kilka dni zwiedzając, robiąc to, co chcecie. Opowiedz proszę o tym, gdzie się tam wam udało wyrwać.
0: Korzystaliśmy z okazji, bo mieliśmy wypożyczony samochód na cały pobyt, więc jak była jakaś wolna chwila, staraliśmy się jak najwięcej zobaczyć, bo wiadomo, w tych Stanach jest dużo różnych ciekawych rzeczy. Dlatego między innymi zwiedziliśmy NASA, destylatornię jednej z popularnych whisky. Nie wiem, czy mogę tu lokować produkt, więc tak to ujmę. Jeździliśmy też do rezerwatu oglądać aligatory. Później też przenieśliśmy się na parę dni do Miami. Tam między innymi na South Beach mieszkaliśmy, mieliśmy po drugiej stronie boiska do plażówki i też troszkę w plażóweczkę pograliśmy, trochę się pobyczyliśmy na plaży. Co ciekawe, tam było, wychodziliśmy z hotelu, po drugiej stronie ulicy mieliśmy z 50 boisk do siatkówki plażowej, coś koło tego. I było tak, że wieczorem mieliśmy problem, żeby znaleźć wolne boisko. Ostatnie wolne boisko znaleźliśmy, żeby móc sobie zagrać, coś się poruszać.
1: A powiedz proszę, tak nie tęsknisz za rywalizacją na parkietach siatkarskich? Byłeś, zaraz o tym jeszcze porozmawiamy, siatkarzem długoletnim. Tutaj wskoczyłeś ponownie, czy założyłeś ponownie te siatkarskie buty? Nie chciałbyś znowu wrócić do regularnych treningów, regularnego grania, walki o punkty u nas?
0: że tak powiem, nęcony jestem cały czas.
1: No i ja też się teraz zanęciłem.
0: Nęcony jestem cały czas, ale jednak mam podwójne obowiązki, ponieważ pracuję w dwóch pracach. No i bardziej na tym już się skupiam, chcę się rozwijać w tych kierunkach, bo wiadomo, w tą siatkówkę też wiecznie nie grać nie można, a oprócz tego, że jestem strażakiem, jestem też ratownikiem medycznym, rok temu skończyłem studia i też chcę się w tym kierunku rozwijać i nieść pomoc i po prostu stawiam teraz na te dwie rzeczy.
1: A te igrzyska to były najpoważniejsze zawody w twojej karierze? Najwyższy poziom, wiesz, taka najbardziej może medialna otoczka, taki blichtr tego wszystkiego, to było coś, co zapamiętasz i co było najważniejsze, najlepsze, najpiękniejsze?
0: No to już jest ranga mistrzowska, więc najwyższa jeszcze, można powiedzieć, że igrzyska, no to już w ogóle jako sportowca takiego niższego szczebla niż reprezentacja Polski, która gra na tych prawdziwych igrzyskach. No to jest rzeczywiście taki na najwyższy poziom. Wspomnienia na pewno zostaną. Miałem okazję grać na Mistrzostwach Europy akademickich, więc już smak takiej międzynarodowej rywalizacji znałem, no ale na rangi takiej światowej jeszcze nie miałem okazji.
1: To teraz słów kilka o tobie. Pracujesz jako strażak, jako ratownik medyczny. Strażak, Państwowa Straż Pożarna w Żaganiu, prawda?
0: Zgadza się.
1: I tam te doświadczenia siatkarskie chyba zdecydowanie się przydają, prawda? Mowa tutaj o takiej fizyczności, którą widać, no masz 3-4 metry, a ja chłop 1,50 m, to widać od razu różnicę.
0: No tak, no chłopaki też się śmieją, że ja to drabiny nie potrzebuję w pracy, bo wszystko sięgnę. Nieraz się właśnie nabijają z tego wzrostu, że wchodzę gdzieś, to się kłaniam im od razu. Także docinki oczywiście są, ale siatkówka też przygotowuje właśnie do takiej pracy, jeśli chodzi na przykład o takie współżycie w zespole, bo jednak tworzymy grupę ludzi, mamy swoją zmianę, gdzie co 3 dni spędzamy ze sobą 24 godziny. Więc też siatkówka na pewno nauczyła mnie funkcjonować w takiej grupie. No i oprócz tego wiadomo też lata treningów gdzieś tam przygotowały mnie do tego zawodu pod kątem fizycznym.
1: A jaki zestaw cech i fizycznych, może chyba bardziej mentalnych, jest potrzebny do pracy zarówno ratownika, jak i strażaka?
0: Na pewno odporność na sytuacje stresowe. To jest coś, że trudna sytuacja nie może mnie sparaliżować. Ja muszę być skupiony na tym, co mam robić. Nie mogę wymiękać, bo ktoś ode mnie zależy czyjeś życie, tak? Od tego, co zrobię, od mojej reakcji, od mojego też takiego chłodnego spojrzenia na sytuację. Nie mogę sobie pozwolić na paraliż czy na to, że nie będę wiedział, co mam zrobić.
1: Ta siatkówka i zarówno straż pożarna, jak i ratownictwo medyczne się w pewnym momencie musiało połączyć, w pewnym momencie musiałeś zdecydować, prawda? Z Żagania, z Rzeszowa przeniosłeś się do Żagania, tutaj założyłeś mundur strażacki, tak to wyglądało, tutaj rozpoczęłeś te prace jako strażak?
0: Tak.
1: W Żaganiu, gdzie grałeś przez kilka sezonów w Sobieskim, dodajmy.
0: Tak. Przyjechałem tu już ładnych parę lat temu, bodajże w 2019 albo 18.
1: 17 chyba, czy 18, tak? Do Żagania.
0: No, możliwe, już nawet tak. Już straciłem rachubę, tak się tu zasiedziałem. Przyjechałem właśnie, dostałem propozycję gry w Sobieskim.
1: Który swoją drogą też jest wojskowym, powiedzmy.
0: Tak, klubem. Wojskowym klubie sportowym. I podjąłem pracę na początku na basenie jako instruktor i ratownik WOPR. I pracując na basenie, pracowałem właśnie między innymi ze strażakami. I gdzieś tam jak z kolegą na przykład prowadziliśmy lekcje dla szkół, mieliśmy wolne, no to szliśmy na drugą stronę ulicy do baru na zupkę, no i siadaliśmy sobie i mieliśmy godzinkę i tak potrafiliśmy ją przegadać. Ja go też o tą straż dużo wypytywałem i w straży podobało mi się właśnie to, że jest taka duża wszechstronność, że nie skupia się tylko na jednej rzeczy, tylko to jest ogrom różnych rzeczy i różnych umiejętności, które mogę nabyć. Ja zawsze dążyłem do tego, żeby właśnie inwestować w siebie, podnosić swoje umiejętności, jakieś zakresy możliwości. Dlatego też rozmawiając z nimi, słuchając go, jak ta praca w straży wygląda, no stwierdziłem, że chcę być strażakiem. I tutaj też taka ciekawostka, że dzień przed złożeniem dokumentów do straży pożarnej przytrafił mi się taki wypadek, bo jechaliśmy, pamiętam, to chyba było jakieś otwarcie hali w Miliczu. Graliśmy wtedy z Wrocławiem, który był pierwszoligową zespołem.
1: Tak, jechaliśmy. Gwardia, tak?
0: Tak, z Gwardią Wrocław. Jechaliśmy na mecz i ja na samym końcu spałem sobie na tych fotelach. Ja akurat się przebudziłem i wstałem, usiadłem i w tym momencie kierowca zahamował tak, że uderzyłem barkiem w siedzenie przed sobą i poczułem takie chrupnięcie i takie jakby on wyskoczył i wskoczył. Więc ręki do góry nie mogłem podnieść. Na następny dzień szedłem właśnie złożyć te dokumenty. Jeszcze pamiętam, że stałem w sekretariacie i komendant mnie zaczepił, bo pani, która przyjmowała ode mnie te dokumenty, mu tam powiedziała: panie komendancie, tu jest kandydat, siatkarz, który będzie się starał do nas do pracy. Ja mówię, no różnie, wie pan, różnie to może być, bo właśnie wczoraj miałem taki wypadek i nie wiem, czy będę mógł się w ogóle podciągać na tych testach sprawnościowych. On mówi, to będziesz się na jednej ręce podciągał. Ja mówię, no dobra, tylko mi musicie wtedy razy dwa zaliczać, nie? I się tak pośmialiśmy. I rzeczywiście, jakieś dwa tygodnie później miałem te testy sprawnościowe. I pamiętam, że nad chwytem to w ogóle nie mogłem się zawiesić na drążku. Więc gdyby to było wojsko, to by nie przeszło, bo tam tylko nad chwytem można się podciągać. Tutaj dzięki Bogu można było się podciągać też pod chwytem. Jakoś te ograniczenia barku pozwoliły mi na to. Udało mi się podciągnąć, później na bieganiu trochę to podciąganie jeszcze nadrobić i udało mi się do tej straży dostać.
1: No to ostatecznie, jak widać, można wszystko nawet na jednej ręce. W żaganiu spędziłeś chyba najwięcej lat ze swojej siatkarskiej przygody, kariery, prawda? Bo tam bezpośrednio z żagania chyba przeniosłeś się do klubu, który się nazywa AZ Iwanice Gubin, czy nazywał, bo
0: nazywał od tego sezonu, oni się chyba jakoś tam inaczej nazywają. To było też tak, że ja niestety rozpocząłem sezon w Sobieskim. Niestety w sensie takim, że musiałem go przerwać, ponieważ byłem na pierwszym roku studiów z ratownictwa medycznego i po prostu te mecze i treningi kolidowały mi z zajęciami i musiałem wybrać, czy chcę zdobyć kolejny zawód, czy dalej grać w siatkówkę. Jednak mimo długiej walki w głowie wygrał rozsądek i postawiłem na studia. To pamiętam, że już jeszcze dobrze nie skończyłem grać w żeganiu, a już pisali z Gubina, że słyszeli, że jestem wolny, ale mówię, nie, ja się tutaj muszę teraz skupić na studiach, bo to jest mój priorytet.
1: O tam w Gubinie, przepraszam, coś
0: tak,
1: mówiłeś jeszcze.
0: Ale po nowym roku, gdzie te sprawy ja też trochę powyciągałem, że tak powiem, mój dobry znajomy Piotrek Sajdek, z którym też lata grałem właśnie w żeganiu, zadzwonił i mówi: Janis, przychodź, bo musimy drugą ligę zrobić w Gubinie. No i pewnym osobom się nie odmawia. Mówię, ile mogę, to pomogę. No i No i zdecydowałem się, zagrałem tam, nie pamiętam, z dwa, może trzy ostatnie mecze rundy zasadniczej i pojechaliśmy na turnieje o awans. Pierwszy turniej wygraliśmy, później decydujący turniej, decydujący mecz. Przegraliśmy tam, pamiętam, po walce ten mecz o awans do drugiej ligi. No ale mówiłem tam chłopakom zarządu, mówię, chcecie drugą ligę, piszcie do związku, składajcie akces. Mówię, teraz z tej grupy tutaj, gdzie Lubuska siatkówka występuje, mówię, spadł Gorzów. Astra awansowała, dwa miejsca się zrobiły, mówię, może dostaniecie. No i rzeczywiście oni dostali zgodę na udział w tej drugiej lidze, ale to też było późno, więc tak na szybko, na ostatnią chwilę kleili skład. No i wystartowali w tej drugiej lidze, no ale ciężko im tam było. No i znowu przyszło, po nowym roku dzwoni Piotrek, mówi, Janis, dawaj, bo trzeba drugą ligę utrzymać. Tam wtedy też Alan Gold z Żagania doszedł.
1: To jak do strażaka rzeczywiście, tak, do ciebie dzwonili.
0: Chodź, trzeba gasić pożar. Dawaj tu na sygnale. No i się udało, utrzymaliśmy tą drugą ligę. No i kolejny sezon też już chciałem zagrać od początku. No ale niestety znowu studia, ostatni rok. Tam już na włosku wisiało wszystko. No i mówię, no sorry chłopaki, ale muszę odpuścić, muszę się teraz skupić na obowiązkach, na nauce.
1: To tak trochę żartując, kto by musiał zadzwonić do ciebie, żebyś znowu założył siatkarską koszulkę, buty? Astra? Stylon?
0: Nie, myślę, że nawet na Stylon bym się nie zdecydował, no bo to też nie pogodziłbym z pracą. Myślę, że jestem spełniony. Tutaj jakieś takie dodatkowe turnieje zagrać. Tym bardziej, że to jak jazda na rowerze, tego się nie zapomina. Ale też mam możliwość uczestniczenia w treningach drugiej ligi, więc nawet jeśli bym chciał, mogę sobie na trening do żagania podjechać. Tak, tam zawsze mnie z otwartymi rękami przyjmą, żeby pomóc ich tam w treningu. Nie ma najmniejszego problemu, więc opcja, żeby się poruszać, jest. Opcja, żeby w razie jakiegoś pożaru ich też wspomóc, też jest. No ale na razie na tym się nie skupiam. Skupiam się na swoich obowiązkach służbowych i zawodowych, a tą siatkówkę to taki dodatek.
1: No to Patryk, czego ci życzyć?
0: No przede wszystkim zdrowia.
1: Proszę bardzo, życzę zdrowia. Czego jeszcze?
0: Myślę, że to wszystko. Będzie zdrowie, to wszystko sobie jakoś tam wypracujemy.
1: Patryk Kozdroń, no, były siatkarz, ale dla mnie to tam aktualny. Skoro masz możliwość jakiegoś trenowania, to powiedzmy, że nadal aktualny ratownik medyczny i strażak w studiu Radia SK. Dzięki wielkie, Patryk.
0: Dzięki ślicznie.
2: SK 106.6.
3: Jak wygląda praca przewodnika turystycznego? O tym opowiada Mateusz Greczyło-Szema.
4: Cześć, Mateusz.
5: Dzień dobry, cześć.
4: Mówimy sobie na ty, bo się znamy, także nie będziemy sobie panować. Mateusz, a propos właśnie tych wycieczek i twojego bycia przewodnikiem, chciałbym od tego zacząć, bo specjalizujesz się w grupach zorganizowanych, a tych grup jest coraz więcej.
5: Tak, Zielona Góra, województwo lubuskie, coraz częściej cieszy się coraz większą popularnością wśród biur podróży, organizatorów wyjazdów grupowych, czy to wewnątrz kraju, czyli z Polski grupy, jak i również zagranicy, które przyjeżdżają do naszego miasta. Mamy teraz już taki czas, kiedy te grupy zaczynają witać do naszego miasta. Tak naprawdę majówka rozpoczęła ten sezon grupowy w naszym mieście, kiedy tutaj przyjeżdżają do naszego miasta. Maj-czerwiec, no to jest taki moment, kiedy dużo przyjeżdża grup szkolnych ze ściennych województw i tutaj korzystają z tych walorów turystycznych naszego miasta i regionu.
4: Właśnie miałem Cię pytać, w jakich terminach najczęściej przyjeżdżają. Rozumiem, że zaczynamy gdzieś od majówki, tak przyjmujecie jako start sezonu, powiedzmy, grupowego. I do kiedy takie grupy można spotkać w Zielonej Górze?
5: No taki wysoki sezon, można powiedzieć, można podzielić na dwie części w Zielonej Górze, w naszym regionie. Jeżeli chodzi oczywiście o grupy turystyczne, to jest maj, czerwiec, kiedy no, grupy chętnie podróżują, wybierają się do naszego miasta. No i później wrzesień, czyli też związany z dużym świętem wina, które jest organizowane w naszym mieście. Ale na przestrzeni ostatnich lat widzimy, że ten sezon turystyczny się rozciąga. To nie jest tak, że grupy przyjeżdżają tylko do nas maj, czerwiec i we wrześniu, ale tak naprawdę przez cały rok podróżują. Mamy grupy, które i w lutym, i w marcu, więc w każdym miesiącu starają się przyjeżdżać do naszego miasta. Są grupy, które też lubią troszeczkę bardziej zimowe okresy, czyli listopad, grudzień, wtedy też przyjeżdżają do Zielonej Góry, więc, ale takie największa ilość tych grup, które przyjeżdżają do naszego miasta, to maj, czerwiec.
4: A jakie grupy najczęściej odwiedzają Zieloną Górę? Z kim macie najczęstszy kontakt? Skąd są ci ludzie?
5: Patrząc na to, co jest najbardziej popularne w naszym kraju, ale nie tylko, bo i w Europie, no to oczywiście grupy szkolne, czyli ta współpraca z biurami podróży, ze szkołami, którzy organizują takie wyjazdy i tutaj przyjeżdżają. Mamy też grupy osób dorosłych, seniorów, którzy też chętnie poznają Polskę, ta moda na Polskę, która w ostatnim czasie stała się bardzo popularna, więc chętnie poznajemy różne ciekawe miejsca, a jednym z nich jest oczywiście Zielona Góra i nasze województwo lubuskie, ale są też grupy takie mniejsze, kameralne, na przykład goście konkretnych firm, które zapraszają delegacje do naszego regionu, no i korzystają z usług przewodnickich, chcą pokazać nasze miasto, więc takie grupy też tutaj obsługujemy.
4: A jakie atrakcje najczęściej wybierają turyści? O co najczęściej pytają właśnie grupy?
5: Jeżeli chodzi o grupy turystyczne, no to pytają o cały wachlarz możliwości. Jeżeli są to grupy szkolne, no to najczęściej wybierają takie atrakcje, które będą się cieszyć dużym zainteresowaniem dla młodzieży, dla uczniów, czyli czegoś doświadczą, coś poznają. No i takie miejsca w Zielonej Górze również mamy, takie jak Planetarium Wenus, Centrum Przyrodnicze, czyli takie interaktywne miejsce, gdzie no coś uczniowie doświadczą, coś wywiozą cennego, czy cieszą się fajną popularnością takie miejsca, gdzie odbywają się różnego rodzaju warsztaty. Na przykład zawodów ginących w Muzeum Etnograficznym. Tam, gdzie mamy krainę słodkości, czyli mamy coś, gdzie angażujemy uczniów, ale dodatkowo oczywiście wybierają takie miejsca jak palmiarnia, która jest wizytówką Zielonej Góry, park winny, szlak bałsikowy, który też się cieszy dużą popularnością, więc to jeżeli chodzi o grupy szkolne. Grupy osób dorosłych chcą zobaczyć te najważniejsze zabytki danego miasta, czyli nie chcą ominąć ratusza, konkatedry, obiektów sakralnych, ale też chcą zobaczyć ciekawe miejsca i takie na przykład jest Park Książęcy Zatonia, który się cieszy, no już można powiedzieć, jest już rozpoznawalny nie tylko wśród mieszkańców Zielonej Góry, regionu, ale też turystów, którzy przyjeżdżają z różnych zakątków Polski, czy to grupy turystyczne, biura podróży, często korzystają z tego miejsca. Mamy i ciekawy ogród botaniczny, więc tych atrakcji moglibyśmy wymieniać. Dodatkowo warto też zwrócić uwagę, że grupy nie zwiedzają tylko Zielonej Góry, ale często też okolice naszego miasta.
4: Wy jako informacja turystyczna wiem, że oferujecie usługi przewodnickie, macie to jakby w swoim cenniku, w swojej ofercie. Opowiedz proszę coś więcej o tym, jak to wygląda w praktyce. Dzwoni, nie wiem, jakiś przedstawiciel grupy, chce przyjechać, wypytuje was o to, co warto zobaczyć i wy robicie jakby cały plan wycieczki dla takiej grupy. Ty się tym zajmujesz.
5: Jeżeli chodzi o współpracę z biurami podróży, no jest ona dla nas dość istotna. Okres taki jesienno-zimowy to jest taki dobry okres, żeby zaplanować wyjazdy, czyli od listopada do marca to jest ten okres, kiedy jesteśmy w stałym kontakcie z biurami podróży, z instytucjami, z uniwersytetami, fundacjami, stowarzyszeniami znajomymi, które organizują takie wyjazdy. No i pomagamy w planowaniu tego przyjazdu, czyli w oparciu o te atrakcje turystyczne, produkty turystyczne, jak na przykład pobyt na winnicy, rejsy po Odrze, czyli kompleksowo te wszystkie atrakcje wkomponowujemy w program. No i taką ofertę przygotowujemy dla biur podróży, która później ją oczywiście dopracowuje poprzez ustalenie transportu. Też pomagamy znalezieniem obiektu noclegowego, miejsca, gdzie grupa może skonsumować obiad, więc tak kompleksowo staramy się ten program ułożyć. My jako informacja turystyczna nie jesteśmy biurą podróży, czyli nie zajmujemy się stricte taką organizacją kompleksową w taki sposób, że zapewniamy ubezpieczenie, transport, ale pomagamy, czyli w takiej formie, że jesteśmy w kontakcie z biurami i ten program, no jesteśmy tutaj na miejscu, więc też korzystamy z tego doświadczenia, co warto w danej grupie uwzględnić. Są grupy, które chcą w sposób taki lightowy pozwiedzać miasto, więc wtedy też oczywiście takie programy dostosowujemy. Więc każdy program dostosowujemy do potrzeb, możliwości grupy. No także jak ci goście wyjadą z Zielonej Góry, to będą chcieli ponownie wrócić, ale będą zadowoleni z takiego wyjazdu.
4: Ale z tego co wy macie też gotowe pakiety, które możecie oferować takim grupom. Bo rozumiem, indywidualne podejście najważniejsze, ale też pakiety, które można sobie po prostu wybrać. Czy jakieś szlaki opracowane przez was, też widziałem, świetna rzecz.
5: Wzorem już lat tutaj takiego doświadczenia pracy z biurami oczywiście stworzyliśmy już takie, można powiedzieć, pakiety dla grup turystyczne, które obejmują tutaj Zieloną Górę i najbliższe okolice. Takie programy dla grup, które w formie drukowanej mamy dostępne w punktach informacji turystycznej, czy na targach turystycznych, czy jak jeździmy po biurach podróży, bo również z takimi programami dla grup, z takim materiałem jeździmy po biurach podróży w Polsce, czy we Wrocławiu, czy w Poznaniu, czy w Szczecinie i takie oferujemy. No te programy dla grup zawierają to, co mamy najlepszego do pokazania, czyli mamy tam od klasycznego spaceru po mieście, czyli od palmiarni przy Ziągórski Deptak, przy Muzeum Ziemi Lubuskiej, uwzględniając też wizytę w tym miejscu na Stary Rynek do ratusza. Mamy taki program, który się cieszył bardzo dużym zainteresowaniem w zeszłym roku. W zeszłym roku mieliśmy przyjemność obsłużyć blisko 250 grup, które przyjechały do Zielonej Góry razem z naszymi przewodnikami, z którymi współpracujemy.
4: I to są grupy, przepraszam, że ci wszedłem słowo, to są tylko te grupy, o których wy wiecie, bo to są też grupy, które przyjeżdżają na własny rachunek, także można założyć, że tych grup jest jeszcze więcej.
5: Tak, to nie są wszystkie grupy, warto to podkreślić, że nie są to wszystkie grupy, które tylko przyjeżdżają do Zielonej Góry, bo jest wiele grup, które mają swoich pilotów, swoich przewodników, z którymi tutaj przyjeżdżają i nie muszą korzystać, nie ma obowiązku korzystania z oferty informacji turystycznej, ale coraz więcej grup z tego korzysta, ale z innych instytucji również, z bezpośrednich kontaktów, więc są biura, które już systematycznie wysyłają do nas grupy, więc też już znają Zieloną Górę, mają ją w stałej ofercie, więc tych grup jest na pewno zdecydowanie więcej, ale jeszcze wrócę do tego wątku o programie, który się cieszył bardzo dużym zainteresowaniem w zeszłym roku, to Szybka Lampka. To taki zwiedzanie Zielonej Góry w pigułce, czyli poznanie tych najważniejszych zabytków, historii, ciekawostek o naszym mieście, regionie, a na koniec zwieńczenie degustacją produktów regionalnych, czyli odwiedzeniem takiego klimatycznego miejsca, gdzie można było coś ciekawego, takiego lokalnego skosztować, no bo często chcemy to posmakować kuchnia. Tutaj między innymi taki ciekawy szlak kulinarny, który powstaje w województwie lubuskim w oparciu o producentów regionalnych, no i to też biura podróży, grupy turystyczne chętnie z tego korzystają, więc to też ciekawe miejsce. No i mamy oczywiście winnice, mamy rejsy, tak jak wspomniałem, Zatonie, Ochle. No moglibyśmy szerzej o tym opowiadać, ale też obserwujemy, że grupy nie tylko zatrzymują się w Zielonej Górze, ale też zwiedzają cały region. Na przestrzeni ostatnich lat zaobserwowaliśmy, że coraz więcej grup nie tylko tak tranzytowo przyjeżdża przez województwo lubuskie, tylko się zatrzymuje na na dłużej, na 2-3 noce. No wtedy korzystają oczywiście z poznawania i południa województwa lubuskiego, począwszy od Łęknicy, Żagania, Żar, aż po północ Gorzów Wielkopolski, Park Narodowy Ujście Warty, no i to po Jeziorze Lubuskie, które też jest taką perełką wśród grup turystycznych, które chętnie i do Łagowa się wybiorą, do Lubniewic, więc rozszerzenie tej oferty jest dla nas oczywiście bardzo istotne.
4: To też bardzo cieszy, bo już nie chcemy być dłużej tylko tranzytowym województwem, już dawno nie jesteśmy, a to co mówisz tylko udowadnia, że Lubuskie no, jest coraz poważniej postrzegane przez turystów jako miejsce, gdzie można nie tylko przejechać albo spędzić jeden dzień, ale tych dni nawet kilka. No i też to jest ogromna, uważam, zasługa waszej informacji turystycznej. Mateusz, a wracając jeszcze do tego, że jesteś pilotem, tak z ciekawości podpytam. Załóżmy, że słucha nas ktoś, kto też chciałby być pilotem wycieczek, tak? Są studenci, są osoby, które na tym punkcie gdzieś tam siebie widzą w przyszłości. Są jakieś kursy u nas w regionie, jakieś możliwości, żeby taką, nie wiem, licencję, czy jak to nazwać, taką, nie wiem, legitymację, czy licencję pilota wycieczek wyrobić, czy zdać jakiś kurs, jak to wygląda w praktyce?
5: Jeżeli chodzi o praktykę, to zawód pilota, przewodnika jest bardzo ciekawym zawodem. Od tego rozpocznę. Kontakt z ludźmi, przekazywaniem wiedzy, ciekawostek. Jeżeli ktoś jest miłośnikiem miasta, regionu i chciałby się podzielić swoją wiedzą, to jest taka oczywiście możliwość. Jeżeli chodzi o zawód pilota, przewodnika, no to musielibyśmy się cofnąć do 2014 roku, kiedy ten zawód został uwolniony. Czyli nie ma już żadnych regulacji dotyczących tego, kto może być przewodnikiem, kto może być pilotem wycieczek, ale oczywiście, no, będąc w stałym takim kontakcie z biurami podróży czy z grupami, często chętnie jednak takie podmioty jak na przykład Wizy Zielona Góra, informacja turystyczna, która współpracuje z przewodnikami, z pilotami wycieczek, którzy na nasze zlecenie oprowadzają właśnie grupy turystyczne, zachęcamy do wzięcia udziału w takich kursach. To są kursy już nie takie jak kiedyś, bo organizowane przez Urząd Marszałkowski, które trwały konkretną ilość godzin i trzeba było na tych zajęciach, na tych wyjazdach być obowiązkowo, ale w tym roku wyszliśmy na przeciw oczekiwaniom, bo chcemy tą wiedzę przekazywać tak, aby szkolić nowe osoby w tej branży i razem z Biurem Podróży i z PTTK Zielona Góra zorganizowaliśmy taki kurs pilota wycieczek, który trwał miesiąc czasu, można było się na niego zapisać i tam przeprowadzaliśmy zajęcia i merytoryczne, takie budowanie podstawowych informacji o tym, jak obsługiwać grupy turystyczne, jak się przygotowywać do tego zawodu, a później też realizowaliśmy wyjazdy już po Zielonej Górze, okolicach, czy nawet do innych miast, tak aby no, złapać ten kontakt z mikrofonem, więc jeżeli ktoś z Państwa, z naszych słuchaczy byłby zainteresowany, no to warto śledzić, bo myślę, że te kursy będziemy w następnych latach również wspólnie tutaj z podmiotami z Zielonej Góry realizować, tak aby tą kadrę pilotów, przewodników rozszerzyć. Ja sam osobiście nie lubię się chwalić, ale między innymi no, takie kursy tutaj ukończyłem we Wrocławiu na przykład, więc w różne instytucje w Polsce, w różnych miastach organizują takie kursy.
4: A jak nasz region, już nawet nie mówię o samej Zielonej Górze, ale o województwie lubuskim, jak wygląda pod kątem ilości przewodników? Brakuje nam tych przewodników, czy myślisz, że jest ich wystarczająco dużo?
5: Jeżeli chodzi o grono przewodników, to jest to spora ilość osób, która oprowadza grupy turystyczne. Między innymi w województwie lubuskim mamy Stowarzyszenie Przewodników Województwa Lubuskiego.
4: Pozdrawiamy serdecznie.
5: Pozdrawiamy serdecznie. Mamy przewodników, którzy współpracują z biurami podróży, z PTK Zielona Góra, z Wizy Zielona Góra, czy z różnymi informacjami, bo tych warto też podkreślić, że w województwie lubuskim mamy kilkanaście informacji turystycznych, którzy też mają na pewno osoby, które chętnie po danym mieście oprowadzą, czy to stowarzyszenia, czy właśnie informacje turystyczne, no bo gdzie byśmy nie zajechali, czy na przykład do Żagania, do Łęknicy, to tam mamy lokalnych przewodników, mamy przewodników w naszym regionie muzealnych, w obiektach muzealnych, mamy przewodników no, w międzyrzeckim rejonie umocnionym, więc w różnych miejscach mamy tych lokalnych pasjonatów, miłośników turystyki i tego oprowadzania grup.
4: To, że trzeba mieć pasję, żeby być pilotem czy przewodnikiem, to jest rzecz oczywista, bo wspomniałeś, że zawód jest ciekawy, ale zapewne też trudny, bo zapanować nad grupą, a grupy bywają oczywiście różne, no trzeba mieć i trochę talentu i na pewno dużo wiedzy, no i chyba niekiedy trochę cierpliwości.
5: Ta wiedza jest na pewno istotnym elementem, ale na pewno podejście do ludzi, kontakt z ludźmi, cierpliwość tutaj jest, no myślę, że jednym z takich elementów, ale przekazywanie wiedzy, ten kontakt z osobami, gdzie możemy otrzymać ciekawe informacje, różnymi takimi przysłowiowymi atrakcjami możemy się wymienić, tak? Możemy się wymienić ciekawymi spostrzeżeniami, doświadczeniem, więc to jest na pewno bardzo istotne. No jest kilka elementów, o których warto pamiętać, o asertywności, o chęci odpowiedzenia na pytanie, no jest to bardzo przyjemna praca.
4: Wiesz co, chciałbym teraz wrócić jeszcze na chwilę do samej współpracy z biurami podróży, o której wcześniej wspominałeś. Powiedz mi, jakie elementy powinny znaleźć się w takiej ofercie kierowanej do biura podróży? Na co biuro podróży patrzy? Pytam o to dlatego, że też osobiście uważam, że ta turystyka grupowa no jest, powinna być przyszłością, może duże słowo, ale na pewno powinniśmy iść w tym kierunku, bo jeżeli chodzi o detaliczną, to jest ok, ludzie przyjeżdżają, tego nawet trochę nie wiemy, kto przyjeżdża, no ciężko to jakby zliczyć, ale jak już przyjeżdża grupa jedna, druga, dziesiąta czy dwusetna, jak wspomniałeś, no to już się robi ilość i myślę, że w tym kierunku warto się rozwijać, a biura podróży chyba bywają grymaśne i też mają swoje wymagania i oczekiwania od takiej oferty.
5: Jeżeli chodzi o biura podróży, o instytucje, które organizują, głównie tour operatorzy, pośrednicy turystyczni, takie wyjazdy, oczywiście mają oczekiwania, bo też te oczekiwania są od klientów. Jak już jedziemy do danego regionu, no to chcemy zobaczyć to, co mają i najlepsze, spotkać się z mieszkańcami tego regionu, czyli z tymi przewodnikami lokalnymi, którzy opowiedzą o tym danym mieście, regionie, ale dla biur podróży też to zadowolenie klienta będzie, jak wszystkie elementy składające się na taką ofertę, one spełnią oczekiwania i to między innymi na przykład jest baza noclegowa, która jest bardzo istotna pod grupy turystyczne, czyli te obiekty, które znajdują się w Zielonej Górze, kategoryzowane, ale też obiekty, które są w stanie pomieścić grupę. To jest jeden z elementów bardzo ważnych, czyli czy ta turystyka grupowa będzie w danym mieście czy regionie, zależy, czy jesteśmy w stanie przyjąć taką grupę na noc. I to, no tutaj Zielona Góra ma swoje ograniczenia, jeżeli chodzi o tą dostępność obiektów, miejsc dla grup, ale już coraz więcej też powstaje, więc to jest na pewno, to na pewno cieszy. Na pewno wyżywienie. To też jest taki element, który też wpływa na pewno na atrakcyjność i tutaj to spakowanie kuchni, produktów regionalnych wpływa na atrakcyjność. Dostępność komunikacyjna, czyli drogi, no to województwo lubuskie ma świetne. Atrakcje turystyczne, które cały ten program wzbogacają, czyli nie da się tutaj nudzić, ale też nie będę ukrywać, że nie jesteśmy Krakowem, Warszawą, gdzie będziemy się śpieszyć z atrakcji do atrakcji, ale będziemy bliżej natury, będziemy mogli spokojniej, w sposób taki ciekawy spędzić ten czas i to biura podróży coraz bardziej doceniają. Już ta moda na Polskę to też jest w ostatnich latach bardzo zauważalna, że kiedyś biura no, wysyłały grupy na południe Europy, na zachód, do ciepłych krajów, ale chętnie korzystają z tych też dostępności w Polsce. No i województwo lubuskie poprzez swoją naturę, jeziora, lasy, czyli tą taką przyrodniczą część i wzbogaconą zabytkami i atrakcjami jest bardzo atrakcyjna. Te imprezy, które się odbywają w Zielonej Górze i w okolicach, one wzbogacają to takie przekonanie biur, że warto wysłać grupę w tym terminie, no bo jak już jedziemy, no to chcemy wziąć udział w jakimś wydarzeniu, kiedy miasto, region żyje, no i festiwal otwartych piwnic, winnic, to można byłoby sobie zadać pytanie, że dwie imprezy w tak krótkim czasie, ale to rozszerza ten kalendarz imprez i to jest istotne. Potem mamy lipiec, sierpień, lato muszelakich, potem mamy winobranie, ten taki boom turystyczny i ta majówka już pokazała, że te biura podróży, patrząc na, porównując różne miejsca, regiony, jak zaobserwowali, że w Zielonej Górze mamy fajny festiwal, gdzie grupa, odwiedzając zabytki, atrakcje Zielonej Góry, jeszcze będzie mogła zobaczyć coś, co nie jest na co dzień dostępne w danym momencie, czyli te historyczne piwnice winiarskie, a gdzie nie pojedziemy, no to Zielona Góra, województwo lubuskie, pierwszy taki z myślą to oczywiście tradycje winiarskie. To chętnie przyjechali, więc to był taki pierwszy taki, tak jak wspomniałeś, taki boom właśnie, gdzie te grupy przyjechały. Przewodnicy mieli pracę, więc też dzięki temu mogli już powolutku rozpocząć ten sezon, no bo teraz już mamy de facto grupę za grupą, która tutaj przyjeżdża do Zielonej Góry, więc te imprezy, one na pewno wzbogacają taką ofertę, czyli już przy planowaniu terminów, kiedy warto zorganizować taki wyjazd do Zielonej Góry, no to często biura podróży szukają takich wydarzeń, które urozmaicą często wieczór, bo jak grupa się zanocuje w bliskiej odległości od centrum miasta, czy w centrum miasta, no to później jak już zrealizuje cały program, to uczestnicy takiej grupy mogą wyjść sobie na miasto i jeszcze indywidualnie też pozwiedzać takie piwnice, czy wziąć udział w koncertach, które były organizowane, więc to na pewno dla biur podróży jest bardzo istotne.
4: A wy jako informacja turystyczna w jaki sposób wspieracie te wydarzenia? Uczestniczycie w nich jako współorganizator? Jak to wygląda?
5: My jako informacja turystyczna, jako Wizy Zielona Góra oczywiście zajmujemy się promocją imprez, takich imprez nie tylko winiarskich, tylko wszystkich, które się odbywają w naszym mieście i regionie. Między innymi teraz najbliższą sobotę mamy stulecie mostu, otwarcie mostu Bojhalta w Cigaticach, więc tych imprez jest coraz więcej. Oczywiście jako informacja turystyczna, jak jesteśmy w kontakcie z biurami podróży, czy jeździmy na targi turystyczne, no to mamy tą ofertę imprez winiarskich, które się odbywają w naszym mieście. No i coraz więcej osób tą Zieloną Górę z tego oczywiście kojarzy. No ale my staramy się, żeby też te biura korzystały z tradycji winiarskich, z tych atrakcji jak winnice. No ale też mamy w formie aktywnej, jak ktoś chce aktywnie spędzić czas, to mamy też wiele obiektów, gdzie można aktywnie spędzić, czy to baseny, akwaparki, czy wycieczki rowerowe, bo takie grupy też się zdarzają, które chcą w formie aktywnej spędzić czas i wyjeżdżają do danego miasta, a potem na rowerach jeżdżą na przykład, więc oczywiście też takie rzeczy są dla nas ważne, a jeżeli chodzi o imprezy, to oczywiście w związku z tym, że one wzbogacają miasto, to my oczywiście zajmujemy się ich promocją i jesteśmy w stałym kontakcie, mamy mapki, mamy ulotki, które zapraszają do wzięcia udziału w tych imprezach.
4: Wspomniałeś o turystyce rowerowej, także muszę Cię o to dopytać, bo macie jedno z Waszych haseł, brzmi wkręć się w Zieloną Górę, jest nieprzypadkowe, fajna zabawa, gra słowem. Opowiedz trochę więcej o tej turystyce rowerowej, bo z roku na rok ta infrastruktura jest coraz fajniejsza, nie tylko w Zielonej Górze, ale i w okolicach. Nasze miejscowości się ze sobą łączą tymi ścieżkami, można już podróżować naprawdę po dużym obszarze, to już są dziesiątki, jak nie setki kilometrów ścieżek i tras. Jak wygląda dzisiaj Zielona Góra, jeżeli chodzi o turystykę rowerową?
5: Jeżeli chodzi o turystykę rowerową, to hasło wkręć się Zieloną Górę, to można na różne sposoby interpretować, bo może być korkociągiem, a może być oczywiście rowerowe i takie fajne spędzenie czasu. No i to widzimy, że to staje się takim już dużą popularnością, cieszy się ta turystyka rowerowa, dostępność tutaj tras rowerowych, profesjonalnych tras z miejscami obsługi rowerzystów podróżnych na dwóch kółkach, miłośników dwóch kółek. No i tak naprawdę jadąc od północy miasta, ale to nie jest zamykanie się w granicach danego miasta czy powiatu, tylko te ścieżki wychodzą już poza takie granice, gdzie od Sulechowa przez Cigacice, Zielona Góra, dojedziemy do Zatonia, do Nowej Soli, a z Nowej Soli skierujemy się w kierunku Wielkopolski i Wolsztyna, czy Żagania i Szprotawy, więc ta oferta rowerowa jest coraz bardziej atrakcyjna, no i widzimy, że coraz więcej osób z tego chętnie korzysta na dwóch kółkach, no bo wtedy możemy i fajnie aktywnie spędzić czas, a jeszcze zobaczyć fajne miejsca i to jest bardzo, bardzo fajne, że poznawanie miasta właśnie z tego poziomu rowerowego.
4: Z tego co pamiętam, to wy też jako pracownicy informacji turystycznej macie tą zajawkę rowerową, niekiedy jedziecie po prostu w teren, żeby obadać, czy jak to mówią młodzi, obczaić jakieś nowe szlaki, nowe ścieżki, czy przejechać je, zobaczyć, tam wszystko na pewno jest w porządku. No także chylę czoła, bo to jest już prawdziwa pasja.
5: Staramy się być na bieżąco, więc jak trzeba coś sprawdzić, to jesteśmy gotowi. No między innymi szlaki piesze, szlaki Nordic Walking, które też mamy w takiej swojej opiece i znakujemy, stawiamy teraz tablice informacyjne, więc dla tych miłośników turystyki aktywnej tą ofertę rozszerzamy, ale nie zrobimy czegoś, jak czegoś samemu nie sprawdzimy. I tak samo jest przy grupach turystycznych na przykład, że jak sprawdzimy, że tutaj autokar może zaparkować, to wtedy wiemy, że tam ten autokary kierujemy. I tak samo jest ze ścieżkami rowerowymi. Jeżeli chcemy coś polecić, jakąś fajną trasę rowerową, no to wcześniej staramy się ją przejechać, żeby też wiedzieć o tych wszystkich elementach takiej trasy. No a tutaj w Polsce chętnie wiele osób naprawdę na tych rowerach przyjeżdża i chętnie z tego korzysta.
4: A powiedz, wspomniałeś też o targach. Wróćmy na chwilę jeszcze do kwestii promocji Zielonej Góry, regionu, którą na co dzień robicie. To jest, promocja to jest wiadomo suma małych kroków, różnych, w różnych kierunkach.

0: żeby nic o nas bez nas. Warto też się pokazywać trochę w branży i wychodzić z tą ofertą w duże miasta, które są stolicami swoich regionów. Nie chcę odpowiadać za ciebie, dzielę się teraz swoimi jak i przemyśleniami. A jak ty oceniasz taki wyjazd? To jest efektywne, to jest warte? No jednak to jest trochę wysiłek, tak? To jest kilka dni ciągłych rozmów. Człowiek naprawdę może być po tym wszystkim trochę zmęczony. Tych setek rozmów z różnymi ludźmi, bardzo różnymi ludźmi. Jak ty oceniasz targowe wyjazdy?
1: Udział w targach turystycznych, tak jak też podkreśliłeś, on jest istotny z tego elementu, żeby być w stałym kontakcie z tą branżą turystyczną. Integracja środowiska turystycznego jest bardzo ważna i my też to zawsze podkreślamy. Między innymi organizuję Zielonogórskie Forum Turystyki tutaj w Zielonej Górze, które właśnie miało na celu taką integrację tego środowiska szeroko rozumianej turystyki, bo to nie są tylko przedstawiciele danych atrakcji, tylko też przedsiębiorcy, którzy też wpływają na atrakcyjność miasta, regionu. A wracając do wątku udziału w targach turystycznych, no to jest na pewno bardzo istotny element, żeby tutaj pokazywać tą ofertę, a mamy już co pokazać i to widać właśnie na przestrzeni lat, że możemy coś ciekawego zaproponować, pokazać, zachęcić do przyjazdu. Jeżeli chodzi o targi turystyczne, no to jakby nas tam nie było, to by później było, że tych danego miasta, regionu nie ma, to nie jadę tam, więc pokazanie się jest na pewno bardzo istotne. Na pewno te kontakty takie, jeżeli chodzi o to, ile osób przyjedzie po takich targach, ale zostanie ta taka pamięć, że to Zielona Góra, województwo lubuskie było.
2: SK 106,6.
3: Muzyką się żyje. Sylwia Grzeszczak ma dla nas hit na drugą połowę wakacji. Wydała bardzo letnią nowość Mango. To pierwszy nowy singiel Sylwii Grzeszczak po rocznej przerwie od wydawania. A co robiła w tym czasie? No to już zapytaliśmy samą Sylwię.
4: Tak serio, to wyszłam do studia. Komponuję sobie kolejne utwory i to jest moja taka odskocznia od tego życia też codziennego. Jest to mój taki proces twórczy i on do czegoś po prostu doprowadzi.
3: Nowy hit Sylwii Grzeszczak mamy dla Was w Radiu SK, no bo przecież wszystkie hity zaczynają się w SC. Usłyszycie go już w tej godzinie. A już teraz jesteśmy z Wami i gramy hity na czasie w Radiu SK. Jest niedziela, a ja mówię Wam dzień dobry. Kinga Baryga, witam i zapraszam.

Jedni mówią, że to piękna ballada, inni z kolei, że jest to typowy letniaczek. Dawid Kwiatkowski, Margaret, później ci opowiem, to najnowszy numer od właśnie tych artystów. 17,5 minuty po godzinie 9, to jest Radio SK, to są hity na czasie. Dzień dobry, witam wszystkich tych, którzy właśnie włączyli radio i zaczynają nas słuchać, ale witam też tych, którzy już od dawna na nogach. Tak jak Wojtek, który wysłał zdjęcie, że właśnie wsiada na rower, a na głośnikach, w słuchawkach, na słuchawkach oczywiście Radio SK i hity na czasie. I tak sobie pomyślałam, że przyjdę do was z pytaniem, co u was, co robicie, dajcie znać, czy wy właśnie raczej z tych porannych ptaszków, czy może jeszcze przekręcacie się z jednego na drugi bok. A ja gram Rudimental i Khalid już teraz w Radio SK.

Tak się właśnie składa, że wszystkie hity zaczynają się w Esce, mamy wakacje, a tu jest numer, który idealnie brzmi w wakacje. No i jest na tę drugą połowę wakacji właśnie wypuszczony. Sylwia Grzeszczak wraca po ponad rocznej przerwie od wydania swojego ostatniego numeru i prezentuje nam swoją najnowszą piosenkę, Mango. No to rzeczywiście taka pełna emocji kompozycja przenosi nas w sam środek ciepłych, wakacyjnych wspomnień. No to proszę bardzo, gramy w Radio SK. Sylwia Grzeszczak i Mango. No bo przecież wszystkie hity zaczynają się w Esce.

0: 34 minuty po godzinie 9. To jest Radio SK, to są hity na czasie. Ja pytam was, co u was? Co robicie o poranku w niedzielę? Kasia napisała, że ona właśnie zabiera się za gotowanie obiadu, bo zjeżdża się do niej cała rodzina. Rosół już wstawiony, no i mięso namarynowane. Dokładnie tak. Kinga za to napisała do nas, że szykuje się na basen. Bardzo intensywnie u was od rana, u nas również, bo my gramy wam hity na czasie. Już za chwilę wracam do was, a razem ze mną między innymi Shakira i Daj Daj.
1: Andrzej, Grażyna, Halina, Marian.
2: Ty, noser, a co ty robisz?
3: Jak to co? No sprawdzam, kogo już wkręciłem.

0: albo w aplikacji.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: RTV Euro AGD. Prawdziwe hity cenowe wchodzą na scenę festiwalu rabatów w Euro. Na przykład odkurzacz pionowy Tefal X-Force Flex 1460 Aqua. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1799. Teraz za 1499 zł. Taniej o 300 zł. I to jest prawdziwy hit cenowy. Cena promocyjna obowiązuje do 31 sierpnia. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
4: Jeszcze raz, trzy zjazdy to za mało.
5: W parku rozrywki Majaland wakacje trwają w najlepsze. Odwiedź nas i przeżyj niezapomnianą rodzinną przygodę. Tylko w sierpniu, kupując 3 bilety, 2 kolejne otrzymasz gratis. Nie zwlekaj. Szczegóły znajdziesz na Majaland.

0: sklepach i na mediaexpert.pl.
1: We love Szczecin! Fantastyczne wakacje z Holiday Park Szczecin. Łastownia, ulica Tadeusza Bendy. Jesteśmy otwarci codziennie do końca wakacji. Mamy dla Was ekstremalną nowość. Tor samochodowy Drifting Arena. Holiday Park Szczecin. Kolejki górskie, wieża łańcuchowa, śmigło Booster Max, ekstremalne wahadło Loop Fighter, tory przeszkód, koło widokowe Wheel of Szczecin i wiele innych atrakcji. Teraz bilety na Wheel of Szczecin oraz tokeny na wszystkie atrakcje kupisz online na pojawi.pl. Baw się z nami całe wakacje w Holiday Park Szczecin.
2: Czyścimy! Magazyny PSB Mrówka Żary i to do zera! Z powodu likwidacji sklepu PSB Mrówka Żary zapraszamy na wielkie wyprzedaże likwidacyjne. Roboty do 50% na wszystkie towary znajdujące się w sklepie, dostępne od ręki. Spiesz się, kupuj pełnowartościowy towar nawet za pół ceny. Wyprzedaże trwają tylko do wyczerpania zapasów. Kto pierwszy, ten lepszy! PSB Mrówka. Żary Wrocławska 23. Szczegóły na mrówka.com.pl. Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja. Drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Radio SK i burmistrz miasta Kraśnik Krzysztof Staruch zapraszają na Dni Kraśnika 2026 wraz z SK Music Tour. 15-16 sierpnia, stadion Mosir, ulica Oboźna. W sobotę wystąpią Kinga Wołoszyn i Cube, Eryk Moczko oraz Paktofonika Orkiestra. W niedzielę zagrają Turbina, Gosplay, T-Love. Partnerzy wydarzenia: miasto Kraśnik, Centrum Kultury i Promocji w Kraśniku, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, Grupa PBI. Sponsorzy główni: Wodbud, Ekoland. Partnerzy medialni: Super Express i Radio SK.
5: I po reklamie.

0: 6 minut dzieli nas od godziny 10. To są hity na czasie, to jest Radio SK. Ring My Bell to już za nami. Moi drodzy, co powiecie na taki specjalny eskowy zestaw wakacyjny, czyli leżak i bezprzewodowy głośnik? My wam takie właśnie gadżety rozdajemy. Wystarczy, że wejdziecie w naszą aplikację, przekonacie nas, że taki zestaw powinien trafić właśnie do was i przekonacie i napiszecie też, co u was słychać. A ja po godzinie 10 właśnie taki eskowy zestaw wakacyjny, czyli leżak i bezprzewodowy głośnik komuś z was wręczę. No to co, wy wchodzicie, piszecie, a ja do was wracam po godzinie 10 z kolejnymi hitami na czasie.
1: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia. Muszynianka.pl

0: wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen. Witaj, paliwo 20 groszy taniej.
1: O.
0: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
1: O, a o ile?
0: 35 groszy taniej na litrze.
1: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
0: Tak.
2: A jak lemoniadę?
0: No też.
1: To poprosimy.
0: Ale co?
2: Wszystko.
0: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen. Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Twoje dobre serce może realnie pomóc sąsiadom. Fundacja Piękno Lesie szuka w Trzebielu i okolicach wolontariuszy do akcji Mobilny Senior, w której pomagamy osobom starszym lub niepełnosprawnym w transporcie do lekarza czy na zakupy. Zwracamy koszty paliwa, złoty 15 za kilometr. Dla najaktywniejszych szansa na bony pieniężne na zakupy. Przedsiębiorco, dołącz i ty. Wesprzyj naszych bohaterów, oferując im zniżki. Szczegóły znajdziesz na www.fundacjapięknolesie.org.pl.
5: I po reklamie.
6: Muzyką się żyje.
7: Już za tydzień wielkie święto K-popu w Polsce. Tylu koreańskich gwiazd w jednym miejscu jeszcze u nas nie było. Przed nami festiwal Sound in Colors K-pop Expose. To już w sobotę i niedzielę w Parku Śląskim w Chorzowie zagra m.in. ATEEZ, Taemin, Suho, Stacey czy Icon, czyli artyści znani na całym świecie. Na tej imprezie będzie także Radio SK. Warto nas słuchać i sprawdzać nasze media społecznościowe. Będziemy mieć dla Was bilety. Wybiła 10:00. Już za chwilę komuś z Was wręczę eskowy zestaw wakacyjny, szczegóły w naszej apce, tam wchodźcie i piszcie co u Was. A ja już teraz gram hity na czasie, nareszcie od męskiego grania orkiestra 2026 już teraz. Kinga Baryga, witam i zapraszam.

0: Maroon 5, Christina Aguilera. Tak wam gramy 16,5 minuty po godzinie 10. To jest Radio SK, to są hity na czasie. No a wiadomo, że SK jest zawsze tam, gdzie wy. No bo gramy wam najlepsze hity na czasie. Niezależnie gdzie jesteście, możecie słuchać nas w aplikacji. A ze mną jest Eryk, który chce o taki zestaw wakacyjny powalczyć. Hej Eryk!
1: Hej Eska.
0: No dobrze, to opowiadaj, jak tam te twoje wakacje wyglądają i dlaczego ten zestaw wakacyjny ma trafić właśnie do ciebie.
1: Wakacje moje wyglądają tak, że 7 dni w tygodniu niestety praca od początku sezonu. Nie ma jednego dnia wolnego i ten zestaw by się przydał, żeby po sezonie trochę odpocząć.
0: No dobrze, a ty jeszcze wspomniałeś, że tam musisz komuś wynagrodzić tą nieobecność. To
1: tak,
0: opowiadaj.
1: Tą obecność chciałbym wynagrodzić dziewczynie, która została w domu i cały czas czeka na mnie, a ja niestety od 2 miesięcy siedzę nad morzem i jeszcze miesiąc ponad został.
0: Znaczy, no powiem tak, tobie to dobrze, gorzej ma ta dziewczyna, która siedzi bez ciebie. Ty sobie w Kołobrzegu jesteś, pracujesz, no ale zawsze jednak to morze, prawda?
1: Tak, ale tego może wystarczy, ile można.
0: Ile można, no dobrze, Eryku, to dla ciebie oczywiście mam zestaw wakacyjny, czyli leżak i bezprzewodowy głośnik Radia SK.
1: Dziękuję bardzo.
0: Dzięki bardzo, trzymaj się, hej.
1: Pozdrawiam.
0: Pozdrowienia, a my gramy dalej, już teraz kolejne hity na czasie.

0: Dawid Podsiadło i Na Błysk. Tak wam gramy w Radiu SK. To są hity na czasie, 35 minut po godzinie 10. Swoją drogą błysk można zobaczyć na niebie w całej Polsce, bo jak się okazuje, Perseidy, czyli potocznie zwane spadającymi gwiazdami, można dostrzec na niebie już od końca lipca. No, wczoraj miałam okazję poobserwować i rzeczywiście tych spadających gwiazd jest całkiem sporo, ale takie maksimum tego roju będzie miało miejsce w nocy. Z 12 na 13 sierpnia, patrzę już w kalendarz, to jest z środy na czwartek i wtedy warto sobie zaplanować cały wieczór na oglądanie. Warto, bo ten spektakl jest naprawdę wyjątkowy. Tak jak wyjątkowe są nasze hity na czasie, które wam gramy, już za chwilę wracam do was, a razem ze mną, między innymi numer 1 ostatniego notowania gorącej 20 Radia SK, czyli Łatwo Gang i Majko.
1: Radio SK. Reklama. Wesele, komunia, urodziny, osiemnastka czy impreza firmowa. W Park 79 organizujemy wszystko od A do Z. 7000 metrów kwadratowych rozrywki i relaksu. Sprawdź ofertę na winoigrono.pl.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Trwają Empik Days. Łap okazję. Teraz w salonach Empik aż 70% rabatu na trzeci najtańszy produkt z aplikacją Empik. Tak, aż 70%. Łącz dowolnie książki, wybrane zabawki, winyle, artykuły kreatywne i wiele więcej. A na Empik.com i w aplikacji Empik do 50% rabatu na elektronikę, meble ogrodowe, butelki filtrujące, grille, plecaki, akcesoria kempingowe i wiele innych. Empik Days trwają tylko do 10 sierpnia, więc łap okazję już dziś. Empik.
4: I po reklamie.

0: 5,5 minuty zostało do godziny 11. To jest Radio SK, to są hity na czasie. Po godzinie 11 kolejne takie będę wam grała, więc bądźcie z nami.
1: Radio SK. Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia. Muszynianka.pl.

0: Reklama. W euro na wszystko cię stać. Eurorabaty masz, kupuj.
1: Piekarnik do zabudowy Whirlpool. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2299. Teraz za 1899 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 11 sierpnia.

0: Potęgą dźwięku. Już 21 i 22 sierpnia natura połączy się z waszą energią, tworząc spektakularne muzyczne widowisko. Swój jedyny koncert w Polsce zagra Paul Oakenfold. Na scenie wystąpi także Vinny Vici, Buster Jacks i inni. Bilety na parkbeats.pl.
1: Fantastyczne wakacje z Holiday Park Szczecin. Łastownia, ulica Tadeusza Wendy. Jesteśmy otwarci codziennie do końca wakacji. Mamy dla was ekstremalną nowość. Tor samochodowy Drifting Arena. Holiday Park Szczecin. Kolejki górskie, wieża łańcuchowa, śmigło Booster Max, ekstremalne wahadło Loop Fighter, tory przeszkód, koło widokowe Wheel of Szczecin i wiele innych atrakcji. Teraz bilety na Wheel of Szczecin oraz tokeny na wszystkie atrakcje kupisz online na pojawi.pl. Baw się z nami całe wakacje w Holiday Park.

0: właściciel salonów optycznych Vision Optyk w Żarach.
1: Najfajniej jest wtedy, gdy jest się w fajnym miejscu albo na fajnej imprezie. Mati Fuczyło, cześć, witajcie, to jest SK Summer City i ja właśnie takie fajne imprezy wam przyniosłem. Opole Rap Scena, tak nazywa się jedno z nich, 22 sierpnia, Opole, jak nazwa wskazuje, a na scenie m.in. White 2115 będzie Jan Leosia, Kasba Łagane, Fukaj, Wajma czy na przykład Bonson. To jednak nie wszystko, przed nami też mecze towarzyskie reprezentacji Polski w siatkówce, to w Koszalinie, a do zobaczenia m.in. mecze Polska-Ukraina czy Francja-Włochy. Jest tego więcej, sprawdźcie i wpadajcie. Sunlight Music Festival to z kolei impreza, która szykuje się w Żywcu 29 sierpnia. Tam spodziewajcie się mocnych brzmień, ale elektronicznych. To wszystko w amfiteatrze pod Grójcem.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonów optycznych Vision Optyk w Żarach. Chrobrego 21.
2: Muzyką się żyje.
3: Eskowa trasa koncertowa jedzie dalej. Przez całe lato Eska Music Tour odwiedza miasta w całej Polsce. Czas na przystanek w Kraśniku. W najbliższą sobotę na scenie pojawi się Eryk Moczko i Paktofonika, a w niedzielę zagra zespół T-Love. Wstęp na koncerty jest darmowy. Eryka Moczko będziecie mogli też usłyszeć na żywo już jutro wieczorem w Radiu Eska. Raper będzie gościem Matiego Fuczyło w Rap 20. Opowie o swojej świeżo wydanej płycie. Odpalajcie Radio Eska jutro po 23:00 i zapraszam oczywiście w imieniu Matiego Fuczyło. A już teraz hity na czasie, idealne na niedzielne przedpołudnie. W tej godzinie także nowość, bo przecież wszystkie hity zaczynają się w SC. Kinga Baryga, witam i zapraszam.

Matki, jaki to jest dobry numer. On pobudza wszystkich tych, którzy po sobotniej imprezie nie mogą dojść do siebie. No i uwaga, Alan Walkera, Ava Max, Fate, tak wam gramy w Radiu SK 16 minut po godzinie 11. Swoją drogą, jeśli oddajecie krew, bądź jesteście już honorowymi dawcami krwi, no to jest dobra informacja, szczególnie jeśli mieszkacie w Łodzi. Otóż okazuje się, że od 1 października zasłużeni honorowi dawcy krwi pierwszego stopnia zyskają prawo do bezpłatnego parkowania w Łodzi. Wszędzie. No, powiem wam, że patrząc na ceny parkingów w Łodzi, no to za te pieniądze to będzie można sobie życie na nowo ułożyć. A my gramy dalej. Dawid, Podsiadło i Sezon.

0: zaczynają się w Esce.
1: Właśnie, jako że wszystkie hity zaczynają się w Esce, to przychodzimy do nas z nowością. Raven Linney przychodzi z numerem In Out, który będziemy grać go, który będziemy wam grać właśnie za chwilę. On pochodzi z albumu Blue Island, no i brzmi naprawdę dobrze. To może być letniaczek, który myślę, że wam podpasuje. No to co? Gramy! Raven Linney i In Out już teraz w Radiu Esca.

0: 32 minuty po godzinie 11, to jest Radio SK, to są hity na czasie, jest niedziela. No i tutaj piszecie mi na Messengerze, że wy właśnie bierzecie się za planowanie obiadu. Kasia napisała, że ona dzisiaj stawia na gołąbki, ale uwaga, u Moniki jest też klasyk, bo będzie schabowy, mizeria i młode ziemniaki. No dobrze, to pochwalcie się, co wy tam macie dzisiaj na obiad, a może to jest właśnie moment, kiedy wracacie do tych wspomnień z dzieciństwa i przypominacie sobie te obiady u babci. Dajcie znać, czekam na wasze wiadomości na Messengerze Radia SK, ja gram dalej. Już za chwilę wracam do was, a ze mną m.in. Joe z End of Beginning. Radio
1: SK. Reklama.
2: W euro na wszystko cię stać. Eurorama ty masz, kupuj.
1: Pralka Electrolux SensiCare 9 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1950. Teraz za 1600 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.

0: Rozrywki Majaland, wakacje trwają najlepsze. Odwiedź nas i przeżyj niezapomnianą rodzinną przygodę. Tylko w sierpniu, kupując 3 bilety, 2 kolejne otrzymasz gratis. Nie zwlekaj. Szczegóły znajdziesz na majaland.pl.
1: Czyścimy! Magazyny PSB Mrówka Żary i to do zera! Z powodu likwidacji sklepu PSB Mrówka Żary zapraszamy na wielkie wyprzedaże likwidacyjne. Roboty do 50% na wszystkie towary znajdujące się w sklepie, dostępne od ręki. Spiesz się, kupuj pełnowartościowy towar nawet za pół ceny. Wyprzedaże trwają tylko do wyczerpania zapasów. Kto pierwszy, ten lepszy! PSB Mrówka. Żary Wrocławska 23. Szczegóły na mrówka.com.pl.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj. Paliwo 20 groszy taniej.
4: O.
3: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
4: O, a o ile?
3: 35 groszy taniej na litrze.
4: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
3: Tak.
5: A jak lemoniadę?
3: No też.
4: To poprosimy.
3: Ale co?
5: Wszystko.
3: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/baty. Orlen. Z energią na weekend.
6: I po reklamie.

0: Alex Warren, Passenger. 6 minut przed godziną 12. Tak wam gramy, to jest Radio SK, to są hity na czasie. A ja pytałam się was, jak, co dzisiaj macie na obiad, co gotujecie? I Dariusz napisał: niedzielny obiad klasycznie, rosół z makaronem, a na drugie danie ziemniaki, kotlet schabowy i mizeria z ogórkiem i śmietaną. Brzmi pysznie, prawda? Ale Justyna napisała, że u nas dzisiaj niedzielny obiad, czyli rolady śląskie z kluskami śląskimi i kapustą czerwoną. Brzmi bardzo dobrze. Ale jeszcze Żaneta zostawiła nam głosówkę. Halo, Żanetko.
1: Hej, ja właśnie lecę sobie nad morze na rybkę. Pozdrawiam.
0: Nad morze na rybkę. A, to już wszystko jasne, bo wiecie jak to jest? Najlepszy obiad to taki, który ktoś przygotuje. Radio SK. Już za chwilę wracam do was z hitami na czasie, które również dla was przygotowaliśmy.
2: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia. Muszynianka.pl

0: Reklama.
1: Marian, okazja jest.
2: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
1: Ale to mega okazja w Media Expert.
2: A nie, no to już wróciłem.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2699 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
4: Największa festiwalowa przygoda tego lata czeka na Ciebie w Budapeszcie. Siget Festival. Jedno z największych wydarzeń muzycznych w Europie. Sara Larsson, 21 Pilots, Florence and the Machine, Sombr i ponad 600 innych artystów. Spędź wakacyjny weekend w Budapeszcie. Siget. Przeżycie, którego nie da się zapomnieć. Darmowe pole namiotowe, jedzenie i napoje w cenach dostępnych dla każdego. 11-15 sierpnia. Kup karnet już teraz na sigetfestival.com. Poleca Radio SK.
5: Upał. Klimatyzacja w aucie. Jest zimno.
6: A później katar, zatkany nos i ból głowy. Znasz to?
7: Weź Ibuprom Zatoki.
6: Ibuprom Zatoki?
7: Tak, ma dwie substancje. Odtyka nos i zatoki, uwalnia od bólu.
6: Ibuprom Zatoki. Ulga dla nosa i zatok.
7: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Tabletki podlekane. Ibuprofen 200 mg. Pseudoefedryny chlorowororek 30 mg. Doradnie w celu prowadzenia objawów występujących w przeziębieniu grypie. Takich jak ból głowy, ból i niedorozność zapek obocznych nosa. Katar, gorączka, ból gardła, bóle mięśniowe. Doraźne leczenie objawów zapalenia zatok. Takich jak ból głowy, niedorozność zatok i nosa przebiegających w bóle. Będących konsekwencją powikłań przeziębienia grypy lub alergicznego niedorozu nosa. US Farmacja Spółka ZOO.
8: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu masło Extra Łaciate 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie czterech. Cena sprzed obniżki 5,99. A kawa ziarnista Dallmayr kilogram. Teraz tylko 14,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 79,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
9: Odkryj magiczny świat Energylandii. Parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja. Drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
10: To będzie ostatnia reklama.
4: Radio SK i burmistrz miasta Kraśnik Krzysztof Staruch zapraszają na Dni Kraśnika 2026 wraz z SK Music Tour.

0: Zalia czy Oscar Sims, który zdradził w naszym studiu, co dla nas szykuje. Posłuchajcie.
1: Zagram dla was dwa utwory. Zagram Zabierz Mnie oraz Cały Czas w pięknym orkiestrowym wydaniu, więc myślę, że będzie ciekawie. Mam nadzieję, że mi wszystko wyjdzie, że nie będzie to totalna klapa. Żartuję oczywiście. Mam nadzieję, że będzie wam się podobało i że będziecie się dobrze z nami bawić. Zapraszam was serdecznie do Sopotu.
0: Jak co roku na festiwalu w Sopocie poznamy zdobywcę bursztynowego słowika. Tym razem o nagrodę walczy m.in. Kuba i Kuba, Jeremi Sikorski, Kasia Sienkiewicz czy Ania Karwan. Top of the Top Sopot Festival rusza 24 sierpnia. Dodam jeszcze, że SK też tam będzie. Tak samo jak jesteśmy teraz, niezależnie od tego, co robicie, gdzie jesteście, czy w pracy, czy w domu, czy na urlopie, my gramy hity na czasie 12. Zaczynamy sobie godzinę 12 razem z Taylor Swift. Kinga Baryga, witam i zapraszam.

Zalia i kochaj mnie. Jeśli ktoś z was nie ma pomysłu, bierze ślub w tym roku bądź w przyszłym i nie ma pomysłu na numer do pierwszego tańca, no to macie już propozycję od Radia SK. Zalia i tylko kochaj mnie, tak wam gramy 17 minut po godzinie 12. To jest Radio SK, to są hity na czasie. Ja pytam was, co macie dzisiaj dobrego na obiad? No i uwaga, napisała do nas Monika, że ona dzisiaj robi sos z borowików, bo była na grzybobraniu, bardzo owocnym zresztą, jak się okazuje, patrząc po zdjęciach. No i udało się. Ma dzisiaj własny, zrobiony, domowy sos z borowikami. Ale to musi być dobre. A do tego młode ziemniaczki, no to już w ogóle smakuje idealnie. Swoją drogą okazuje się, że teraz jest kosmiczny wysyp. Tak mówią tutaj eksperci, grzybiarze, że można znaleźć na przykład w Wielkopolsce prawdziwki, ale na Śląsku czy w lasach w zachodniopomorskim znajdą się także właśnie borowiki. No to co? Wy na grzyby, a ja gram hity na czasie.

0: Carly Rae Jepsen, Call Me Maybe. Tak wam gramy 32 minuty po godzinie 12. To jest Radio SK, to są hity na czasie. I tak, za chwilę kolejne takie się pojawią. Będzie m.in. Faruko i Pepas. Bardzo wakacyjny numer, szczególnie jeśli niedzielę spędzacie nad wodą. Radio SK. Choć w pracy też dobrze brzmi.
1: Reklama. RTV Euro AGD. Prawdziwe hity cenowe wchodzą na scenę w festiwalu rabatów w Euro. Na przykład odkurzacz pionowy Tefal X-Force Flex 1460 Aqua. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1799. Teraz za 1499 zł. Taniej o 300 zł. I to jest prawdziwy hit cenowy. Cena promocyjna obowiązuje do 31 sierpnia. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
2: We Love Szczecin! Fantastyczne wakacje z Holiday Park Szczecin. Łastownia, ulica Tadeusza Wendy. Jesteśmy otwarci codziennie do końca wakacji. Mamy dla was ekstremalną nowość. Tor samochodowy Drifting Arena. Holiday Park Szczecin. Kolejki górskie, wieża łańcuchowa, śmigło Booster Max, ekstremalne wahadło Loop Fighter, tory przeszkód, koło widokowe We Love Szczecin i wiele innych atrakcji. Teraz bilety na We Love Szczecin oraz tokeny na wszystkie atrakcje kupisz online na pojawi.pl. Baw się z nami całe wakacje w Holiday Park Szczecin.
3: Jak okazje, to gorące jak asfalt w Mielnie, romans na wczasach i gofr przy plaży. I po takie okazje na smartfony wybieramy się do Play.
4: Przejdź do Play. Xiaomi Redmi Note 15 Pro plus 5G do 50% taniej w ofercie z abonamentem L. Teraz 899 zł. Najniższa cena z 30 dni 1799 zł. Bo w Play płacisz mniej.
5: Play.
6: Serce Parku Dworskiego na Parkbeats Festiwal Iłowej znowu zabije potęgą dźwięku.
7: Już 21 i 22 sierpnia natura połączy się z waszą energią, tworząc spektakularne muzyczne widowisko.
6: Swój jedyny koncert w Polsce zagra Paul Oakenfold.
7: Na scenie wystąpi także Vinny Vici, Blaster Jacks i inni. Bilety na parkbeats.pl.
8: Empik Days trwają tylko do jutra. Łap okazję. Teraz w stronach Empik aż 70% rabatu na trzeci najtańszy produkt z aplikacją Empik. Tak, aż 70%. Łącz dowolnie książki, wybrane zabawki, winyle, artykuły kreatywne i wiele więcej. A na Empik.com i w aplikacji Empik do 50% rabatu na elektronikę, meble ogrodowe, butelki filtrujące, grille, plecaki, akcesoria kempingowe i wiele innych. Łap okazję już dziś. Empik.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Szukasz jeszcze więcej zabawy w Energylandii?
11: Yes, of

0: Axwell i Bon, wielkimi krokami zbliżamy się do godziny 13. 6 minut nas dzieli właśnie od godziny 1. Jest niedziela, to są hity na czasie, to jest Radio SK, a antenę już teraz przejmuje Łukasz Duńczyk.
1: No cześć, ale żeś zagrała,
0: fajnie,
1: kotlety z patelni pouciekają, daj spokój, ale tu jest bas.
0: I tak będziesz grał po 13. Kinga Baryga, dziękuję, do usłyszenia.
2: Radio SK. Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia. Muszynianka.pl

0: SK. Reklama.
1: Marian, zasłużyliśmy na naprawdę dobry weekend.
2: No, wiem Barbara, i dlatego proponuję weekend kodów rabatowych w Media Expert.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay, paliwo 20 groszy taniej.
5: O.
4: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
5: O, a o ile?
4: 35 groszy taniej na litrze.
5: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
4: Tak.
6: A jak lemoniadę?
4: No też.
5: To poprosimy.
4: Ale co?
6: Wszystko.
4: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verve i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
7: Najpierw kolacja w Wino i Grono. Potem bowling, wielki mecz i koktajle w Hadesie. Jeden adres, cały wieczór. Rezerwuj na winoigrono.pl lub hadespub.pl. Wszystko w Park 79.
8: Świeży Danio Tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe. Teraz aż 61% taniej. To tylko 4,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A nektarynki teraz w promocji aż 53% taniej. To tylko 6,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 14,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
9: Empik Days trwają tylko do jutra. Łap okazję. Teraz w stronach Empik aż 70% rabatu na trzeci najtańszy produkt z aplikacją Empik. Tak, aż 70%. Łącz dowolnie książki, wybrane zabawki, winyle, artykuły kreatywne i wiele więcej. A na Empik.com i w aplikacji Empik do 50% rabatu na elektronikę, meble ogrodowe, butelki filtrujące, grille, plecaki, akcesoria kempingowe i wiele innych. Łap okazję już dziś. Empik.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Upał. Klimatyzacja w aucie. Jest zimno.
12: A później katar, zatkany nos i ból głowy. Znasz to?
13: Weź Ibuprom Zatoki.
14: Ibuprom Zatoki?
13: Tak, ma dwie substancje. Odtyka nos i zatoki, uwalnia od bólu.
14: Ibuprom Zatoki. Ulga dla nosa i zatok.
13: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Tabletki podlekane. Ibuprofen 200 mg. Pseudoefedryny chlorowodorek 30 mg. Doradnie w celu dochodzenia objawów występujących w przeziębieniu grypie. Taki jak ból głowy, ból, niedorzność, zatok obocznych nosa, katar, gorączka, ból gardła, bóle mięśniowe. Doraźne leczenie objawów zapalenia zatok, takich jak ból głowy, niedorzność, zatok i nosa przebiegający w bóle, będący konsekwencją powikłań przeziębienia grypy lub alergicznego nierzetunowa. US Farmacja Spółka ZOO.
15: I po reklamie.
16: Sponsorem programu jest właściciel salonów optycznych Vision Optyk w Żarach.
17: Trochę polskiej muzyki i największych gwiazd, ale troszkę też największych gwiazd z zagranicy. Mati Fuczyło, cześć, witajcie. Mam dla was fajne wydarzenia, bo to w końcu SK Summer City. A zaczynamy od Kaśki Sochackiej. Ona gra swoją trasę koncertową już niedługo. Kolejne koncerty, m.in. Kielce, Gorzów, Wielkopolski, Szczecin, Płock, Opole czy Ustroń albo Warszawa. To jednak nie wszystko. Przed nami też K-popowa impreza. Tak, tak, tak. Koreańscy artyści zbliżają się do Polski, a konkretniej do Zielonej Góry, Warszawy, gdy Torunia, Zabrze czy Rzeszowa. To największe hity BTS, Blackpink czy wiele, wiele innych.

Załatwia koncerty gwiazd w ramach SK Music Tour. W najbliższy piątek w Szczecinie zagra Oskar Cyms, Ira i Dawid Kwiatkowski, a w sobotę na scenie pojawi się Janusz Walczuk, Blacha 2115, Kini Zimmer czy Jan Kleosia. Wstęp na te koncerty jest darmowy. A w kolejnym tygodniu sierpnia bawimy się razem z Wami przy elektronicznych brzmieniach. Przed nami festiwal Park Beats. Do miejscowości Iłowa w województwie lubuskim przyjadą znani producenci z różnych stron świata, a za konsoletą stanie m.in. nasz polski Skytech czy legendarny duet Calvi i Remi, a to wszystko wśród drzew na terenie zabytkowego Parku Dworskiego. Festiwal Park Beats potrwa 21 i 22 sierpnia, a tymczasem niedziela, minuta po godzinie 13. Słuchajcie, ja nie wierzę, ale to się chyba dzieje naprawdę. Dzisiaj jak jechałem do radia, to zobaczyłem drzewo, któremu już zaczynały żółknąć liście. Nie ma takiej opcji, słuchajcie. My jeszcze żyjemy wakacjami i gramy letni hit na czasie. Łukasz Zduńczyk, cześć! No przepraszam bardzo, czy tutaj słyszycie jesień? No nie, to jest lato, to są wakacje w pełni. Justin Bieber, Nicki Minaj, już teraz.

przy tym numerze się jeździło na wakacje 30 lat temu i to cały czas świetnie brzmi, jak się można rozpływać przy tym numerze. ATB z hitem zawsze na czasie na antenie Radia SK. No i słuchajcie, jest świetna informacja dla wszystkich za kółkiem, jeśli ta wskazówka paliwa już wam tak niebezpiecznie szybko opada. Słuchajcie, nadchodzą obniżki cen paliw, tak mówią eksperci. W najbliższym tygodniu benzyna ma stanieć o około 20 groszy na litrze, a diesel o 10. No niewielkie to są zmiany, ale zawsze coś, prawda? Zawsze tam parę groszy więcej w kieszeni zostanie na hot doga albo na dużą kawkę z mlekiem. Jeśli wracacie teraz z wakacji albo na wakacje jedziecie, zostańcie z Eską, bo warto, tutaj dobrze grają. Radio SK. Na przykład męskie granie już teraz. Ja się

0: Na niebie słońce. Wczesne niedzielne popołudnie. Do dnia na P bardzo daleko. Może do końca urlopu też daleko. Zero potrzeb, zero obowiązków i takie przyjemne granie z głośników. Swedish House Mafia i Lykli. Wszystkie hity zaczynają się w Esse i przyjemne niedzielne popołudnie też się tutaj zaczyna. Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK. No właśnie, dlaczego jest wam przyjemnie? Dlaczego jest wam dobrze? Może w dobrych humorach teraz jedziecie rodzinką na wakacje i ostatnie kilometry wam zostały? A może inaczej, może już dzisiaj mieliście wracać z wakacji, ale jeszcze stwierdziliście, że kilka godzin zostaniecie, że jeszcze pójdziecie się wygrzać na plaży i właśnie teraz siedzicie i patrzycie na morze i słuchacie szumu fal. Czekam na głosowy na Messengerze Radia SK, dlaczego jest wam dobrze. O, a może druga połówka właśnie powiedziała, że już się ziemniaki dogotowują i zaraz będzie niedzielny obiad. Nagrywajcie głosówki na Messengerze Radia SK, a ja obiecuję, że tu będzie dobra playlista do niedzielnego odpoczynku. David Guetta, Bibi Rexha, Sad Girls. To na pewno po krótkiej przerwie.
1: Reklama.
2: W euro na wszystko cię stać. Eurorama ty masz, kupuj.
3: Piekarnik do zabudowy Whirlpool. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2299. Teraz za 1899 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 11 sierpnia.

0: Twoje dobre serce może realnie pomóc sąsiadom. Fundacja Piękno Lesie szuka w Trzebielu i okolicach wolontariuszy do akcji Mobilny Senior, w której pomagamy osobom starszym lub niepełnosprawnym w transporcie do lekarza czy na zakupy. Zwracamy koszty paliwa, złoty 15 zł za kilometr. Dla najaktywniejszych szansa na bony pieniężne na zakupy. Przedsiębiorco, dołącz i ty. Wesprzyj naszych bohaterów, oferując im zniżki. Szczegóły znajdziesz na www.fundacjapięknolesie.org.pl.
1: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
2: Skąd ta piana, kochanie?
1: Znowu bawię się w Rosmanie. Warunki udziału dostępne na rozpal.pl, regulaminy.
3: Czyścimy! Magazyny PSB Mrówka Żary i to do zera! Z powodu likwidacji sklepu PSB Mrówka Żary zapraszamy na wielkie wyprzedaże likwidacyjne. Roboty do 50% na wszystkie towary znajdujące się w sklepie, dostępne od ręki. Spiesz się, kupuj pełnowartościowy towar nawet za pół ceny. Wyprzedaże trwają tylko do wyczerpania zapasów. Kto pierwszy, ten lepszy. PSB Mrówka. Żary Wrocławska 23. Szczegóły na mrówka.com.pl.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Zapchany filtr? Silnik nie ma mocy? Lux Service szybko ci pomoże.
6: Wybierz mądrze. Fachowo i skrupulatnie czyścimy filtry DPF, FAP i katalizatory.
5: My to zrobimy. Wymontujemy, wyczyścimy i zamontujemy z powrotem.
6: Po co przepłacać za nowy? Lux Service przywróci sprawność twojego filtra. Przyjeżdżaj prosto do nas. Zapraszamy do współpracy również inne warsztaty.
5: Ulica Żagańska 68. Żary.
6: Wybierz Lux Service. Odzyskaj radość z każdej jazdy.
7: I po reklamie.

0: Towers, Puerto Rico. Welcome to the paradise.
1: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia. Muszynianka.pl

0: Przyjemnie się zrobiło. To jest właśnie niedzielne popołudnie z hitami na czasie. I taka piękna, Sienna Spyro w Radiu SK na wyciszenie. I ten numer bardzo dobrze pasuje do tego, co robi teraz nasza słuchaczka Marlena, bo ona robi jedno wielkie nic.
1: SK, jest mi dobrze, bo sama sobie odpoczywam samotnie w domku, w ciszy i w spokoju, słuchając Radia SK.
0: Coś pięknego.
1: Dzieci wyjechały na wakacje.
0: Nikt nie zapyta, mamo, co na obiad? Cisza, spokój. Marlena, zamów sobie coś na mieście. Nie będzie gotowania, po prostu chill. Ale wiesz co, tak naprawdę, to mimo wszystko ja życzę, żeby te dzieci szybko wróciły. Bo ty zaraz z nudów zaczniesz w domu sprzątać. Albo co gorsze, przeglądać strony ubraniowe i zamawiać jakieś zakupy.
2: Radio SK. Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka. Z zawartością naturalnego magnezu i wapnia. Muszynianka.pl.

0: Reklama.
1: Marian, okazja jest.
2: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
1: Ale to mega okazja w Media Expert.
2: A nie, no to już wróciłem.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Seiko Granaroma. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
4: Przeżyj elektroniczne zakończenie wakacji. Czwarta edycja Sunset Square. 28 i 29 sierpnia. Gdynia, skwer Kościuszki. Zachodzące słońce, brzeg Bałtyku i dwa dni potężnego brzmienia. Zagrają dla Was Boris Brejcha, Above and Beyond, Cosmic Gate, Elder Brook, Ellie and Four, Ferry Corsten, Mazzo, Matame. Zdobądź swoje bilety już dziś na stronie sunsetsquare.pl. Sunset Square. Brzmienie Twojego lata. Poleca Radio SK.
5: Słyszysz? To wszystko odgłosy historii Hulu w Disney Plus.
6: Oh my God.
5: A historie Hulu takie jak Obcy Ziemia, Simpsonowie, Rywale robią po prostu tak. I dlatego zostają z tobą na zawsze. Hulu od teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Serce Parku Dworskiego na Parkbeats Festiwal Iłowej znowu zabije potęgą dźwięku. Już 21 i 22 sierpnia natura połączy się z waszą energią, tworząc spektakularne muzyczne widowisko. Swój jedyny koncert w Polsce zagra Paul Anckelvold. Na scenie wystąpi także Vinny Vici, Blaster Jacks i inni. Bilety na parkbeats.pl.
9: I po reklamie.
10: Sponsorem programu jest właściciel salonów optycznych Vision Optyk w Żarach.
11: A może by tak i nie wiecie, jak rozwinąć to zdanie? No to ja rozwinę je za was, a przynajmniej pomogę wam w tym. Mati Fuczyło, SK Summer City trwa. Tak jak trwacie, będą już niedługo Mistrzostwa Europy w siatkówce plażowej. One startują w Starych Jabłonkach, to od 12 do 16 sierpnia. Wpadajcie, aby kibicować i po prostu dobrze się bawić. Miejmy nadzieję, że pogoda będzie doskonała. Teraz już opcja inna, choć też sportowa. Puchar Świata, drużynowy, żużlowy, czeka na was w Warszawie. To na PGE Narodowym 29 sierpnia, ale teraz jeszcze możliwość muzyczna. 14-16 sierpnia, więc nieco wcześniej Olsztyn Green Festival. Tam artystów będzie naprawdę sporo, kilkudziesięciu, między innymi Vito Bambino, PZ, Igo czy Kacperczyk.
10: Sponsorem programu jest właściciel salonów optycznych Vision Optyk w Żarach. Chrobrego 21.
12: Czas na SK News, Marcin Procki. Zapraszam. Poważny wypadek podczas młodzieżowego wyścigu kolarskiego w Kijewie Królewskim w Kujawsko-Pomorskim. Na trasie zdarzyło się 17 kolarzy, 6 osób zostało zabranych do szpitala. Jest zarzut dla rolnika, który w piątek zaorał ciągnikiem świeżo wylany asfalt na obrzeżach Gliwic. Mężczyzna wcześniej został zatrzymany przez policję, mówi prokurator Miłosz Rzymełka.
13: Zarzuty dotyczą zniszczenia mienia nieznacznej wartości. Jeden zarzut. Z wyjaśnień wynika, że przyznał się do zdarzenia faktycznego, czyli uszkodzenia tego asfaltu, ale tłumaczy, że jest to jego ziemia, jego pole.
12: Na władze Gliwic twierdzą, że teren w całości należy do miasta. Straty są szacowane na 400 tysięcy złotych. Waleń, zauważony wczoraj w okolicach Międzyzdrojów, odpłynął na wody Wolińskiego Parku Narodowego. Według relacji mógł mieć ponad 6 metrów długości. Odpłynął pod eskortą łodzi WOPR w miejsce, gdzie nie mogą wpływać inne jednostki.
14: To ja mam nadzieję, że wy jesteście jak taki waleń i teraz z brzuchem do góry, pełnym brzuchem, możecie się położyć na leżaku w ogrodzie, albo na balkonie, albo po prostu na kanapie w salonie i razem odpoczywamy. To jest niedziela z hitami na czasie, relaksujemy się. Wiktor Waligura na początek. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

0: Martin Garrix, Ed Sheeran, Radio.sk i niedzielne popołudnie. Jakie to jest dobre połączenie. To są właśnie wakacyjne hity na czasie 14 minut po godzinie 14, a wy nagrywacie głosówki na Messengerze Radio.sk. Dlaczego jest wam dzisiaj dobrze, Filip?
1: Otóż dlatego, że właśnie wyruszyłem na mecz naszej ukochanej drużyny. Piękna pogoda, człowiek najedzony niedzielnym obiadkiem. No czego chcieć jeszcze więcej? Proszę mi powiedzieć. No po prostu cudo.
0: No głupio by było oczekiwać więcej, ale jakby tego pysznego niedzielnego obiadku jeszcze na jutro do pracy zostało. Oj, wtedy by był luksus.

0: I można rytmicznie ruszać głową i stukać palcami o kierownicę. W drodze na wakacje Jamal i Policeman, hit zawsze na czasie w Radiu SK. A teraz uwaga, wszyscy przenosimy się nad Bałtyk do naszego nadmorskiego Grzybowa. Tam jest nasza słuchaczka Żaneta, która je teraz pyszną rybę w pewnej restauracji. Pozdrawiamy serdecznie, bardzo dobre radio wybraliście. Halo Żaneta.
1: Jak co roku z siostrą przyjechałyśmy do Grzybowa, w tym roku w pakiecie z siostrzeńcem. Jemy właśnie przepyszną rybkę i uciekamy na plażę, troszeczkę się poopalać.
0: Czy wy też poczuliście właśnie taki zapach smażonej rybki? Jeszcze Żaneta, słuchajcie, zdjęcie wysłała. Duża ryba na pół talerza, frytki, zestaw surówek i co najważniejsze, w tle czyste niebieskie niebo. I ja coś czuję, że jak już rybka na stół wleciała, to po drodze na plażę jeszcze gofry muszą być z bitą śmietaną, z owocami. Wszystkiego dobrego, Żaneta. Jeśli wy też robicie teraz coś takiego przyjemnego jak Żaneta, jesteście na wakacjach, wypoczywacie, no to nagrajcie głosów. W Radiu SK was puścimy, a ja za chwilę gram. Zara Larsson. Radio
2: SK. Reklama.
3: W euro na wszystko cię stać. Eurorama ty masz, kupuj.
4: Pralka Electrolux Sensi Care 9 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1950. Teraz za 1600 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.

0: klimatyzacja w aucie. Jest zimno.
1: A później katar, zatkany nos i ból głowy. Znasz to?
2: Weź Ibuprom Zatoki.
3: Ibuprom Zatoki?
2: Tak, ma dwie substancje. Odtyka nos i zatoki, uwalnia od bólu.
3: Ibuprom Zatoki. Ulga dla nosa i zatok.
2: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Tabletki podlekane. Ibuprofen 200 mg. Pseudoefedryny chlorowodorek 30 mg. Doradnie w celu zachowania objawów występujących w przeziębieniu grypie. Takich jak ból głowy, ból i niedorozność zapach obocznych nosa. Katar, gorączka, ból gardła, bóle mięśniowe. Doraźne leczenie objawów zapalenia zatok, takich jak ból głowy, niedorozność zatok i nosa przebiegający w bóle. Będący konsekwencją powikłań przeziębienia grypy lub alergicznego nierzutu nosa. US Farmacja Spółka ZOO.
4: W parku rozrywki Majaland wakacje trwają najlepsze. Odwiedź nas i przeżyj niezapomnianą rodzinną przygodę. Tylko w sierpniu, kupując 3 bilety, 2 kolejne otrzymasz gratis. Nie zwlekaj. Szczegóły znajdziesz na majaland.pl.
5: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.
6: Volkswagen.
7: Odkryj magiczny świat Energylandii. Parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja. Drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Radio SK i burmistrz miasta Kraśnik Krzysztof Staruch zapraszają na Dni Kraśnika 2026 wraz z SK Music Tour. 15-16 sierpnia, stadion Mosir, ulica Oboźna. W sobotę wystąpią Kinga Wołoszyn i Cube, Eryk Moczko oraz Paktofonika Orkiestra. W niedzielę zagrają Turbina, Gosplay, T-Love. Partnerzy wydarzenia: miasto Kraśnik, Centrum Kultury i Promocji w Kraśniku, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, Grupa PBI. Sponsorzy główni: Wodbud, Ekoland. Partnerzy medialni: Super Express i Radio SK.
10: I po reklamie.
11: SK.

0: SK.
1: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia. Muszynianka.pl.

0: Śląska 106.6.
1: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym? Kto przełknął to i czekał? Kto nagle stał się większy, bez problemu przeżył, choć

0: To jest zawsze bardzo dobre towarzystwo do niedzielnego odpoczynku. Dawid Kwiatkowski i Margaret w Radiu SK. To my sobie dalej odpoczywajmy i korzystajmy z lata, bo jesień się zbliża, słuchajcie, jest oznaka, bociany szykują się do odlotu. Ornitolodzy już zauważyli, że sejmiki bocianie, czyli takie zgrupowania, które są sygnałem, że bociany szykują się do odlotu do Afryki. Podobno młode osobniki już intensywnie trenują latanie, no bo poważne wyzwanie przed nimi, do pokonania 5000 kilometrów. I podobno pierwszy przystanek bociany robią w Turcji. Czyli są trochę tak jak ludzie, prawda? Najpierw jest narada, gdzie lecieć, co i jak. Szlifują formę, a potem lecą na all inclusive się trochę najeść. Pewnie niektóre sobie zrobią przeszczep piór, a potem kupią sobie jakieś oryginalnie podrabiane ubrania i mogą lecieć dalej.
1: Radio SK. Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia. Muszynianka.pl.

0: to promocja.
1: Andrzej, Grażyna, Halina, Marian.
2: Ty, nosem, a co ty robisz?
3: Jak to co? No sprawdzam, kogo już wkręciłem.
4: Bardzo.

0: albo w aplikacji.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Marian, a gdzie mogę kupić
4: na ten... Na mediaexpert.pl.
3: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
4: Na mediaexpert.pl.
3: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
4: Barbara, na mediaexpert.pl.
5: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
6: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
7: Największa festiwalowa przygoda tego lata czeka na Ciebie w Budapeszcie. Sziget Festival. Jedno z największych wydarzeń muzycznych w Europie. Sara Larsson, 21 Pilots, Florence and the Machine, Sombr i ponad 600 innych artystów. Spędź wakacyjny weekend w Budapeszcie. Sziget. Przeżycie, którego nie da się zapomnieć. Darmowe pole namiotowe, jedzenie i napoje w cenach dostępnych dla każdego. 11-15 sierpnia. Kup karnet już teraz na sigetfestival.com. Poleca Radio SK.
8: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj. Paliwo 20 groszy taniej. A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
9: A o ile?
8: 35 groszy taniej na litrze.
9: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
8: Tak.
10: A jak lemoniadę?
8: No też.
9: To poprosimy.
8: Ale co?
10: Wszystko.
8: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
1: To będzie ostatnia reklama.
7: Fantastyczne wakacje z Holiday Park Szczecin. Łastownia, ulica Tadeusza Wendy. Jesteśmy otwarci codziennie do końca wakacji. Mamy dla Was ekstremalną nowość. Tor samochodowy Drifting Arena. Holiday Park Szczecin. Kolejki górskie, wieża łańcuchowa, śmigło Booster Max. Ekstremalne wahadło Loop Fighter. Tory przeszkód, koło widokowe Wheel of Szczecin i wiele innych atrakcji. Teraz bilety na Wheel of Szczecin oraz tokeny na wszystkie atrakcje kupisz online na pojawi.pl. Baw się z nami całe wakacje w Holiday Park Szczecin.
2: I po reklamie.
11: Minęła 15.

0: To na trasach S3 i A6. Na trasie między Goleniowem a Szczecinem korek ma około 8 km. Podobnie dalej na autostradzie prowadzącej do przejścia granicznego w Kołbaskowie. Trzy mecze dziś na boiskach piłkarskiej Ekstraklasy. Przed kwadransem rozpoczął się mecz Śląska-Wrocław z Krakowią. Formę mistrza Lecha Poznań o 17.30 sprawdzi Piast Gliwice, a wieczorem o trzecią wygraną w tym sezonie powalczy Jagiellonia. To w meczu z Widzewem.
1: A skoro gra najlepsza liga świata, to ja zagram bardzo piłkarski hicior. Hymn tegorocznego mundialu Daj Daj od Shakiry. No i dla wszystkich stojących w tych wakacyjnych korkach będzie gorąca nowość na wakacje od Sylwii Grzeszczak. Mango na pewno w tej godzinie się pojawi, bo wszystkie hity zaczynają się w Esce. Łukasz Duńczyk, witajcie!

0: wczoraj zostało posprzątane na błysk, no to dzisiaj można odpocząć. Zasłużyliśmy. Dawid Podsiadło w Radiu SK, to są wakacyjne hity na czasie. Dorota daje znać, że ona jest teraz bardzo zajęta i nie może rozmawiać.
1: Witam Radio SK i wszystkich słuchaczy. Ja dzisiaj robię to, czego wczoraj nie skończyłam.
0: A, czyli pewnie jakieś sprzątanie albo ogórki na jesień? Otóż nie.
1: Czyli po prostu odpoczywam, chillautuję.
0: No i to jest perfekcyjna niedziela. SK do odpoczynku się poleca, za chwilę będziemy robić turururu na leżaku na plaży razem z Davidem Gettą. A wy też dajcie znać, co dzisiaj przyjemnego robicie, czym jesteście tak bardzo zajęci jak Dorota. Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK.

0: To są hity na czasie w Radiu SK, Tate McRae, a nasza słuchaczka Magda karmi właśnie alpaki. A my gramy nowości.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: To jest punkt obowiązkowy każdych wakacji. Filtr 50, strój kąpielowy i wakacyjny hicior od Sylwii Grzeszczak. To się powtarza co roku. Było och i ach, słowa na K. I teraz znowu mamy super letni hicior od Sylwii Grzeszczak, która ma dla nas mango. Adamowi się bardzo podoba ten numer.
2: Ten utwór tak gniecie, że ja po prostu mam ciarki po całym ciele. Pozdrawiam.
0: No to sprawdzajcie, czy na was też tak działa i też możecie dać znać. Sylwia Grzeszczak i mango. Tego będziemy słuchać w sierpniu 2026 roku.

0: Hit zawsze na czasie w Radiu SK, Jennifer Lopez i on. Najpopularniejszy łysy mężczyzna na świecie, który lubi koncertować w Polsce, to Pitbull oczywiście, a wydajecie znać, czym jesteście tak bardzo, bardzo zajęci w tę niedzielę, Adrian.
1: Ogórki były robione wczoraj po pracy, w nocy, dzisiaj rano zalewa, a teraz zasłużona działeczka, odpoczynek, słońce, Radio SK.
0: Szwagier już czeka na zaproszenie na grilla na tę działkę. To wy sobie odpoczywajcie na działeczce. ASK w tle będzie naprawdę przyjemnie grała. Za chwilę odpoczną z wami Kuba i Kuba. Stygnie lato po krótkiej przerwie. Radio
2: SK. Reklama. RTV Euro AGD. Prawdziwe hity cenowe wchodzą na scenę festiwalu rabatów w Euro. Na przykład odkurzacz pionowy Tefal X-Force Flex 1460 Aqua. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1799. Teraz za 1499 zł. Taniej o 300 zł. I to jest prawdziwy hit cenowy. Cena promocyjna obowiązuje do 31 sierpnia. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Jak okazje, to gorące jak asfalt w Mielnie, romans na wczasach i gofr przy plaży. I po takie okazje na smartfony wybieramy się do Play.
6: Przejdź do Play. Samsung Galaxy S25 5G do 50% taniej w ofercie z abonamentem L. Teraz 1299 zł. Najniższa cena z 30 dni 2599 zł. Bo w Play płacisz mniej.
7: Play. Disney Plus. Los Angeles. 81. Nowy chłopak. W prywatnym liceum. Niektórym uczniom udało się przetrwać ten rok.
8: He's psycho.
7: Ale nikt nie wyszedł z tego cało.
9: Hello?
7: Nowy serial Hulu. Strzępy. Oglądaj teraz w Disney+. Szczegóły na disneyplus.com.
10: Czyścimy! Magazyny PSB Mrówka Żary i to do zera! Z powodu likwidacji sklepu PSB Mrówka Żary zapraszamy na wielkie wyprzedaże likwidacyjne. Roboty do 50% na wszystkie towary znajdujące się w sklepie, dostępne od ręki. Spiesz się, kupuj pełnowartościowy towar nawet za pół ceny. Wyprzedaże trwają tylko do wyczerpania zapasów. Kto pierwszy, ten lepszy. PSB Mrówka. Żary Wrocławska 23. Szczegóły na mrówka.com.pl.
11: Zapchany filtr? Silnik nie ma mocy? Lux Service szybko ci pomoże.
12: Wybierz mądrze. Fachowo i skrupulatnie czyścimy filtry DPF, FAP i katalizatory.
11: My to zrobimy. Wymontujemy, wyczyścimy i zamontujemy z powrotem.
12: Po co przypłacać za nowy? Lux Service przywróci sprawność twojego filtra. Przyjeżdżaj prosto do nas. Zapraszamy do współpracy również inne warsztaty.
11: Ulica Żagańska 68. Żary.
12: Wybierz Lux Service. Odzyskaj radość z każdej jazdy.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Szukasz jeszcze więcej zabawy w Energylandii? Yes.

0: Age w Radiu SK. Teraz mamy takie dzwoneczki, a już za 4 miesiące inne. To się zbliża. Ale dobra, to jeszcze nie teraz. Teraz, słuchajcie, zajrzyjmy do portfela Igi Świątek. Tam się bardzo ciekawe rzeczy po wczorajszym meczu wydarzyły. Nasza tenisistka awansowała do ćwierćfinału turnieju w Toronto i już sobie zagwarantowała wypłatę. Dużą. 600 tysięcy złotych. Oczywiście, jeśli będzie szła dalej w tym turnieju w Toronto, to wypłata będzie jeszcze większa. No ale 600 tysięcy to i tak jest sporo, prawda? Także słuchajcie, długi weekend nadchodzi. Ja myślę, że Iga Świątek spokojnie może rozważyć przegraną w najbliższym meczu, żeby sobie zrobić trochę wolnego, a 600 tysięcy złotych to naprawdę na długi weekend wystarczy.
1: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia. Muszynianka.pl

0: Reklama. Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
1: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Plecak, myszka do laptopa, a może kawa? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. A, i jeszcze coś. Teraz wyprawka szkolna i akcesoria komputerowe tańsze nawet o 40%. A kawa Speciality już od 50 zł za kilogram. Więcej szczegółów znajdziesz w zakładce okazję w apce InPost. How good is that?
2: Wino i grono. Numer jeden wśród restauracji w Zielonej Górze na TripAdvisor. Regionalne smaki, doskonałe wino i wieczór, który naprawdę warto przeżyć. Zarezerwuj stolik na winoigrono.pl. Park 79. Smak Zielonej Góry.
3: Serce Parku Dworskiego na Parkbeats Festival Iłowej znowu zabije potęgą dźwięku. Już 21 i 22 sierpnia natura połączy się z waszą energią, tworząc spektakularne muzyczne widowisko. Swój jedyny koncert w Polsce zagra Paul Oakenfold.
4: Na scenie wystąpi także Vinnie Vici, Blaster Jacks i inni.
3: Bilety na parkbeats.pl.
5: Szukasz jeszcze więcej zabawy w Energylandii?
6: Yes, of

0: Do zobaczenia w Energylandii.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci
3: może trafić do Ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
4: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc Twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
5: I po reklamie.
6: Minęła 16, zaczynamy SK News. Marcin Parocki, zapraszam, a na początek nowe informacje po wypadku podczas młodzieżowego wyścigu kolarskiego w Kujawsko-Pomorskiem. Doszło do niego w Kijewie Królewskim, w sumie rannych

0: klasyfikowany jest jako potencjalnie niebezpieczny, ale nie oznacza to, że uderzy w ziemię.
1: No, słyszycie? Nie ma dla nas ratunku, trzeba będzie jutro jednak wrócić do pracy po urlopie. A tak serio mówiąc, to jest strefa wolna od słowa poniedziałek. W Radiu SK rządzą wakacje. My jeszcze odpoczywamy. 2 minuty po godzinie 16. Męskie granie już teraz do nas puka. Łukasz Zduńczyk, polecam się.

Sean Paul i Alexis Jordan. Hit zawsze na czasie na antenie Radia SK. No i słuchajcie, wystartowały. Zaczęła się decydująca walka. Nasza kolarka Katarzyna Niewiadoma Fini walczy o zwycięstwo w prestiżowym Tour de France. Właśnie rozpoczął się ostatni etap i przed startem Polka traciła 8 sekund do prowadzącej Holenderki. Także wszystko tam się może wydarzyć, słuchajcie. To jest decydujący ostatni etap. Nasza kolarka cały czas ma szansę na zwycięstwo, ale to jest bardzo trudny etap, bo do pokonania kolarki mają 99 km po górzystej scenerii. Także trzymajmy kciuki, że Kasia ma wygodne siodełko. Będziemy te rywalizacje śledzić. Jak to się skończy, oczywiście w Radiu SK wam powiemy. A my teraz za Kasię Niewiadomą odpocznijmy sobie. Razem z hitami na czasie. Another już teraz, 19 minut po godzinie 16.

0: Już można powiedzieć, że to jeden z największych hitów wakacji 2026. Sanach w Radiu SK, a teraz rodzi się kolejny hicior.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: W Radiu SK codziennie mamy najlepsze nowości. I to nie tylko w lato, zimą też wam będziemy grali najlepsze nowości, ale teraz propozycja na przyjemne letnie popołudnia. Bless przejmuje naszą antenę. To brytyjski producent, który już był na naszej antenie jakiś czas temu z tym hiciorem. Zna się na robieniu dobrego basu. Teraz też jest bas, tylko taki troszeczkę łagodny. Taki w sam raz na odpoczynek niedzielny. Włączamy teraz przyjemne masowanie uszu. Bless i Skinny Love w Radiu SK.

0: przy tym numerze można się wyłączyć na 3 minuty i podróż na wakacje albo do domu szybciej mija. Eminem w Radiu SK z hitem Zawsze na czasie. Upały do Polski wracają, słuchajcie, ale spokojnie, nie będą tak dotkliwe jak ostatnio. Jutro prawie w całym kraju 30 na termometrach, ale dobra informacja jest taka, że nocami temperatura będzie spadała poniżej 20 stopni, także w dzień troszkę przygrzeje, a w nocy będzie bardzo przyjemna ulga. A w Radiu SK cały czas dobre wakacyjne granie. Przed 17 na pewno wakacyjny hicior od Bausy w Radiu SK się pojawi.
1: Radio SK. Reklama.
2: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
3: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
4: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
5: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
6: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
7: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla ciebie Go. Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
8: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
9: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie. A wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
8: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
10: No pięknie, Włochy 40 stopni i padła nam klima w aucie.
11: O, mechanik idzie.
12: Mamma mia, el compresor.
11: Facciamo subito, si?
13: mBank nie da ci gwarancji, że we Włoszech dogadasz się z mechanikiem, ale zapewni ci kartę, którą zapłacisz w 180 walutach. Świat ma wiele walut, ty jedną kartę. mBank.
14: To nie jest oferta. Szczegółowe informacje o karcie znajdziesz na mbank.pl/podróże. Wyjaśnienia pojęć dotyczących usług znajdziesz na mbank.pl/słowniczek.
15: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Plecak, myszka do laptopa, a może kawa? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienia. A, i jeszcze coś. Teraz wyprawka szkolna i akcesoria komputerowe tańsze nawet o 40%. A kawa Speciality już od 50 zł za kilogram. Więcej szczegółów znajdziesz w zakładce Okazje w apce InPost. How good is that?
16: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
17: Największa festiwalowa przygoda tego lata czeka na ciebie w Budapeszcie. Sziget Festival. Jedno z największych wydarzeń muzycznych w Europie. Sara Larsson, 21 Pilots, Florence and the Machine, Sombr i ponad 600 innych artystów. Spędź wakacyjny weekend w Budapeszcie. Sziget. Przeżycie, którego nie da się zapomnieć. Darmowe pole namiotowe, jedzenie i napoje w cenach dostępnych dla każdego. 11-15 sierpnia. Kup karnet już teraz na sigetfestival.com. Poleca Radio SK.
18: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.
19: Volkswagen. To będzie ostatnia reklama.
20: Kaufland jest!
19: Już 4 kategorie z laurem klienta. W poniedziałek i wtorek banany 2,99 za kilogram z Kaufland Card Extra, a papryka czerwona 5,99 za kilogram. Tak, papryka czerwona 5,99 za kilogram. Kolejna promocja od środy. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
21: I po reklamie.

0: To się nazywa dobra playlista na wakacje. Alex Warren w Radiu SK. Gramy wakacyjne hity na czasie i ten numer poleciał m.in. u Kuby w kamperze.
1: Radiu SK towarzyszy nam w podróży do Norwegii, na Lofoty, kamperem z całą rodziną. Zawsze z nami, zawsze z wami. Buziaki Radio SK.
0: Buziaki, SK jest wszędzie tam, gdzie wy. Jak słyszycie, opłaca się ściągać naszą eskową apkę na smartfony, bo naszego radia możecie wtedy słuchać nawet za granicą, nawet tam, gdzie fale FM nie sięgają. Polecam teraz zajrzeć do apki Radio SK, kliknąć w zakładkę konkursy SK tam, gdzie ty i tam się zgłaszajcie. Dawajcie znać, jak wam mijają wakacje i przekonujcie nas, dlaczego eskowy zestaw wakacyjny powinien trafić do was. Mamy dla was eskowy leżak i głośnik bezprzewodowy właśnie na takie dalekie podróże. Zgłaszajcie się, a ja po 17 zadzwonię w tej sprawie do kogoś z was. Radio
2: SK. Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia. Muszynianka.pl.

reklama. Euro na wszystko cię stać. Euroraba ty masz, kupuj. Piekarnik do zabudowy Whirlpool. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2299. Teraz za 1899 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 11 sierpnia.

0: Twoje dobre serce może realnie pomóc sąsiadom. Fundacja Piękno Lesie szuka w Trzebielu i okolicach wolontariuszy do akcji Mobilny Senior, w której pomagamy osobom starszym lub niepełnosprawnym w transporcie do lekarza czy na zakupy. Zwracamy koszty paliwa, złoty 15 zł za kilometr. Dla najaktywniejszych szansa na bony pieniężne na zakupy. Przedsiębiorco, dołącz i ty. Wesprzyj naszych bohaterów, oferując im zniżki. Szczegóły znajdziesz na www.fundacjapięknolesie.org.pl.
1: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
2: Skąd ta piana, kochanie?
1: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rossmann.pl, regulaminy.
3: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj. Paliwo 20 groszy taniej.
4: O.
3: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
4: O, a o ile?
3: 35 groszy taniej na litrze.
4: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
3: Tak.
5: A jak lemoniadę?
3: No też.
4: To poprosimy.
3: Ale co?
5: Wszystko.
3: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verwa i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/baty. Orlen. Z energią na weekend.
6: Señores, hoy les recomiendo los frutos del mar.
7: Fructos, czyli owoce. Bierzemy?
8: Bierzemy.
6: Buen provecho.
8: A to co?
7: No, owoce, ale morza.
9: mBank nie da ci gwarancji, że w Hiszpanii dogadasz się z kelnerem, ale zapewni ci kartę, którą zapłacisz w 180 walutach. Świat ma wiele walut, ty jedną kartę. mBank.
10: To nie jest oferta. Szczegółowe informacje o karcie znajdziesz na mbank.pl/podróże. Wyjaśnienia pojęć dotyczących usług znajdziesz na mbank.pl/słowniczek.
11: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
12: Słyszysz? To wszystko odgłosy historii Hulu w Disney Plus.
13: Oh my God.
12: A historie Hulu takie jak Obcy Ziemia, Simpsonowie, Rywale robią po prostu tak. I dlatego zostają z tobą na zawsze. Hulu od teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
14: Ach, ta drżąca powieka.
15: I ten nocny skurcze łydek.
14: Biorę magnez i nie czuję efektu.
16: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Słuchaj, Marian.
19: No?
18: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść.
19: Uh-huh.
18: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
19: Co?
18: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
19: No i co, Barbara, i co?
18: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach w Media Expert kupiła.
19: Ta Mariolka to jest naprawdę...
3: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
17: I po reklamie.
9: Sponsorem programu jest właściciel salonów optycznych Vision Optyk w Żarach.
5: To jest Radio SK, to jest wasze centrum wakacyjnych wydarzeń. Codziennie dostajecie od nas najlepsze propozycje na wolne dni. Ruszamy z SK Summer City. Oglądanie meczu to jest na pewno fajna opcja. Mam coś dla fanów piłki nożnej. Ekstra klasa gra. O 17.30 Lech Poznań zagra z Piastem Gliwice, a o 20.15 Jagiellonia u siebie zagra z Widzewem Łódź. Fani motoryzacji też mają dzisiaj co robić. Zaglądamy teraz nad Bałtyk, a tam Baltic Drive Festival w Kołobrzegu. Dzisiaj w planie m.in. pokazy driftu czy wyścigi równoległe, a wieczorem koncerty rapowych gwiazd. Dzisiaj na scenie w Kołobrzegu pojawi się m.in. Young Iggy czy Kizo. Gwiazdy przyjadą też w najbliższy weekend do Kraśnika. Tam wpadnie SK i nasza trasa koncertowa SK Music Tour. W sobotę na scenie pojawi się Eryk Moczko i Paktofonika, a w niedzielę zespół T-Love. Wstęp na koncerty jest darmowy.
9: Sponsorem programu jest właściciel salonów optycznych Vision Optyk w Żarach. Chrobrego 21.
2: minęła 17. Zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam o krok od tragedii w Łomży. Dziecko spadło z 5. piętra. Na miejscu interweniowali sąsiedzi, którzy zobaczyli dziecko trzymające się barierki.
8: Po chwili dziecko spadło, jednak sąsiedzi zdążyli rozciągnąć koc, na który spadło to dziecko. Dzięki ich postawie udało się uniknąć tragedii.
2: Mówi Karolina Wojciechian z policji w Łomży. 4-latek przytomny trafił do szpitala. Teraz ważne ostrzeżenie dla kierowców w Warmińsko-Mazurskiem. Zablokowana jest Krajowa 16, to między Ełkiem a Orzyszem. Doszło tam do pożaru ciężarówki przewożącej zboże. Jej kierowca w porę zdążył opuścić kabinę pojazdu. Marco Brenner, zwycięzcą Tour de Pologne, o wynikach kolarskiego wyścigu zdecydowała jazda indywidualna na czas w Wiliczce. To nie koniec dziś kolarskich emocji, bo w tej chwili trwa też ostatni etap kobiecego Tour de France, gdzie o zwycięstwo walczy Katarzyna Niewiadoma.
5: A my pedałujemy dalej z hitami na czasie. Za chwilę wam zagram tak energiczny numer, że ciężko będzie usiedzieć na fotelu w samochodzie. Kawa może wypaść z uchwytu, więc uważajcie. Eddie Watta, I Love My People. Taki wakacyjny hit zawsze na czasie. Już za kilka minut. Łukasz Zduńczyk, witajcie. 2 po 17.

0: ale to już upiorna końcówka. Ten numer na końcu brzmi jak zbliżające się tornado w postaci dziecka wracającego z obozu letniego. Alan Walker i Ava Max w Radiu SK. Gramy wakacyjne hity na czasie. Justyna jest w trochę innej sytuacji, bo dziecko dopiero co wyjechało. Hej Justyna.
1: Hej SK.
0: No to powiedz, jak to jest być mamą na urlopie, kiedy dziecko wyjechało?
1: No cudownie, chwila dla siebie, cisza, spokój.
0: Nikt nie woła, mamo, co na obiad?
1: Dokładnie. Co,
0: to czym ty się teraz zajmujesz w wolnym czasie w takim razie?
1: No odpoczynkiem, a nie sprzątaniem.
0: A, masz czas dla swojego faceta, to jest idealny moment. Bardzo dobrze, że dziecko jest na obozie, słuchaj. To skoro masz tak dużo czasu na odpoczynek, to nie wypada z tego nie skorzystać, prawda?
1: Dokładnie, pogoda sprzyja.
0: No to słuchaj, będziesz mogła wyjść na balkon, albo do ogrodu, albo gdziekolwiek chcesz i poleżeć na eskowym leżaku, bo właśnie teraz do ciebie leci eskowy zestaw wakacyjny, leżak i do tego bezprzewodowy głośnik, żebyś mogła wszędzie słuchać eski.
1: Super, dzięki.
0: Jak dziecko wróci z wakacji, to też mu daj posłuchać tym głośnikiem. On się na pewno pobawi, będzie wiedział, jak to wykorzystać. Wszystkiego dobrego.
1: Dzięki wielkie.
0: Dzięki Justyna, hej. A jeśli wy też chcecie zgarnąć taki eskowy zestaw wakacyjny, no to pobierajcie eskową apkę na smartfony, bo dzięki niej będziecie wszędzie tam, gdzie jedziecie, będziecie razem z Radiem SK i taki zestaw możecie zgarnąć. A już teraz Temper City w Radiu SK.

0: zastrzyk energii dla wszystkich zmęczonych po urlopie. David Guetta i Rihanna z hitem Zawsze na czasie, ale nam się widowisko szykuje. Prawdziwe kosmiczne widowisko już w najbliższą środę. Częściowe zaćmienie słońca, które będzie widoczne z Polski. Księżyc częściowo zasłoni nam słońce wieczorem przed zachodem słońca około godziny 19.15. Co i jak obserwować, jak się patrzeć? Karol Wójcicki na Facebooku z głową w gwiazdach bardzo fajnie to opisał, ale jeśli nie będzie chmur, to naprawdę nie można czegoś takiego przegapić, bo takie widowisko, słuchajcie, zdarza się raz na wiele lat. A my w Radiu SK razem z wami zrobimy teraz przerwę na kawkę, hot doga, może tankowanie i za chwilę jedziemy dalej z hitami na czasie. Przed 18 na pewno Gips i Kukon, ty masz.
1: Radio SK. Autopromocja.
2: Andrzej, Grażyna, Halina, Marian.
3: Ty, no co ty robisz?
4: Jak to co?
3: No sprawdzam, kogo już wkręciłem.
5: Bardzo.

0: albo w aplikacji.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: W euro na wszystko cię stać. Eurorama ty masz, kupuj.
4: Pralka Electrolux SensiCare 9 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1950. Teraz za 1600 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.

0: Jacek z Autoglas.
1: Uszkodzona szyba, a ty posiadasz autokasko? Zgłoś szkodę bezpośrednio do nas i poproś o bezgotówkową obsługę, a my zajmiemy się wszystkimi formalnościami. Skontaktuj się z nami 801-181-181.
2: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji Paliw Mol i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją Mol Move. Szczegóły na molmove.pl.
4: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
5: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
4: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
6: Czyścimy! Magazyny PSB Mrówka Żary i to do zera! Z powodu likwidacji sklepu PSB Mrówka Żary zapraszamy na wielkie wyprzedaże likwidacyjne. Roboty do 50% na wszystkie towary znajdujące się w sklepie, dostępne od ręki. Spiesz się, kupuj pełnowartościowy towar nawet za pół ceny. Wyprzedaże trwają tylko do wyczerpania zapasów. Kto pierwszy, ten lepszy! PSB Mrówka. Żary Wrocławska 23. Szczegóły na mrówka.com.pl.
7: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
8: Też AI. Na Otomoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Otomoto, i na OLX.
9: Wystaw, sprzedaj, kup. Otomoto. To tu.
10: Jedno zdarzenie, jedna chwila, jeden kadr. To nie zawsze wystarczy, żeby zrozumieć, co naprawdę się wydarzyło. Bo każda historia ma swój kontekst. Kontekst zmienia wszystko. W 19.30 pokazujemy informacje z szerszej perspektywy. Tak, by zobaczyć więcej i lepiej je zrozumieć. Program informacyjny 19.30. Zawsze pokazujemy pełny obraz. Dla Ciebie.
11: A może Twój wymarzony samochód już na Ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.
12: Volkswagen. Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
13: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
12: W poniedziałek i wtorek mleka UHT 3,2%, kup 3 z Kaufland Kart Extra, 3 najtańsze gratis, 12 na osobę. I artykuły Velvet, kup 1 z Kaufland Kart Extra, drugi tańszy gratis, 4 na osobę. Kolejna promocja od środy. Kaufland.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Jeszcze raz, 3 zjazdy to za mało.
16: W parku rozrywki Majaland wakacje trwają w najlepsze. Odwiedź nas i przeżyj niezapomnianą rodzinną przygodę. Tylko w sierpniu, kupując 3 bilety, 2 kolejne otrzymasz gratis. Nie zwlekaj. Szczegóły znajdziesz na majaland.pl.
17: I po reklamie.

0: No i tego się dobrze słucha w niedzielne, leniwe, wakacyjne popołudnie. Cameron Whitcomb na antenie Radia SK to są wakacyjne hity na czasie, ale tutaj to nie ma mowy o lenistwie. Nasza kolarka Katarzyna Niewiadoma walczy na ostatnim etapie Tour de France. No i niestety główna rywalka, Holenderka, trochę teraz odskoczyła, ale wyścig się jeszcze nie skończył. Jeszcze jest szansa, trzymamy mocno kciuki. A za chwilę najnowsze newsy w Radiu SK. Marcin Procki powie o nowych informacjach w sprawie cenach paliw.
1: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia. Muszynianka.pl.

0: Magiczny świat Energylandii. Parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja. Drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
1: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
2: No pięknie, Włochy 40 stopni i padła nam klima w aucie.
3: O, mechanik idzie.
4: Mamma mia, el compressor.
5: Facciamo subito, sì?
6: Mbank nie da ci gwarancji, że we Włoszech dogadasz się z mechanikiem, ale zapewni ci kartę, którą zapłacisz w 180 walutach. Świat ma wiele walut, ty jedną kartę. Mbank.
7: To nie jest oferta. Szczegółowe informacje o karcie znajdziesz na mbank.pl/podróże. Wyjaśnienia pojęć dotyczących usług znajdziesz na mbank.pl/słowniczek.
8: Jak okazje, to gorące jak asfalt w Mielnie, romans na wczasach i gofr przy plaży. I po takie okazje na smartfony wybieramy się do Play.
9: Przejdź do Play. Motorola Edge 60 Fusion 5G do 50% taniej w ofercie z abonamentem L. Teraz 599 zł. Najniższa cena z 30 dni 1199 zł. Bo w Play płacisz mniej.
10: Play. A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.
11: Volkswagen.
12: Serce Banku Dworskiego na Parkbeats Festiwal Iłowej znowu zabije potęgą dźwięku. Już 21 i 22 sierpnia natura połączy się z waszą energią, tworząc spektakularne muzyczne widowisko. Swój jedyny koncert w Polsce zagra Paul Oakenfold. Na scenie wystąpi także Vinny Vici, Buster Jacks i inni. Bilety na parkbeats.pl.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Radio SK i burmistrz miasta Kraśnik Krzysztof Staruch zapraszają na Dni Kraśnika 2026 wraz z SK Music Tour. 15-16 sierpnia, Stadion Mosir, ulica Oboźna. W sobotę wystąpią Kinga Wołoszyn i Cube, Eryk Moczko oraz Baktofonika Orkiestra. W niedzielę zagrają Turbina, Gosplay, T-Love. Partnerzy wydarzenia: miasto Kraśnik, Centrum Kultury i Promocji w Kraśniku, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, Grupa PBI. Sponsorzy główni: Wodbud, Ekoland. Partnerzy medialni: Super Express i Radio SK.
15: I po reklamie.
16: Sponsorem programu jest właściciel salonów optycznych Vision Optyk w Żarach.
17: Warto słuchać Eski w wakacje. Z nami wiecie, gdzie się wybrać, żeby potem mieć fajne wspomnienia po wakacjach. Łukasz Zduńczyk, witajcie, to jest Eska Summer City. Fanom K-popu przypominam, zbliża się wielka impreza. Tylu K-popowych gwiazd w jednym miejscu jeszcze u nas nie było. W sobotę i niedzielę festiwal Sound in Colors K-pop Expose. W Parku Śląskim w Chorzowie zagra m.in. 80s, Temin, Sucho, Stacy czy Icon, czyli artyści znani na całym świecie. Na tej imprezie będzie Radio Eska. A teraz sportowe propozycje. Możemy zobaczyć naszych siatkarzy w akcji. Biało-czerwoni szykują się do Mistrzostw Europy. I już w tym tygodniu przyjadą do Koszalina na turniej towarzyski. Zagrają z Ukrainą, Francją i Włochami. To od wtorku do czwartku. A w piątek we Wrocławiu będziemy mogli zobaczyć światowe gwiazdy piłki nożnej. Na Tarczyńskiej Arenie Manchester United zagra towarzysko z AC Milanem.
16: Sponsorem programu jest właściciel salonów optycznych Vision Optyk w Żarach. Chrobrego 21.
18: Minęła 18, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Pilny apel od medyków z Dolnego Śląska. Potrzebna jest krew dla ranionego nożem 15-latka, który w piątek został zaatakowany przez rówieśników w Kamiennej Górze. Tymczasem sąd zdecydował, że 16-latek, który go zaatakował, na 3 miesiące trafi do schroniska dla nieletnich. W prognozach widać spadki, te w najbliższych dniach spodziewane są na stacjach paliw. To dzięki spadkom cen ropy na światowych rynkach.
19: Jest szansa na to, że kierowcy coraz częściej będą widzieć ceny benzyny poniżej 7 zł za litr, a oleju napędowego poniżej 8 zł.
18: Mówi Magdalena Robak z epetrol.pl, która podkreśla też, że sytuacja przez konflikt między USA a Iranem jest bardzo dynamiczna. I zaglądamy jeszcze na boiska Ekstraklasy. W pierwszym dzisiejszym meczu piłkarze Śląska-Wrocław bezbramkowo zremisowali z Krakowią, choć kończyli spotkanie w dziesiątkę. W tej chwili trwa mecz Lecha z Piastem i tu też na razie bez bramek.

0: Reklama.
1: Ale upał. Nie do wytrzymania, prawda, Marian? Marian, Marian, gdzie ty się schowałeś?
2: W lodówce tej nowej!
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład dwumetrowa srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2598 zł. Teraz za jedne 2298. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801 181 181 lub na autoglas.pl.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Juhu, jedziemy do Santago. Będą zjeżdżalnie, fala i nagrody.

0: wyprzedzeniem oszczędzasz 30 zł na bilecie. Szczegółowe warunki promocji online taniej na Santago.com.
1: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
2: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
1: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
3: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
4: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
5: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
6: Każdego dnia docierają do nas setki pojedynczych obrazów. Jeden kadr, jedna chwila, jedno zdarzenie. Ale widzisz tylko fragmenty historii. Czasem to wystarczy, żeby wyrobić sobie opinię, ale pełny obraz opowiada zupełnie inną historię. Zobacz więcej, zrozum więcej. TVP Info. Zawsze pokazujemy pełny obraz dla ciebie.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.
9: Volkswagen.
10: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Marian, zasłużyliśmy na naprawdę dobry weekend.
2: No, wiem, Barbara, i dlatego proponuję weekend kodów rabatowych w Media Expert.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Fantastyczne wakacje z Holiday Park Szczecin. Łasztownia, ulica Tadeusza Wendy. Jesteśmy otwarci codziennie do końca wakacji. Mamy dla Was ekstremalną nowość. Tor samochodowy Drifting Arena. Holiday Park Szczecin. Kolejki górskie, wieża łańcuchowa, śmigło Booster Max, ekstremalne wahadło Loop Fighter, tory przeszkód, koło widokowe Wheel of Szczecin i wiele innych atrakcji. Teraz bilety na Wheel of Szczecin oraz tokeny na wszystkie atrakcje kupisz online na pojawi.pl. Baw się z nami całe wakacje w Holiday Park Szczecin.
5: Studencie, pamiętasz o Eurotipach?
6: Czyli o sposobach na rozwój kompetencji.
5: Albo na tanie podróżowanie po Europie.
6: Chcesz konkretów? Proszę bardzo.
5: Program Discover EU, a w nim sposoby na darmowe bilety kolejowe, zniżki na jedzenie i noclegi. Więcej Eurotipów? Leci kolejny.
6: Erasmus Plus. Tutaj znajdziesz tipy na studia i staże za granicą.
5: Szukaj Eurotipów na stronie eurotipy.pl oraz na Facebooku lub Instagramie Komisji Europejskiej w Polsce.
6: Akcja stworzona we współpracy z przedstawicielstwem Komisji Europejskiej.
7: Rodzice mówią, żebym w kółko nie grała, ale przecież jedziemy do Santago, a tam jest jeden wielki gaming, zjeżdżanie i wygrywanie. Co oni, nie wiedzą?
8: Góra

0: Bilet na Santago.com, zjeżdżaj na zjeżdżalniach i wygrywaj nagrody już tego lata. Szczegółowe zasady gry Santago Splash Hunt na Santago.com. Santago. Wejdź do gry.
1: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
2: Tak zakręconej loteriady jest.

0: zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
3: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji i mobilni zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 000 zł przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
4: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Przeżyj elektroniczne zakończenie wakacji. Czwarta edycja Sunset Square. 28 i 29 sierpnia. Gdynia, skwer Kościuszki. Zachodzące słońce, brzeg Bałtyku i dwa dni potężnego brzmienia. Zagrają dla Was Boris Brejcha, Above and Beyond, Cosmic Gate, Elder Brook, Ellie and Four, Ferry Corsten, Mazzo, Matame. Zdobądź swoje bilety już dziś na stronie sunsetsquare.pl. Sunset Square. Brzmienie Twojego lata. Poleca Radio SK. We Love Szczecin! Fantastyczne wakacje z Holiday Park Szczecin. Łastownia, ulica Tadeusza Bendy. Jesteśmy otwarci codziennie do końca wakacji. Mamy dla Was ekstremalną nowość. Tor samochodowy Drifting Arena. Holiday Park Szczecin. Kolejki górskie, wieża łańcuchowa, śmigło Booster Max, ekstremalne wahadło Loop Fighter, tory przeszkód, koło widokowe We Love Szczecin i wiele innych atrakcji. Teraz bilety na We Love Szczecin oraz tokeny na wszystkie atrakcje kupisz online na pojawi.pl. Baw się z nami całe wakacje w Holiday Park Szczecin.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Marzyliście o tym latami. W sierpniu to marzenie się spełni. Wpadajcie na największy festiwal K-pop w Europie Środkowej. Zobaczcie zespoły, które wyprzedają stadiony w Paryżu, Londynie i Berlinie. Sound in Colors, K-pop Expose, 80s, Demin, Suho, Icon, Stacy i wiele innych gwiazd K-popu. 15 i 16 sierpnia. Tauron Park Śląski w Chorzowie. Bilety dostępne na e-bilet.pl i mykpop.pl. Muzyka budzi emocje. Emocje mają kolory. Sound in Colors, K-pop Expose. Widzimy się w Chorzowie. Poleca Radio SK.
0: I po reklamie.

0: Polska 106,6.
1: Reklama.
2: Przeżyj elektroniczne zakończenie wakacji. Czwarta edycja Sunset Square. 28 i 29 sierpnia. Gdynia, skwer Kościuszki. Zachodzące słońce, brzeg Bałtyku i dwa dni potężnego brzmienia. Zagrają dla Was Boris Brejcha, Above and Beyond, Cosmic Gate, Elder Brook, Ellie and Four, Ferry Corsten, Mazzo, Matame. Zdobądź swoje bilety już dziś na stronie sunsetsquare.pl. Sunset Square. Brzmienie Twojego lata. Poleca Radio SK.
3: Studiujesz albo kończysz naukę?
4: Chcesz się dalej uczyć, rozwijać?
3: A może szukasz pracy pierwszej, lepszej, fajniejszej? Mamy dla Ciebie rozwiązanie. Darmowe i skuteczne.
4: To Eurotipy.
3: Tak, Eurotipy. Chcesz zwiedzić Europę?
4: Zaliczyć kursy, praktyki?
3: Albo dowiedzieć się, jak rozkręcić biznes w swojej miejscowości?
4: Wbijaj na stronę www.eurotipy.pl
3: albo na Instagrama lub Facebooka Komisji Europejskiej w Polsce.
4: I szukaj tam pomocnych Eurotipów.
3: Akcja stworzona we współpracy z przedstawicielstwem Komisji Europejskiej.
5: To będzie ostatnia reklama.
2: Marzyliście o tym latami. W sierpniu to marzenie się spełni. Wpadajcie na największy festiwal K-pop w Europie Środkowej. Zobaczcie zespoły, które wyprzedają stadiony w Paryżu, Londynie i Berlinie. Sound in Colors, K-pop Expose, 80s, Demin, Suho, Icon, Stacy i wiele innych gwiazd K-popu. 15 i 16 sierpnia Tauron Park Śląski w Chorzowie. Bilety dostępne na e-bilet.pl i mykpop.pl. Muzyka budzi emocje. Emocje mają kolory. Sound in Colors, K-pop Expose. Widzimy się w Chorzowie. Poleca Radio SK.
1: I po reklamie.
6: Sponsorem programu jest właściciel salonów optycznych Vision Optyk w Żarach.
7: Klaudia Mazurek, cześć, w Żarach. Zabieram Was na sierpniowe wieczory w Zatoniu. Przez cały sierpień można wybrać się na koncerty w ramach nowego cyklu. Od 7 do 30 sierpnia w Parku Książęcym będzie muzycznie i kameralnie, a jednocześnie w Zatoniu odbędzie się Festiwal Rzeki Literatury i oprócz literatury właśnie również będzie można wybrać się na koncerty. Wystąpią dla Was m.in. Mela Koteluk, Cortez oraz zespół Raz 2, 3. Z kolei 21 i 22 sierpnia Park Dworski w Iłowej zamieni się w plenerową scenę. To za sprawą Park Beats Festiwalu. Będą to dwa dni muzyki elektronicznej. Na scenie m.in. Westbam, Marlo, Matt Bukowski, Calvi i Remi czy Natalia Wojciechowska.
6: Sponsorem programu jest właściciel salonów optycznych Vision Optyk w Żarach. Chrobrego 21.

0: właściciel salonów optycznych Vision Optyk w Żarach.
1: Klaudia Mazurek, zabieram Was od razu do Żagania. Tam wakacje trwają w najlepsze. W ramach kadru na Żaganie w programie do końca sierpnia między innymi wodne szaleństwo, warsztaty kajakarskie, spacery po mieście, joga, kajaki z ogniskiem czy plenerowe dyskoteki. Ciekawie także w Żarach już od 17 do 24 sierpnia sporo będzie działo się na żarskim rynku. To w ramach międzynarodowego plenerowego spotkania ze sztuką. I tak w programie m.in. 18 sierpnia występ artystów z Włoch, Rumunii, Japonii i Niemiec. Dzień później Teatr Ognia, będą też warsztaty florystyczne i malarskie i do tego sporo koncertów oraz przedstawień teatralnych. Nie będziecie się nudzić. Pozdrawiam!
0: Sponsorem programu jest właściciel salonów optycznych Vision Optyk w Żarach. Chrobrego 21.
2: SK Żary News.
3: Strażak, ratownik medyczny i siatkarz Patryk Kozdroń, bo o nim mowa, wraz z kadrą Polski jest brązowym medalistą Światowych Igrzysk Służb Mundurowych. Między innymi o tym sukcesie rozmawiał z nim Krystian Machalica.
4: W studiu Radia SK Patryk Kozdroń, środkowy, były chyba już siatkarz, prawda? Od tego zacznijmy.
5: No już zawodowo nie gram, ale okazjonalnie, tak jak ostatnio mi się zdarzyło, no grzecznie skorzystać i jeszcze nie zagrać.
4: No właśnie, bo taka okazja, no wyjątkowa można powiedzieć, nie każdy siatkarz w województwie lubuskim miał okazję zagrać na Mistrzostwach Świata. To były Mistrzostwa Świata Służb Mundurowych w dalekich Stanach. Powiedzmy sobie na początku, brązowy medal drużynowo, więc chyba należą się gratulacje, prawda?
5: No tak, są to Igrzyska Światowe Policjantów i Strażaków. No i tak jak wspomniałeś, w tym roku odbywały się w Birmingham, w Stanach Zjednoczonych. No i udało się przywieźć brązowy medal.
4: Powiedz proszę, jak to się stało, że w zasadzie dostałeś się na tę imprezę jako bodaj jedyny siatkarz z województwa lubuskiego?
5: Tak, zaczęło się od tego, że zobaczyłem, że mój kolega z moich stron, który też jest strażakiem, że właśnie jeździ z kadrą narodową siatkarzy, strażaków, na różne tego typu turnieje i przywożą stamtąd medale, więc też byłem w tym roku na eliminacjach do turnieju finałowego Mistrzostw Polski Strażaków. Tam się z nim spotkałem i rozmawialiśmy też na ten temat. No i on też powiedział, że widzieliby mnie w tej kadrze, jeśli chcę, to zapraszają mnie na wyjazd do Stanów. No jak usłyszałem jeszcze dodatkowo Stany, no to dwa razy nie trzeba było powtarzać.
4: Mistrzostwa Polski Strażaków. Od tego się zaczęło, prawda? Te eliminacje, jak one wyglądały i w zasadzie kim była ta drużyna? Czy byłeś jedynym siatkarzem, czy osobą z przeszłością siatkarską?
5: To był taki turniej drużyn wojewódzkich. My tam pojechaliśmy z kadrą województwa lubuskiego, strażaków. No i na tym turnieju no byli strażacy z całego województwa, niektórzy też z jakimiś tam przeszłościami, że tak powiem, zawodowymi czy półzawodowymi. No i niestety tam brakło nam chyba seta, żeby w ogóle do tego turnieju finałowego awansować. No ale przydarzyła się właśnie okazja, żeby z kolegą porozmawiać i się załapać na te Mistrzostwa Świata.
4: W jaki sposób załapać? Zabrakło jednego seta, żeby awansować, tak? Bezpośrednio jakby z drabinki, z turnieju?
5: Tak. To był turniej, brało w nim udział 5 zespołów. Już teraz dokładnie nie pamiętam, z których województw. On był rozgrywany w Poznaniu, tam na terenie szkoły aspirantów. No i brakło nam, tak jak mówię, właśnie jednego seta, żeby awansować do turnieju finałowego, bo tam awansowały dwie drużyny z każdej grupy. No i niestety na ten turniej nie pojechaliśmy, no ale tak jak mówiłem, udało się przynajmniej z kolegą porozmawiać i załapać do tej kadry Polski.
4: No właśnie, kadra Polski to już poziom chyba nieco wyższy niż ta, powiedzmy, kadra wojewódzka.
5: No tak, tam już...
4: Idą jakieś prezenty do naszego studia.
5: Dziękujemy.
4: No, proszę, a ja nic nie dostałem, no trudno. Może zamiast kubków to...
6: Co się myje.
4: Aha, no dobra, coś tam mam. Dobra.
5: Twój się zapętla.
4: Tak jest, no przerwano nam. Patryk, powiedz, czyli ta reprezentacja krajowa strażaków, to rozumiem poziom zdecydowanie wyższy niż ta reprezentacja wojewódzka.
5: No tak, tak. Tutaj już są strażacy z całej Polski, no, którzy też mają zawodowe, niektórzy właśnie zawodowo dalej czynnie grają, niektórzy też już grali, są siatkarze plażowi.

0: drugoligowym, pierwszoligowym, czyli był ktoś też z przeszłością plusligową. Oczywiście mówimy tutaj o reprezentacji Polski.
1: Z plusligową nie kojarzę, żeby ktoś miał przeszłość, ale taka pierwsza ligowa też i jeden właśnie z kolegów w tym roku awansował do pierwszej ligi z Grodziskiem Mazowieckim, ze Spartą.
0: A powiedz proszę o tej reprezentacji. Zaraz oczywiście porozmawiamy o samym turnieju, o samych Mistrzostwach Świata, czy to bardziej Igrzyska? To też takie pytanie do ciebie. Mistrzostwa Świata chyba.
1: Nie, tak? to są Igrzyska Światowe.
0: Igrzyska Światowe.
1: Tak.
0: Spotkaliśmy się w połowie. Ja mówiłem Mistrzostwa, ty Igrzyska, no to Igrzyska Światowe.
1: Tak, zwał jak zwał, ale są to Igrzyska, bo nawet była ceremonia otwarcia, gdzie wszystkie państwa miały taki oficjalny przemarsz na taką dużą halę sportową.
0: No to tak trochę jak na prawdziwych Igrzyskach Olimpijskich.
1: Tak, dokładnie. Tak, był też znicz, który został odpalony. Wszystko tak fajnie, uroczyście, z pompą. Była też wioska olimpijska, gdzie tam takie miejsce spotkań wieczorowych, gdzie można było też spotkać się, pogadać z ludźmi z innych krajów, popoznawać się.
0: No dobrze, a ta reprezentacja też, zakładam, ma jakiegoś swojego trenera. Czy wy mieliście wcześniej, przed tymi igrzyskami, spotkania, treningi, cokolwiek, nie wiem, sparingi?
1: No to jest troszkę takie skomplikowane, ponieważ ten wyjazd nie był przewidziany w finansach Komendy Głównej, dlatego każdy z nas indywidualnie załatwiał sobie sponsorów i pieniążki na ten wyjazd. No i też były próby, żeby spotkać się przed wyjazdem i coś razem potrenować, zrobić sobie takie mini zgrupowanie. No ale niestety tam obowiązki służbowe nie pozwoliły koniec końców się spotkać, więc pojechaliśmy całkiem na świeżo i zgrywaliśmy się z meczu na mecz. I tutaj też tak ja zauważyłem, że też rośliśmy z tego meczu na mecz. Ta gra wyglądała coraz lepiej.
0: Czyli pierwszy trening to był po pierwszym meczu, czy już tam będąc w Stanach mieliście okazję tam na chwilę wejść?
1: Nie, nasz pierwszy trening to nasz pierwszy mecz.
0: Aha, to w zasadzie takie pierwsze też spotkanie w pełni, wszyscy zawodnicy, trener, tak?
1: Tak, dokładnie.
0: No dobrze, a kto był w ogóle trenerem?
1: Znaczy się takim naszym trenerem był Grzegorz Wójcicki, starszy brygadier. To jest zastępca komendanta miejskiego z Rzeszowa. On też startował w pływaniu, a dodatkowo z nami był jako taki trener i dobry duch.
0: No dobra, no to teraz przenosimy się do Birmingham, chciałem powiedzieć w Anglii, no ale w Stanach Zjednoczonych jednak, więc kawałek dalej. Powiedziałeś o otoczce tego turnieju, która była taka, robiła wrażenie. A poziom samych tych igrzysk jaki był?
1: Jeszcze wracając do tej otoczki i do samych igrzysk, to też chciałem wspomnieć, że startowali w nich sportowcy z prawie 70 krajów i było ich prawie 9 tysięcy. Tych dyscyplin też było tam bardzo dużo, ale naprawdę ta ilość też robi takie duże wrażenie. Jeśli chodzi o sam turniej, to siatkówka halowa była podzielona na dwie dywizje. Dywizję pierwszą i dywizję drugą. My graliśmy w dywizji pierwszej. Tam było 5 czy 6 zespołów, a w dywizji drugiej, to już się nie zagłębiałem, ale tam było jeszcze więcej.
0: Dywizja druga, czyli teoretycznie słabsze zespoły, tak?
1: Tak.
0: No dobra, dywizja pierwsza. Najpierw faza grupowa oczywiście, zakładam. Mówiłeś tutaj, że się rozkręcaliście. Jak wyglądał w zasadzie ten pierwszy mecz? Czy wy mieliście też jakieś takie... No nadzieje, no sportowcy zwykle nie wychodzą na parkiet, żeby przegrać, ale co myśleliście, czego się spodziewaliście, co po tym pierwszym meczu sobie powiedzieliście, myśleliście?
1: No pierwszy mecz był taki na przetarcie. Trafiliśmy, z tego co pamiętam, właśnie na mocną reprezentację z Kambodży i go przegraliśmy. ale stwierdziliśmy, że pierwsze śliwki, robaczywki, ważne, żeby wejść do ćwierćfinału, a później to już na pewno będzie tylko lepiej.

0: Też jechaliśmy tam jako obrońcy tytułu mistrza, więc też gdzieś sobie zawieszaliśmy tą poprzeczkę wysoko, bo chcieliśmy obronić albo przynajmniej jakiś właśnie medal przywieźć, czyli ten plan minimum udało się wykonać.
1: No siatkarze, czy to powiedzmy no, zawodowi jak kadra Polski, czy też strażacy, to jednak widzę poziom musi być chyba z definicji bardzo wysoki i poprzeczka zawieszona no, nieprawdopodobnie wysoko.
0: No co ciekawe, rozmawialiśmy ze sztabem reprezentacji czy to Kambodży, czy Indonezji. To są akurat dwie drużyny, które były przed nami. I okazało się, że ci chłopacy, co tam grali, to są kadry narodowe tych państw.
1: Aha.
0: Oni są po prostu zatrudnieni w policji. No tylko po to, żeby być jakby zatrudnieni, tak?
1: Czyli ale takie fikcyjne etaty jak no, u nas za czasów komuny.
0: Tak, no u nas też się to zdarza dalej. Na przykład w wojsku ci sportowcy, tak? Najwyższego szczebla. Olimpijczycy też są zatrudniani na przykład w wojsku i oni się skupiają na sporcie, tak, bo to też chodzi o to taki ukłon w ich stronę, żeby też ich zabezpieczyć, bo kiedyś to życie sportowca się kończy. No i tutaj też właśnie była taka sytuacja, że, no, że oni jakby są policjantami, ale zajmują się stricte sportem. No u nas to wiadomo wygląda inaczej, bo u nas przede wszystkim są te obowiązki służbowe, a sport to taki dodatek i taka wisienka na torcie.
1: Wspominałeś, że się tak rozkręcaliście z meczu na mecz. Od razu była jakaś taka chemia, od razu też taka boiskowa chemia, no mówiąc wprost, była, czy trzeba było jej szukać jakiegoś takiego zgrania?
0: Nie, tak naprawdę to debiutanci na tym turnieju to byłem ja i jeszcze jeden kolega. Co ciekawe, też chrześniak Piotra Gruszki.
1: O!
0: Byliśmy.
1: Czekaj, powiedziałeś też chrześniak.
0: Nie, że ja i on.
1: A,
0: w sensie
1: myślałem,
0: nas
1: że
0: dwóch.
1: Też jesteś.
0: Nas tylko. Nie. Że nas tylko dwóch było po raz pierwszy na tym turnieju, więc chłopaki też już się od dłuższego czasu znają. No ja tam szybko złapałem z nimi wspólny język. Fajnie się dogadywaliśmy na boisku, poza boiskiem. Tworzyliśmy taki team spirit i fajnie to nam wszystko się zazębiało.
1: To powiedzmy teraz o tej fazie medalowej. Rozumiem, półfinał przegrany, walka o trzecie miejsce i tutaj mecz wygrany. Jak to wyglądało?
0: No tak, no przegraliśmy ćwierćfinał, półfinał. Przegraliśmy znowu z reprezentacją Kambodży. Przegraliśmy 2-1 mimo wygrania pierwszego seta. Gdzieś później to powietrze uszło i niestety nie udało się tego już przechylić na naszą korzyść. No a w meczu o trzecie miejsce już wygraliśmy tak dosyć pewnie z reprezentacją Kanady, już wszystkie siły, wiedzieliśmy, że to już ostatni mecz, wszystkie siły na pokład i po prostu ruszyliśmy na nich i już tego medalu nie oddaliśmy.
1: A powiedz, jakie jest w zasadzie zainteresowanie siatkówką na tych igrzyskach? Dużo mieliście kibiców, czy byli też Polacy?
0: Poznaliśmy Polaków, którzy startowali w innych dyscyplinach. I tak my staraliśmy się wspierać ich, tak samo oni przychodzili też na nasze mecze, spotykaliśmy się też poza naszymi miejscami zmagań, także też się mocno zakolegowaliśmy i wspieraliśmy się nawzajem w naszych poczynaniach.
1: To był twój debiut na tych igrzyskach. Skoro zawodnicy niektórzy startowali więcej niż jeden raz, czy też jest szansa dla ciebie, czy też masz taką chęć, by wystartować, no choćby w przyszłym roku, bo też będą igrzyska?
0: Tak, w przyszłym roku są troszkę inne igrzyska, bo są igrzyska samych strażaków. One odbywają się w Arabii Saudyjskiej, a kolejne igrzyska policjantów i strażaków odbywają się za 2 lata w Australii. I oczywiście, jeśli zdrowie pozwoli, to również chciałbym pojechać i dalej reprezentować Polskę, Straż Pożarną i być może przywieźć worek medali.
1: Powiedziałeś w rozmowie przed anteną, że bez sensu byłoby lecieć do Stanów na sam turniej i wracać, więc jeszcze tam spędziliście kilka dni zwiedzając, robiąc to, co chcecie. Opowiedz proszę o tym, gdzie się tam wam udało wyrwać.
0: Tak, skorzystaliśmy z okazji, bo mieliśmy wypożyczony samochód na cały pobyt, więc jak była jakaś wolna chwila, staraliśmy się jak najwięcej zobaczyć, bo wiadomo, w tych Stanach jest dużo różnych ciekawych rzeczy. Dlatego między innymi zwiedziliśmy NASA, destylatornię jednej z popularnych whisky. Nie wiem, czy mogę tu lokować produkt, więc tak to ujmę. Jeździliśmy też do rezerwatu oglądać aligatory. Później też przenieśliśmy się na parę dni do Miami. Tam między innymi na South Beach mieszkaliśmy, mieliśmy po drugiej stronie boiska do plażówki i też troszkę w plażóweczkę pograliśmy, trochę się pobyczyliśmy na plaży. Co ciekawe, tam było, wychodziliśmy z hotelu, po drugiej stronie ulicy mieliśmy z 50 boisk do siatkówki plażowej, coś koło tego. I było tak, że wieczorem mieliśmy problem, żeby znaleźć wolne boisko. Ostatnie wolne boisko znaleźliśmy, żeby móc sobie zagrać, coś się poruszać.
1: A powiedz proszę, tak nie tęsknisz za rywalizacją na parkietach siatkarskich? Byłeś, zaraz o tym jeszcze porozmawiamy, siatkarzem długoletnim. Tutaj wskoczyłeś ponownie, czy założyłeś ponownie te siatkarskie buty? Nie chciałbyś znowu wrócić do regularnych treningów, regularnego grania, walki o punkty u nas?
0: Że tak powiem, nęcony jestem cały czas.
1: No i ja też się teraz zanęciłem.
0: Nęcony jestem cały czas, ale jednak mam podwójne obowiązki, ponieważ pracuję w dwóch pracach. No i bardziej na tym już się skupiam. Chcę się rozwijać w tych kierunkach, bo wiadomo, w tą siatkówkę też wiecznie nie grać nie można. A oprócz tego, że jestem strażakiem, jestem też ratownikiem medycznym. Rok temu skończyłem studia i też chcę się w tym kierunku rozwijać i nieść pomoc i po prostu stawiam teraz na te dwie rzeczy.
1: A te igrzyska to były najpoważniejsze zawody w twojej karierze? Najwyższy poziom, wiesz, taka najbardziej może medialna, ta otoczka, taki blichtr tego wszystkiego, to było coś, co zapamiętasz i co było najważniejsze, najlepsze, najpiękniejsze?
0: No to już jest ranga mistrzowska, więc najwyższa jeszcze, można powiedzieć, że igrzyska, no to już w ogóle jako sportowca takiego niższego szczebla niż reprezentacja Polski, która gra na tych prawdziwych igrzyskach. To jest rzeczywiście taki na najwyższy poziom. Wspomnienia na pewno zostaną. Miałem okazję grać na Mistrzostwach Europy akademickich, więc już smak takiej międzynarodowej rywalizacji znałem, no ale na rangi takiej światowej jeszcze nie miałem okazji.
1: To teraz słów kilka o tobie. Pracujesz jako strażak, jako ratownik medyczny. Strażak, Państwowa Straż Pożarna w Żaganiu, prawda?
0: Zgadza się.
1: I tam te doświadczenia siatkarskie chyba zdecydowanie się przydają, prawda? Mowa tutaj o takiej fizyczności, którą widać, no masz 3-4 metry, a ja chłop 1,50 m, to widać od razu różnicę.
0: No tak, no chłopaki też się śmieją, że ja to drabiny nie potrzebuję w pracy, bo wszystko sięgnę. Nieraz się właśnie nabijają z tego wzrostu, że wchodzę gdzieś, to się kłaniam im od razu. Także docinki oczywiście są, ale siatkówka też przygotowuje właśnie do takiej pracy, jeśli chodzi na przykład takie współżycie w zespole, bo jednak tworzymy grupę ludzi, mamy swoją zmianę, gdzie co 3 dni spędzamy ze sobą 24 godziny. Więc też siatkówka na pewno nauczyła mnie funkcjonować w takiej grupie. No i oprócz tego wiadomo też lata treningów gdzieś tam przygotowały mnie do tego zawodu pod kątem fizycznym.
1: A jaki zestaw cech i fizycznych, może chyba bardziej mentalnych, jest potrzebny do pracy zarówno ratownika, jak i strażaka?
0: Na pewno odporność na sytuacje stresowe. To jest coś, że trudna sytuacja nie może mnie sparaliżować. Ja muszę być skupiony na tym, co mam robić. Nie mogę wymiękać, bo ktoś ode mnie zależy czyjeś życie, tak? Od tego, co zrobię, od mojej reakcji, od mojego też takiego chłodnego spojrzenia na sytuację. Nie mogę sobie pozwolić na paraliż, czy na to, że nie będę wiedział, co mam zrobić.
1: Ta siatkówka i zarówno straż pożarna, jak i ratownictwo medyczne się w pewnym momencie musiało połączyć, w pewnym momencie musiałeś zdecydować, prawda? Z Żagania, z Rzeszowa przeniosłeś się do Żagania, tutaj założyłeś mundur strażacki, tak to wyglądało, tutaj rozpocząłeś te pracę jako strażak?
0: Tak.
1: W Żaganiu, gdzie grałeś przez kilka sezonów, w Sobieskim, dodajmy.
0: Tak. Przyjechałem tu już ładnych parę lat temu, bodajże w 2019 albo 18.
1: 17 chyba, czy 18, tak, do Żagania.
0: No, możliwe, już nawet tak. Już straciłem rachubę, tak się tu zasiedziałem. Przyjechałem właśnie, dostałem propozycję gry w Sobieskim.
1: Który swoją drogą też jest wojskowym, powiedzmy.
0: Tak, w wojskowym klubie sportowym. I podjąłem pracę na początku na basenie jako instruktor i ratownik FOPR. I pracując na basenie, pracowałem właśnie między innymi ze strażakami. I gdzieś tam jak z kolegą na przykład prowadziliśmy lekcje dla szkół, mieliśmy wolne, no to szliśmy na drugą stronę ulicy do baru na zupkę. No i siadaliśmy sobie i mieliśmy godzinkę i tak potrafiliśmy ją przegadać. Ja go też o tą straż dużo wypytywałem. I w straży podobało mi się właśnie to, że jest taka duża wszechstronność, że nie skupia się tylko na jednej rzeczy, tylko to jest ogrom różnych rzeczy i różnych umiejętności, które mogę nabyć. Ja zawsze dążyłem do tego, żeby właśnie inwestować w siebie, podnosić swoje umiejętności, jakieś zakresy możliwości. Dlatego też rozmawiając z nimi, słuchając go, jak ta praca w straży wygląda, no stwierdziłem, że chcę być strażakiem. I tutaj też taka ciekawostka, że dzień przed złożeniem dokumentów do Straży Pożarnej przytrafił mi się taki wypadek, bo jechaliśmy, pamiętam, to chyba było jakieś otwarcie hali w Miliczu. Graliśmy wtedy z Wrocławiem, który był pierwszoligowym zespołem.
1: Tak, jechaliśmy. Gwardia, tak?
0: Tak, z Gwardią Wrocław. Jechaliśmy na mecz i ja na samym końcu spałem sobie na tych fotelach. Ja akurat się przebudziłem i wstałem, usiadłem i w tym momencie kierowca zahamował tak, że uderzyłem barkiem w siedzenie przed sobą i poczułem takie chrupnięcie i takie jakby on wyskoczył i wskoczył. Więc ręki do góry nie mogłem podnieść. Na następny dzień szedłem właśnie złożyć te dokumenty. Jeszcze pamiętam, że stałem w sekretariacie i komendant mnie zaczepił, bo pani, która przyjmowała ode mnie te dokumenty, mu tam powiedziała: panie komendancie, tu jest kandydat, siatkarz, który będzie się starał do nas do pracy. Ja mówię, no różnie, wie pan, różnie to może być, bo właśnie wczoraj miałem taki wypadek i nie wiem, czy będę mógł się w ogóle podciągać na tych testach sprawnościowych. On mówi, to będziesz się na jednej ręce podciągał. Ja mówię, no dobra, tylko mi musicie wtedy razy dwa zaliczać, nie? I się tak pośmialiśmy. I rzeczywiście, jakieś dwa tygodnie później miałem te testy sprawnościowe. I pamiętam, że nad chwytem to w ogóle nie mogłem się zawiesić na drążku. Więc gdyby to było wojsko, to by nie przeszło, bo tam tylko nad chwytem można się podciągać. Tutaj dzięki Bogu można było się podciągać też pod chwytem, jakoś te ograniczenia barku pozwoliły mi na to. Udało mi się podciągnąć, później na bieganiu trochę to podciąganie jeszcze nadrobić i udało mi się do tej straży dostać.
1: No to ostatecznie, jak widać, można wszystko, nawet na jednej ręce. W żaganiu spędziłeś chyba najwięcej lat ze swojej siatkarskiej przygody, kariery, prawda? Bo tam bezpośrednio z żagania chyba przeniosłeś się do klubu, który się nazywa AZ Iwanice Gubin, czy nazywał? Bo
0: nazywał od tego sezonu, oni się chyba jakoś tam inaczej nazywają. To było też tak, że ja niestety rozpocząłem sezon w Sobieskim. Niestety w sensie takim, że musiałem go przerwać, ponieważ byłem na pierwszym roku studiów z ratownictwa medycznego i po prostu te mecze i treningi kolidowały mi z zajęciami i musiałem wybrać, czy chcę zdobyć kolejny zawód, czy dalej grać w siatkówkę. Jednak mimo długiej walki w głowie wygrał rozsądek i postawiłem na studia. To pamiętam, że już jeszcze dobrze nie skończyłem grać w żeganiu, a już pisali z Gubina, że słyszeli, że jestem wolny, ale mówię, nie, ja się tutaj muszę teraz skupić na studiach, bo to jest mój priorytet.
1: O tym w Gubinie, przepraszam, coś
0: tak,
1: mówiłeś jeszcze.
0: Ale po nowym roku, gdzie te sprawy ja też trochę powyciągałem, że tak powiem, mój dobry znajomy Piotrek Sajdek, z którym też lata grałem właśnie w żeganiu, zadzwonił i mówi: Janis, przychodź, bo musimy drugą ligę zrobić w Gubinie. No i pewnym osobom się nie odmawia. Mówię, ile mogę, to pomogę. No i zdecydowałem się, zagrałem tam, nie pamiętam, z dwa, może trzy ostatnie mecze rundy zasadniczej i pojechaliśmy na turnieje o awans. Pierwszy turniej wygraliśmy, później decydujący turniej, decydujący mecz, przegraliśmy tam, pamiętam, po walce ten mecz o awans do drugiej ligi, no ale mówiłem tam chłopakom zarządu, mówię: chcecie drugą ligę, piszcie do związku, składajcie akces. Mówię, teraz z tej grupy tutaj, gdzie Lubuska siatkówka występuje, mówię, spadł Gorzów, Astra awansowała, dwa miejsca się zrobiły, mówię, może dostaniecie. No i rzeczywiście oni dostali zgodę na udział w tej drugiej lidze, ale to też było późno, więc tak na szybko, na ostatnią chwilę kleili skład. No i wystartowali w tej drugiej lidze, no ale ciężko im tam było. No i znowu przyszło, po nowym roku dzwoni Piotrek, mówi: Janis, dawaj, bo trzeba drugą ligę utrzymać. Tam wtedy też Alan Gold z żagania doszedł.
1: To jak do strażaka rzeczywiście,
0: tak,
1: do ciebie dzwonili.
0: Chodź, trzeba gasić pożar. Dawaj tu na sygnale. No i się udało, utrzymaliśmy tą drugą ligę. No i kolejny sezon też już chciałem zagrać od początku, no ale niestety znowu studia, ostatni rok. Tam już na włosku wisiało wszystko. No i mówię: no sorry chłopaki, ale muszę odpuścić, muszę się teraz skupić na obowiązkach, na nauce.
1: To tak trochę żartując, kto by musiał zadzwonić do ciebie, żebyś znowu założył siatkarską koszulkę, buty Astra, Stylon?
0: Nie, myślę, że nawet na Stylon bym się nie zdecydował, no bo to też nie pogodziłbym z pracą. Myślę, że jestem spełniony. Tutaj jakieś takie dodatkowe turnieje zagrać, tym bardziej, że to jak jazda na rowerze, tego się nie zapomina, ale też mam możliwość uczestniczenia w treningach drugiej ligi, więc nawet jeśli bym chciał, mogę sobie na trening do żagania podjechać, tak, tam zawsze mnie z otwartymi rękami przyjmą, żeby pomóc ich tam w treningu. Nie ma najmniejszego problemu, więc opcja, żeby się poruszać, jest. Opcja, żeby w razie jakiegoś pożaru ich też wspomóc, też jest. No ale na razie na tym się nie skupiam. Skupiam się na swoich obowiązkach służbowych i zawodowych, a tą siatkówkę to taki dodatek.
1: No to Patryk, czego ci życzyć?
0: No przede wszystkim zdrowia.
1: Proszę bardzo, życzę zdrowia. Czego jeszcze?
0: Myślę, że to wszystko. Będzie zdrowie, to wszystko sobie jakoś tam wypracujemy.
1: Patryk Kozdroń, no, były siatkarz, ale dla mnie to tam aktualny. Skoro masz możliwość jakiegoś trenowania, to powiedzmy, że nadal aktualny ratownik medyczny i strażak w studiu Radia SK. Dzięki wielkie, Patryk.
0: Dzięki ślicznie.
2: SK 106.6.
3: Jak wygląda praca przewodnika turystycznego? O tym opowiada Mateusz Greczyło-Szema.
4: Cześć Mateusz.
5: Dzień dobry, cześć.
4: Mówimy sobie na ty, bo się znamy, także nie będziemy sobie panować. Mateusz, a propos właśnie tych wycieczek i twojego bycia przewodnikiem, chciałbym od tego zacząć, bo specjalizujesz się w grupach zorganizowanych, a tych grup jest coraz więcej.
5: Tak, Zielona Góra, województwo lubuskie, coraz częściej cieszy się coraz większą popularnością wśród biur podróży, organizatorów wyjazdów grupowych, czy to wewnątrz kraju, czyli z Polski grupy, jak i również zagranicy, które przyjeżdżają do naszego miasta. Mamy teraz już taki czas, kiedy te grupy zaczynają witać do naszego miasta. Tak naprawdę majówka rozpoczęła ten sezon grupowy w naszym mieście, kiedy tutaj przyjeżdżają do naszego miasta. Maj-czerwiec, no to jest taki moment, kiedy dużo przyjeżdża grup szkolnych ze ściennych województw i tutaj korzystają z tych walorów turystycznych naszego miasta i regionu.
4: Właśnie miałem cię pytać, w jakich terminach najczęściej przyjeżdżają. Rozumiem, że zaczynamy gdzieś od majówki, tak przyjmujecie jako start sezonu, powiedzmy, grupowego, i do kiedy takie grupy można spotkać w Zielonej Górze?
5: No, taki wysoki sezon, można powiedzieć, można podzielić na dwie części w Zielonej Górze, w naszym regionie. Jeżeli chodzi oczywiście o grupy turystyczne, to jest maj, czerwiec, kiedy no, grupy chętnie podróżują, wybierają się do naszego miasta. No i później wrzesień, czyli też związany z dużym świętem wina, które jest organizowane w naszym mieście. Ale na przestrzeni ostatnich lat widzimy, że ten sezon turystyczny się rozciąga. To nie jest tak, że grupy przyjeżdżają tylko do nas maj, czerwiec i we wrześniu, ale tak naprawdę przez cały rok podróżują. Mamy grupy, które i w lutym, i w marcu, więc w każdym miesiącu starają się przyjeżdżać do naszego miasta. Są grupy, które też lubią troszeczkę bardziej zimowe okresy, czyli listopad, grudzień, wtedy też przyjeżdżają do Zielonej Góry, więc, ale takie największy ilość tych grup, które przyjeżdżają do naszego miasta, to maj, czerwiec.
4: A jakie grupy najczęściej odwiedzają Zieloną Górę? Z kim macie najczęstszy kontakt? Skąd są ci ludzie?
5: Patrząc na to, co jest najbardziej popularne w naszym kraju, ale nie tylko, bo i w Europie, no to oczywiście grupy szkolne, czyli ta współpraca z biurami podróży, ze szkołami, którzy organizują takie wyjazdy i tutaj przyjeżdżają. Mamy też grupy osób dorosłych, seniorów, którzy też chętnie poznają Polskę, ta moda na Polskę, która w ostatnim czasie stała się bardzo popularna, więc chętnie poznajemy różne ciekawe miejsca, a jednym z nich jest oczywiście Zielona Góra i nasze województwo lubuskie, ale są też grupy takie mniejsze, kameralne, na przykład goście konkretnych firm, które zapraszają delegacje do naszego regionu, no i korzystają z usług przewodnickich, chcą pokazać nasze miasto, więc takie grupy też tutaj obsługujemy.
4: A jakie atrakcje najczęściej wybierają turyści? O co najczęściej pytają właśnie grupy?
5: Jeżeli chodzi o grupy turystyczne, no to pytają o cały wachlarz możliwości. Jeżeli są to grupy szkolne, no to najczęściej wybierają takie atrakcje, które będą się cieszyć dużym zainteresowaniem dla młodzieży, dla uczniów, czyli czegoś doświadczą, coś poznają. No i takie miejsca w Zielonej Górze również mamy, takie jak Planetarium Wenus, Centrum Przyrodnicze, czyli takie interaktywne miejsce, gdzie no coś uczniowie doświadczą, coś wywiozą cennego, czy cieszą się fajną popularnością takie miejsca, gdzie odbywają się różnego rodzaju warsztaty. na przykład zawodów ginących w Muzeum Etnograficznym, tam gdzie mamy krainę słodkości, czyli mamy coś, gdzie angażujemy uczniów, ale dodatkowo oczywiście wybierają takie miejsca jak palmiarnia, która jest wizytówką Zielonej Góry, park winny, szlak bałsikowy, który też się cieszy dużą popularnością, więc to jeżeli chodzi o grupy szkolne. Grupy osób dorosłych chcą zobaczyć te najważniejsze zabytki danego miasta, czyli nie chcą ominąć ratusza, konkatedry, obiektów sakralnych, ale też chcą zobaczyć ciekawe miejsca i takie na przykład jest Park Książęcy Zatonia, który się cieszy, już można powiedzieć, jest już rozpoznawalny nie tylko wśród mieszkańców Zielonej Góry, regionu, ale też turystów, którzy przyjeżdżają z różnych zakątków Polski, czy to grupy turystyczne, biura podróży często korzystają z tego miejsca. Mamy i ciekawy ogród botaniczny, więc tych atrakcji moglibyśmy wymieniać. Dodatkowo warto też zwrócić uwagę, że grupy nie zwiedzają tylko Zielonej Góry, ale często też okolice naszego miasta.
4: Wy jako informacja turystyczna wiem, że oferujecie usługi przewodnickie, macie to jakby w swoim cenniku, w swojej ofercie. Opowiedz proszę coś więcej o tym, jak to wygląda w praktyce. Dzwoni, nie wiem, jakiś przedstawiciel grupy, chce przyjechać, wypytuje was o to, co warto zobaczyć i wy robicie jakby cały plan wycieczki dla takiej grupy. Ty się tym zajmujesz.
5: Jeżeli chodzi o współpracę z biurami podróży, to jest ona dla nas dość istotna. Okres taki jesienno-zimowy to jest taki dobry okres, żeby zaplanować wyjazdy, czyli od listopada do marca to jest ten okres, kiedy jesteśmy w stałym kontakcie z biurami podróży, z instytucjami, z uniwersytetami, fundacjami, stowarzyszeniami, które organizują takie wyjazdy. No i pomagamy w planowaniu tego przyjazdu, czyli w oparciu o te atrakcje turystyczne, produkty turystyczne, jak na przykład pobyt na winnicy, rejsy po Odrze, czyli kompleksowo te wszystkie atrakcje wkomponowujemy w program, no i taką ofertę przygotowujemy dla biur podróży, która później ją oczywiście dopracowuje poprzez ustalenie transportu. Też pomagamy znalezieniem obiektu noclegowego, miejsca, gdzie grupa może skonsumować obiad, więc tak kompleksowo staramy się ten program ułożyć. My jako informacja turystyczna nie jesteśmy biurą podróży, czyli nie zajmujemy się stricte taką organizacją kompleksową w taki sposób, że zapewniamy ubezpieczenie, transport, ale pomagamy, czyli w takiej formie, że jesteśmy w kontakcie z biurami i ten program, no jesteśmy tutaj na miejscu, więc też korzystamy z tego doświadczenia, co warto w danej grupie uwzględnić. Są grupy, które chcą w sposób taki lajtowy pozwiedzać miasto, więc wtedy też oczywiście takie programy dostosowujemy, więc każdy program dostosowujemy do potrzeb, możliwości grupy. No także jak ci goście wyjadą z Zielonej Góry, to będą chcieli ponownie wrócić, ale będą zadowoleni z takiego wyjazdu.
4: Ale z tego co wiem, macie też gotowe pakiety, które możecie oferować takim grupom. Bo rozumiem, indywidualne podejście najważniejsze, ale też pakiety, które można sobie po prostu wybrać. Czy jakieś szlaki opracowane przez was, też widziałem, świetna rzecz.
5: Wzorem już lat tutaj takiego doświadczenia pracy z biurami oczywiście stworzyliśmy już takie, można powiedzieć, pakiety dla grup turystyczne, które obejmują tutaj Zieloną Górę i najbliższe okolice. Takie programy dla grup, które w formie drukowanej mamy dostępne w punktach informacji turystycznej, czy na targach turystycznych, czy jak jeździmy po biurach podróży, bo również z takimi programami dla grup, z takim materiałem jeździmy po biurach podróży w Polsce, czy we Wrocławiu, czy w Poznaniu, czy w Szczecinie i takie oferujemy. No te programy dla grup zawierają to, co mamy najlepszego do pokazania, czyli mamy tam od klasycznego spaceru po mieście, czyli od palmiarni przy Ziągórski Deptak, przy Muzeum Ziemi Lubuskiej, uwzględniając też wizytę w tym miejscu na Stary Rynek do ratusza. Mamy taki program, który się cieszył bardzo dużym zainteresowaniem zainteresowaniem w zeszłym roku. W zeszłym roku mieliśmy przyjemność obsłużyć blisko 250 grup, które przyjechały do Zielonej Góry razem z naszymi przewodnikami, z którymi współpracujemy.
4: I to są grupy, przepraszam, że ci wszedłem słowo, to są tylko te grupy, o których wy wiecie, bo to są też grupy, które przyjeżdżają na własny rachunek, także można założyć, że tych grup jest jeszcze więcej.
5: Tak, to nie są wszystkie grupy, warto to podkreślić, że nie są to wszystkie grupy, które tylko przyjeżdżają do Zielonej Góry, bo jest wiele grup, które mają swoich pilotów, swoich przewodników, z którymi tutaj przyjeżdżają i nie muszą korzystać, nie ma obowiązku korzystania z oferty informacji turystycznej, ale coraz więcej grup z tego korzysta, ale z innych instytucji również, z bezpośrednich kontaktów, więc są biura, które już systematycznie wysyłają do nas grupy, więc też już znają Zieloną Górę, mają ją w stałej ofercie, więc tych grup jest na pewno zdecydowanie więcej. Ale jeszcze wrócę do tego wątku o programie, który się cieszył bardzo dużym zainteresowaniem w zeszłym roku, to Szybka Lampka. To takie zwiedzanie Zielonej Góry w pigułce, czyli poznanie tych najważniejszych zabytków, historii, ciekawostek o naszym mieście, regionie, a na koniec zwieńczenie degustacją produktów regionalnych, czyli odwiedzeniem takiego klimatycznego miejsca, gdzie można było coś ciekawego, takiego lokalnego skosztować, no bo często chcemy to posmakować kuchnia. Tutaj między innymi taki ciekawy szlak kulinarny, który powstaje w województwie lubuskim w oparciu o producentów regionalnych, no i to też biura podróży, grupy turystyczne chętnie z tego korzystają, więc to też ciekawe miejsce. No i mamy oczywiście winnice, mamy rejsy, tak jak wspomniałem, Zatonie, Ochle. No moglibyśmy szerzej o tym opowiadać, ale też obserwujemy, że grupy nie tylko zatrzymują się w Zielonej Górze, ale też zwiedzają cały region. Na przestrzeni ostatnich lat zaobserwowaliśmy, że coraz więcej grup nie tylko tak tranzytowo przyjeżdża przez województwo lubuskie, tylko się zatrzymuje na dłużej, na 2-3 noce. No wtedy korzystają oczywiście z poznawania i południa województwa lubuskiego, począwszy od Łęknicy, Żagania, Żar, aż po północ Gorzów Wielkopolski, Park Narodowy Ujście Warty, no i to po Jeziorze Lubuskie, które też jest taką perełką wśród grup turystycznych, które chętnie i do Łagowa się wybiorą, do Lubniewic, więc rozszerzenie tej oferty jest dla nas oczywiście bardzo istotne.
4: To też bardzo cieszy, bo już nie chcemy być dłużej tylko tranzytowym województwem. Już dawno nie jesteśmy, a to co mówisz tylko udowadnia, że Lubuskie no, jest coraz poważniej postrzegane przez turystów jako miejsce, gdzie można nie tylko przejechać albo spędzić jeden dzień, ale tych dni nawet kilka. No i też to jest ogromna, uważam, zasługa waszej informacji turystycznej. Mateusz, a wracając jeszcze do tego, że jesteś pilotem, tak z ciekawości podpytam. Załóżmy, że słucha nas ktoś, kto też chciałby być pilotem wycieczek, tak? Są studenci, są osoby, które na tym punkcie gdzieś tam siebie widzą w przyszłości. Są jakieś kursy u nas w regionie, jakieś możliwości, żeby taką, nie wiem, licencję, czy jak to nazwać, taką, nie wiem, legitymację, czy licencję pilota wycieczek wyrobić, czy zdać jakiś kurs, jak to wygląda w praktyce?
5: Jeżeli chodzi o praktykę, to zawód pilota, przewodnika jest bardzo ciekawym zawodem. Od tego rozpocznę. Kontakt z ludźmi, przekazywaniem wiedzy, ciekawostek. Jeżeli ktoś jest miłośnikiem miasta, regionu i chciałby się podzielić swoją wiedzą, to jest taka oczywiście możliwość. Jeżeli chodzi o zawód pilota, przewodnika, no to musielibyśmy się cofnąć do 2014 roku, kiedy ten zawód został uwolniony, czyli nie ma już żadnych regulacji dotyczących tego, kto może być przewodnikiem, kto może być pilotem wycieczek, ale oczywiście no, będąc w stałym takim kontakcie z biurami podróży czy z grupami, często chętnie jednak takie podmioty jak na przykład Wizy Zielona Góra, informacja turystyczna, która współpracuje z przewodnikami, z pilotami wycieczek, którzy na nasze zlecenie oprowadzają właśnie grupy turystyczne, zachęcamy do wzięcia udziału w takich kursach. To są kursy już nie takie jak kiedyś, bo organizowane przez Urząd Marszałkowski, które trwały konkretną ilość godzin i trzeba było na tych zajęciach, na tych wyjazdach być obowiązkowo, ale w tym roku wyszliśmy naprzeciw oczekiwaniom, bo chcemy tą wiedzę przekazywać tak, aby szkolić nowe osoby w tej branży i razem z Biurem Podróży i z PTTK Zielona Góra zorganizowaliśmy taki kurs pilota wycieczek, który trwał miesiąc czasu, można było się na niego zapisać i tam przeprowadzaliśmy zajęcia i merytoryczne, takie budowanie podstawowych informacji o tym, jak obsługiwać grupy turystyczne, jak się przygotowywać do tego zawodu, a później też realizowaliśmy wyjazdy już po Zielonej Górze, okolicach, czy nawet do innych miast, tak aby no, złapać ten kontakt z mikrofonem, więc jeżeli ktoś z Państwa, z naszych słuchaczy byłby zainteresowany, no to warto śledzić, bo myślę, że te kursy będziemy w następnych latach również wspólnie tutaj z podmiotami z Zielonej Góry realizować, tak aby tą kadrę pilotów, przewodników rozszerzyć. Ja sam osobiście nie lubię się chwalić, ale między innymi no, takie kursy tutaj ukończyłem we Wrocławiu na przykład, więc w różne instytucje w Polsce w różnych miastach organizują takie kursy.
4: A jak nasz region, już nawet nie mówię o samej Zielonej Górze, ale o województwie lubuskim, jak wygląda pod kątem ilości przewodników? Brakuje nam tych przewodników, czy myślisz, że jest ich wystarczająco dużo?
5: Jeżeli chodzi o grono przewodników, to jest to spora ilość osób, która oprowadza grupy turystyczne. Między innymi w województwie lubuskim mamy Stowarzyszenie Przewodników Województwa Lubuskiego.
4: Pozdrawiamy serdecznie.
5: Pozdrawiamy serdecznie. Mamy przewodników, którzy współpracują z biurami podróży, z PTK Zielona Góra, z Wizy Zielona Góra, czy z różnymi informacjami, bo tych warto też podkreślić, że w województwie lubuskim mamy kilkanaście informacji turystycznych, którzy też mają na pewno osoby, które chętnie po danym mieście oprowadzą, czy to stowarzyszenia, czy właśnie informacje turystyczne, no bo gdzie byśmy nie zajechali, czy na przykład do Żagania, do Łęknicy, to tam mamy lokalnych przewodników, mamy przewodników w naszym regionie muzealnych, w obiektach muzealnych, mamy przewodników no, w międzyrzeckim rejonie umocnionym, więc w różnych miejscach mamy tych lokalnych pasjonatów, miłośników turystyki i tego oprowadzania grup.
4: To, że trzeba mieć pasję, żeby być pilotem czy przewodnikiem, to jest rzecz oczywista, bo wspomniałeś, że zawód jest ciekawy, ale zapewne też trudny, bo zapanować nad grupą, a grupy bywają oczywiście różne, no trzeba mieć i trochę talentu i na pewno dużo wiedzy, no i chyba niekiedy trochę cierpliwości.
5: Ta wiedza jest na pewno istotnym elementem, ale na pewno podejście do ludzi, kontakt z ludźmi, cierpliwość tutaj jest, no myślę, że jednym z takich elementów, ale przekazywanie wiedzy, ten kontakt z osobami, gdzie możemy otrzymać ciekawe informacje, różnymi takimi przysłowiowymi atrakcjami możemy się wymienić, tak? Możemy się wymienić ciekawymi spostrzeżeniami, doświadczeniem, więc to jest na pewno bardzo istotne. No jest kilka elementów, o których warto pamiętać, o asertywności, o chęci odpowiedzenia na pytanie, ale jest to bardzo przyjemna praca.
4: Wiesz co, chciałbym teraz wrócić jeszcze na chwilę do samej współpracy z biurami podróży, o której wcześniej wspominałeś. Powiedz mi, jakie elementy powinny znaleźć się w takiej ofercie kierowanej do biura podróży? Na co biuro podróży patrzy? Pytam o to dlatego, że też osobiście uważam, że ta turystyka grupowa no jest, powinna być przyszłością, może duże słowo, ale na pewno powinniśmy iść w tym kierunku, bo jeżeli chodzi o detaliczną, to jest okej, ludzie przyjeżdżają, tego nawet trochę nie wiemy, kto przyjeżdża, no ciężko to jakby zliczyć, ale jak już przyjeżdża grupa jedna, druga, dziesiąta czy dwusetna, jak wspomniałeś, no to już się robi ilość i myślę, że w tym kierunku warto się rozwijać, a biura podróży chyba bywają grymaśne i też mają swoje wymagania i oczekiwania od takiej oferty.
5: Jeżeli chodzi o biura podróży, o instytucje, które organizują, głównie tour operatorzy, pośrednicy turystyczni, takie wyjazdy, oczywiście mają oczekiwania, bo też te oczekiwania są od klientów. Jak już jedziemy do danego regionu, no to chcemy zobaczyć to, co mają i najlepsze, spotkać się z mieszkańcami tego regionu, czyli z tymi przewodnikami lokalnymi, którzy opowiedzą o tym danym mieście, regionie, ale dla biur podróży też to zadowolenie klienta będzie, jak wszystkie elementy składające się na taką ofertę, one spełnią oczekiwania i to między innymi na przykład jest baza noclegowa, która jest bardzo istotna pod grupy turystyczne, czyli te obiekty, które znajdują się w Zielonej Górze, kategoryzowane, ale też obiekty, które są w stanie pomieścić grupę. To jest jeden z elementów bardzo ważnych, czyli czy ta turystyka grupowa będzie w danym mieście czy regionie, zależy, czy jesteśmy w stanie przyjąć taką grupę na noc. I to, no tutaj Zielona Góra ma swoje ograniczenia, jeżeli chodzi o tą dostępność obiektów, miejsc dla grup, ale już coraz więcej też powstaje, więc to jest na pewno, to na pewno cieszy. Na pewno wyżywienie. To też jest taki element, który też wpływa na pewno na atrakcyjność i tutaj to spakowanie kuchni, produktów regionalnych wpływa na atrakcyjność. Dostępność komunikacyjna, czyli drogi, no to województwo lubuskie ma świetne. Atrakcje turystyczne, które cały ten program wzbogacają, czyli nie da się tutaj nudzić, ale też nie będę ukrywać, że nie jesteśmy Krakowem, Warszawą, gdzie będziemy się śpieszyć z atrakcji do atrakcji, ale będziemy bliżej natury, będziemy mogli spokojnie, w sposób taki ciekawy spędzić ten czas i to biura podróży coraz bardziej doceniają. Już ta moda na Polskę to też jest w ostatnich latach bardzo zauważalna, że kiedyś biura wysyłały grupy na południe Europy, na zachód, do ciepłych krajów, ale chętnie korzystają z tych też dostępności w Polsce. No i województwo lubuskie poprzez swoją naturę, jeziora, lasy, czyli tą taką przyrodniczą część i wzbogaconą z zabytkami i atrakcjami jest bardzo atrakcyjna. Te imprezy, które się odbywają w Zielonej Górze i w okolicach, one wzbogacają to takie przekonanie biur, że warto wysłać grupę w tym terminie, no bo jak już jedziemy, no to chcemy wziąć udział w jakimś wydarzeniu, kiedy miasto, region żyje, no i festiwal otwartych piwnic, winnic, to można byłoby sobie zadać pytanie, że dwie imprezy w tak krótkim czasie, ale to rozszerza ten kalendarz imprez i to jest istotne. Potem mamy lipiec, sierpień, lato muszelakich, potem mamy winobranie, ten taki boom turystyczny i ta majówka już pokazała, że te biura podróży, patrząc na, porównując różne miejsca, regiony, jak zaobserwowali, że w Zielonej Górze mamy fajny festiwal, gdzie grupa odwiedzając zabytki, atrakcje Zielonej Góry, jeszcze będzie mogła zobaczyć coś, co nie jest na co dzień dostępne w danym momencie, czyli te historyczne piwnice winiarskie, a gdzie nie pojedziemy, no to Zielona Góra, województwo lubuskie, pierwszy taki z myślą to oczywiście tradycje winiarskie, to chętnie przyjechali, więc to był taki pierwszy taki, tak jak wspomniałeś, taki boom właśnie, gdzie te grupy przyjechały. Przewodnicy mieli pracę, więc też dzięki temu mogli już powolutku rozpocząć ten sezon, no bo teraz już mamy de facto grupę za grupą, która tutaj przyjeżdża do Zielonej Góry, więc te imprezy, one na pewno wzbogacają taką ofertę, czyli już przy planowaniu terminów, kiedy warto zorganizować taki wyjazd do Zielonej Góry, no to często biura podróży szukają takich wydarzeń, które urozmaicą często wieczór, bo jak grupa sobie zanocuje w bliskiej odległości od centrum miasta, czy w centrum miasta, no to później jak już zrealizuje cały program, to uczestnicy takiej grupy mogą wyjść sobie na miasto i jeszcze indywidualnie też pozwiedzać takie piwnice, czy wziąć udział w koncertach, które były organizowane, więc to na pewno dla biur podróży jest bardzo istotne.
4: A wy jako informacja turystyczna w jakiś sposób wspieracie te wydarzenia? Uczestniczycie w nich jako współorganizator? Jak to wygląda?
5: My jako informacja turystyczna, jako Wizyt Zielona Góra oczywiście zajmujemy się promocją imprez, takich imprez nie tylko winiarskich, tylko wszystkich, które się odbywają w naszym mieście i regionie. Między innymi teraz najbliższą sobotę mamy stulecie mostu, otwarcie mostu Bojhalta w Cigacicach, więc tych imprez jest coraz więcej. Oczywiście jako informacja turystyczna, jak jesteśmy w kontakcie z biurami podróży, czy jeździmy na targi turystyczne, no to mamy tą ofertę imprez winiarskich, które się odbywają w naszym mieście. No i coraz więcej osób tą Zieloną Górę z tego oczywiście kojarzy. No ale my staramy się, żeby też te biura korzystały z tradycji winiarskich, z tych atrakcji jak winnice. No ale też mamy w formie aktywnej, jak ktoś chce aktywnie spędzić czas, to mamy też wiele obiektów, gdzie można aktywnie spędzić, czy to baseny, akwaparki czy wycieczki rowerowe, bo takie grupy też się zdarzają, które chcą w formie aktywnej spędzić czas i wyjeżdżają do danego miasta, a potem na rowerach jeżdżą na przykład, więc oczywiście też takie rzeczy są dla nas ważne. A jeżeli chodzi o imprezy, to oczywiście w związku z tym, że one wzbogacają miasto, to my oczywiście zajmujemy się ich promocją i jesteśmy w stałym kontakcie, mamy mapki, mamy ulotki, które zapraszają do wzięcia udziału w tych imprezach.
4: Wspomniałeś o turystyce rowerowej, także muszę Cię o to dopytać, bo macie jedno z Waszych haseł, brzmi wkręć się w Zieloną Górę, jest nieprzypadkowe, fajna zabawa, gra słowem. Opowiedz trochę więcej o tej turystyce rowerowej, bo z roku na rok ta infrastruktura jest coraz fajniejsza, nie tylko w Zielonej Górze, ale i w okolicach. Nasze miejscowości się ze sobą łączą tymi ścieżkami. Można już podróżować naprawdę po dużym obszarze. To już są dziesiątki, jak nie setki kilometrów ścieżek i tras. Jak wygląda dzisiaj Zielona Góra, jeżeli chodzi o turystykę rowerową?
5: Jeżeli chodzi o turystykę rowerową, to hasło wkręć się Zieloną Górę, to można na różne sposoby nie interpretować, bo może być korkociągiem, a może być oczywiście rowerowe i takie fajne spędzenie czasu. No i to widzimy, że to staje się takim już dużą popularnością, cieszy się ta turystyka rowerowa, dostępność tutaj tras rowerowych, profesjonalnych tras z miejscami obsługi rowerzystów podróżnych na dwóch kółkach, miłośników dwóch kółek. No i tak naprawdę jadąc od północy miasta, ale to nie jest zamykanie się w granicach danego miasta czy powiatu, tylko te ścieżki wychodzą już poza takie granice, gdzie od Sulechowa przez Cigacice, Zielona Góra, dojdziemy do Zatonia, do Nowej Soli, a z Nowej Soli skierujemy się w kierunku Wielkopolski i Wolsztyna, czy Żagania i Szprotawy, więc ta oferta rowerowa jest coraz bardziej atrakcyjna, no i widzimy, że coraz więcej osób z tego chętnie korzysta na dwóch kółkach, no bo wtedy możemy i fajnie, aktywnie spędzić czas, a jeszcze zobaczyć fajne miejsca i to jest bardzo, bardzo fajne, że poznawanie miasta właśnie z tego poziomu rowerowego.
4: Z tego co pamiętam, to Wy też jako pracownicy informacji turystycznej macie tą zajawkę rowerową, niekiedy jedziecie po prostu w teren, żeby obadać, czy jak to mówią młodzi, obczaić jakieś nowe szlaki, nowe ścieżki, czy przyjechać je zobaczyć, tam wszystko na pewno jest w porządku. No także chylę czoła, bo to jest już prawdziwa pasja.
5: Staramy się być na bieżąco, więc jak trzeba coś sprawdzić, to jesteśmy gotowi. No między innymi szlaki piesze, szlaki Nordic Walking, które też mamy w takiej swojej opiece i znakujemy, stawiamy teraz tablice informacyjne, więc dla tych miłośników turystyki aktywnej tą ofertę rozszerzamy, ale nie zrobimy czegoś, jak czegoś samemu nie sprawdzimy. I tak samo jest przy grupach turystycznych na przykład, że jak sprawdzimy, że tutaj autokar może zaparkować, to wtedy wiemy, że tam ten autokary kierujemy. I tak samo jest ze ścieżkami rowerowymi. Jeżeli chcemy coś polecić, jakąś fajną trasę rowerową, no to wcześniej staramy się ją przejechać, żeby też wiedzieć o tych wszystkich elementach takiej trasy. No a tutaj w Polsce chętnie wiele osób naprawdę na tych rowerach przyjeżdża i chętnie z tego korzysta.
4: A powiedz, wspomniałeś też o targach. Wróćmy na chwilę jeszcze do kwestii promocji Zielonej Góry, regionu, którą na co dzień robicie. Promocja to jest wiadomo suma małych kroków, w różnych kierunkach, ale skupmy się na samych targach, bo no jeździcie, wiem, bo też jeżdżę, często się widzieliśmy. Jak ty oceniasz dzisiaj? Bo wiadomo, targi się trochę zmieniały, tak, na przestrzeni lat. Może się trochę kurczą, może zmieniła się delikatnie formuła, ale branża dalej chce się spotykać. Ludzie dalej chętnie przychodzą po tą przysłowiową ulotkę, chociaż zrobiło się trochę bardziej teraz interaktywnie. Jak ty na przestrzeni tych lat, twojego doświadczenia oceniasz jakby efektywność takich wyjazdów na targi? Niedługo widzimy się w Szczecinie, widzieliśmy się we Wrocławiu, także no moim zdaniem jeździć trzeba, warto bywać, żeby nic o nas bez nas, warto też się pokazywać trochę w branży i wychodzić z tą ofertą w duże miasta, które są stolicami swoich regionów. Nie chcę odpowiadać za ciebie, dzielę się teraz swoimi jak i przemyśleniami. A jak ty oceniasz taki wyjazd? To jest efektywne, to jest warte, no jednak to jest trochę wysiłek, tak? To jest kilka dni ciągłych rozmów, człowiek naprawdę może być po tym wszystkim trochę zmęczony, tych setek rozmów z różnymi ludźmi, bardzo różnymi ludźmi. Jak ty oceniasz targowe wyjazdy?
5: udział w targach turystycznych, tak też podkreśliłeś, on jest istotny z tego elementu, żeby być w stałym kontakcie z tą branżą turystyczną. Integracja środowiska turystycznego jest bardzo ważna i my też to zawsze podkreślamy. Między innymi organizują Zielonogórskie Forum Turystyki tutaj w Zielonej Górze, które właśnie miało na celu taką integrację tego środowiska szeroko rozumianej turystyki, bo to nie są tylko przedstawiciele danych atrakcji, tylko też przedsiębiorcy, którzy też wpływają na atrakcyjność miasta, regionu. A wracając do wątku udziału w targach turystycznych, no to jest na pewno bardzo istotny element, żeby tutaj pokazywać tą ofertę, a mamy już co pokazać i to widać właśnie na przestrzeni lat, że możemy coś ciekawego zaproponować, pokazać, zachęcić do przyjazdu. Jeżeli chodzi o targi turystyczne, no to jakby nas tam nie było, to by później było, że tych danego miasta, regionu nie ma, to nie jadę tam, więc pokazanie się jest na pewno bardzo istotne. Na pewno te kontakty takie, jeżeli chodzi o to, ile osób przyjedzie po takich targach, ale zostanie taka pamięć, że to Zielona Góra, województwo lubuskie było.
2: SK 106 i 6. Radio
6: SK. Sponsorem programu jest właściciel salonów optycznych Vision Optyk w Żarach. Sponsorem programu jest właściciel salonów optycznych Vision Optyk w Żarach. Chrobrego 21.
2: SK Żary News.
3: Krew cały czas potrzebna, również w wakacje, a więcej opowiada Krzysztof Piwowarczyk, z którym rozmawiała nasza reporterka Ola Kanoniak.
7: Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Zielonej Górze. 2025 rok już za nami. Jaki był dla centrum w naszym regionie?
8: Myślę, że śmiało można powiedzieć, że bardzo dobry. Bo patrząc na statystyki, bo to w sumie to one są tym wykładnikiem tego, czy było dobrze, czy niekoniecznie, to w zeszłym roku pobraliśmy krew od, może inaczej, pobraliśmy 37 tysięcy pojemników z krwią lub jej składnikami. To w porównaniu do roku 2024 jest o 2000 więcej. Także myślę, że śmiało można powiedzieć, że to był bardzo dobry rok. To dowód na to, że no, mieszkańcy województwa lubuskiego to naprawdę szczodrzy ludzie i świadomi tego, że krew jest potrzebna nieustannie, że nie udało jej się wyprodukować w warunkach laboratoryjnych. No i ta świadomość tego, że to oni niosą tą pomoc drugiemu człowiekowi, to jest fantastyczna, bo to nam daje też takie poczucie, że ta nasza misja, czyli to pobieranie tej krwi i przekazywanie jej do szpitali, gdzie lekarze faktycznie leczą tą krwią, no to jest coś fantastycznego. Mhm. I mówię tu wielki ukłon w stronę tych lubuskich krwiodawców, za to wam serdecznie dziękuję.
7: Czyli liczba krwiodawców rośnie.
8: Czy ona bardzo wzrosła, to już niekoniecznie. Oczywiście są nowi krwiodawcy, natomiast obserwujemy tą regularność i powtarzalność. To dla nas też jest bardzo istotne, to żebyśmy przychodzili w regularnych odstępach czasu, bo to nam pozwala zapewniać tą krew przez cały rok. Owszem, cenimy osoby, które oddają ją tylko raz, bo też mają do tego prawo i to jest fantastyczne. Ja cały czas podkreślam, że gdyby każdy z nas przynajmniej raz w życiu tą krew oddał, to naprawdę sytuacja w publicznej służbie krwi byłaby fantastyczna. Natomiast nikt nikogo nie zmusza do regularnego oddawania. Natomiast to, że dawcy oddają tą krew regularnie, nam pozwala utrzymywać tą taką racjonalną gospodarkę krwią. Bo pamiętajmy, drodzy Państwo, są takie sytuacje, że my na przykład musimy krew rotować dla małych dzieciaczków. Nie możemy jej podać starszej niż 5 dni. Tak? Czyli ona nie może być starsza niż 5 dni od chwili jej pobrania. Stąd nam cały czas zależy i potrzebujemy tych krwiodawców, którzy codziennie będą nas odwiedzać i tą krew oddawać. Także ta regularność też jest jak najbardziej wskazana i za to też dziękujemy. Mhm.
7: Czyli tutaj tak naprawdę musi nam to wejść w nawyk.
8: Tak, ja nieraz jak mówię jakieś pogadanki czy z młodzieżą gdzieś rozmawiam, no fajnie jakby to było modą. tak jak jest moda na tatuaże, moda na piercing, to dlaczego nie na krwiodawstwo? Byłoby to fantastycznym rozwiązaniem. Natomiast aktualnie to, co jest na województwie lubuskim, ten wzrost ilości pobranej krwi, to też powoduje, że my zapewniamy w 100% krew dla lubuskich szpitali. To też trzeba pamiętać o tym, że krew ma swój termin przydatności i znowu jej nadmiar spowoduje tego, że no, nie daj Boże, musielibyśmy to zutylizować, a to też nie o to chodzi. Także to racjonalne gospodarowanie krwią, to, że krwiodawcy jakby obserwują, czy to nasze profile na socialach, czy naszą stronę internetową i reagują na te nasze komunikaty, to też jest bardzo ważne. Bo czasami jest tak, że trzeba odwołać jakąś akcję wyjazdową, czy poprosić krwiodawcę o tym, o to, że no słuchajcie, drodzy krwiodawcy, dziś mamy taki krwi nadmiar, odłóżcie decyzję o oddaniu krwi na przykład na za tydzień, na za dwa. I jest ten posłuch i to nas bardzo, bardzo cieszy. Także odpowiedzialność, jeszcze raz odpowiedzialność i to nas bardzo cieszy.
7: Ja wiem, że my poruszaliśmy już nieraz ten temat na naszej antenie, ale mam wrażenie, że nigdy za wiele o tym mówić. Kto

0: kwestionariusz krwiodawcy, który dawcy wypełniają za każdym razem. Może być dawcą wieloletnim, oddawać tą krew regularnie, to i tak za każdym razem ten kwestionariusz trzeba wypełnić. Lekarz analizuje wyniki badań, czy morfologii, którą wykonujemy raz do roku, czy inne badania. I to lekarz na podstawie takiego badania personalnego decyduje o tym, czy dana osoba w danym dniu może tą krew oddawać. Także jeżeli mam jakiekolwiek wątpliwości, to od tego jest lekarz. Unikajmy forów internetowych i innych portali, gdzie można zaciągnąć wiedzy. Zawsze wiedza u źródła, rozmowa z lekarzem, bo może się okazać, że z wywiadu wyniknie coś, co pozwoli tą krew oddać lub nie. Także zachęcam, żeby oddać krew, no to trzeba się do tego odpowiednio jeszcze przygotować. Pamiętamy, trzeba być wypoczętym, w przeddzień wypić około 2 litrów płynu i obowiązkowo w dniu oddania zjeść lekkie, beztłuszczowe śniadanie. To jest podstawa. Często mylimy wizytę w punktach krwiodawstwa z laboratoriami, gdzie idziemy tą krew oddać na badania i tam musimy być na czczo. Tu musimy mieć energię, bo 450 ml krwi, które oddamy, no niestety uszczupli nasz organizm o te 4500 kilokalorii, więc to śniadanie jak najbardziej jest obowiązkowe. Dobry humor, pamiętajmy o dokumencie tożsamości i zapraszamy.
1: Co dostaje krwiodawca?
0: Każdy krwiodawca po oddaniu krwi, tak jak powiedziałem, traci 4500 kilokalorii w przybliżeniu, więc musi to uzupełnić. To jest tak zwany ekwiwalent kaloryczny. Na dzień dzisiejszy to są czekolady, to są orzeszki, musli, baton energetyczny oraz sok. Kiedyś były to cały zestaw czekolad, no dziś ten pakiet jest urozmaicony, także myślę, że wielbiciele czekolady znajdą i czekoladę, natomiast ci, którzy za tą czekoladą nie przepadają, bo też są takie osoby, znajdą coś chrupiącego czy coś słodkiego w zamian. Także na pewno pakiet trafi w serca każdego krwiodawcy.
1: Od jakiegoś czasu też zwolnienie z pracy?
0: Tak, zgadza się. Od wybuchu pandemii ministerstwo przewidziało w ustawie 2 dni wolnego, czyli w dniu oddania i w dniu następnym, w celu regeneracji. Przypominam, te dni muszą następować kolejno po sobie, czyli nie działa to tak, że oddamy krew w piątek, to w poniedziałek też przysługuje on wolny. Nie, piątek i sobota. Także miejmy tą świadomość. No jest to ukłon w stronę krwiodawców. Myślę, że dość fajny i takich przywilejów myślę, że jest dla krwiodawców jeszcze za mało, tak, żeby motywować ich do oddania krwi.
1: I żeby przyjść, oddać krew, zarejestrować się telefonicznie, online, jak to teraz wygląda?
0: I tu znowu kłania się pandemia i rozwiązania po niej. U nas w naszych placówkach w województwie lubuskim wprowadziliśmy system rezerwacji internetowej. Z perspektywy czasu patrzymy, że to jest dość sprytny system, pod warunkiem, że odpowiednio się do niego dostosujemy, bo obserwujemy takie zachowania, że ktoś się zarejestruje na godzinę 13, a i tak przychodzi na godzinę 7. W ten sposób burzy się zasadę i jego sens. Drodzy Państwo, to jest dla krwiodawców. To ma służyć temu, żeby przyspieszyć obsługę dawców, nam też rozłożyć tą pracę w całym okresie godzin obsługi. Ułatwi Wam to pracę, Wam obsługę, pobyt tutaj, a nam pracę. Dlatego zachęcam, rekomenduję jak najbardziej korzystanie z tego systemu. Oczywiście jak przyjdą tutaj osoby bez zapisania czy rezerwacji, oczywiście zostaną obsłużone, natomiast muszą się liczyć z tym, że to troszeczkę potrwa. Osoby zarejestrowane są jakby traktowane priorytetowo, bo czas rezerwacji to czas rezerwacji.
1: Mm-hmm. Jeżeli chodzi o krew, wspomnieliśmy o tym, że taka krew jest, że tak powiem w cudzysłowie, ważna 5 dni, ale możemy sobie sprawdzić na stronie internetowej, tak? Mamy barometr krwi. Jakie jest zapotrzebowanie na konkretną
0: grupę?
1: Grupę.
0: Tak.

0: Te 5 dni tyczy się krwi, która trafia
1: do
0: malutkich, do świeżaków, takich noworodków i bardzo małych dzieci. Koncentrat tkwinek czerwonych to jest jeden ze składników, który pozyskujemy z krwi pełnej, bo dziś medycyna nie przewiduje przetaczania krwi takiej, jaka krąży w naszych żyłach. Czyli my ją pobierzemy, przetworzymy, czyli rozdzielimy na 3 różne składniki. Będą to krwinki czerwone, które ważne są 42 dni, czyli tak ponad miesiąc. Płytki krwi, one akurat ważne są też tylko 5 dni. I osocze świeżo mrożone, które ważne jest 3 lata nawet, przechowywane w odpowiednich warunkach. Ale jakby największą, czy najbardziej istotnym składnikiem krwi to jest ten koncentrat tkwinek czerwonych, którego liczbę w naszych magazynach przedstawia właśnie ten wspomniany przez Panią barometr na naszej stronie. I tu warto i gorąco zachęcam i polecam obserwowanie tego barometru, bo on jest codziennie aktualizowany i wskazuje na te aktualne zapotrzebowanie na konkretne składniki. Oczywiście te grupy krwi o RH ujemnym, te kropelki, one nigdy nie będą w 100% czerwone. To miejmy tego świadomość, one zawsze będą niepełne z tego tytułu, że taką krew naszej polskiej populacji posiada tylko 15% obywateli naszego kraju. A pozostało 85% to grupy dodatnie. Także tam zawsze będziemy czuć taki niedosyt i niedobór tych składników, tych grup krwi. I tu myślę, że warto gdzieś dla osób, które nie poznały jeszcze na przykład swojej grupy krwi.
1: Właśnie, jeżeli ktoś nie wie.
0: Tak, przyjść do nas, oddać tą krew, poznać tą grupę i może się okazać, że jest się bardzo cenną osobą, bo na przykład posiada się grupę AB minus, tak? I tutaj takie osoby są mile widziane, aczkolwiek dla jasności każda grupa krwi jest na wagę złota. Dla nas my nie mówimy, że ktoś jest ważny, a ty jesteś ważniejszy. Każda grupa krwi jest na wagę złota, każda ratuje życie. I ostatnio gdzieś byłem na takiej konferencji na temat transplantologii, transplantacji. I właśnie stwierdziliśmy wspólnie wszyscy, że to honorowe oddawanie krwi to jest taka najbardziej realna pomoc drugiemu człowiekowi. Bo tak, nie umniejszając oczywiście żadnym innym transplantacjom, czy to przeszczepowi, bycie dawcą szpiku kostnego, czy dawcą organów, możemy nie być świadomi tego, że pomogliśmy komuś swoimi organami po śmierci. Na bliźniaka genetycznego, jeżeli chodzi o szpik, możemy nigdy w życiu nie trafić, chociaż byśmy bardzo chcieli. Natomiast to honorowe krwiodawstwo, to oddawanie krwi, powoduje, że dziś oddaję, a jutro ta krew jest płynie w żyłach osoby potrzebującej. Także miejmy świadomość wagi tego krwiodawstwa. A jak już jesteśmy przy wadze, to powiem dwie ważne informacje. Waga krwiodawcy to 50 kg, ale waga krwiodawstwa to jest 1:3. Mówi się zawsze, oddaj krew, uratuj życie. Drodzy Państwo, my przygotowujemy z jednej donacji 3 składniki, czyli ratujemy 3 różne osoby chorujące na 3 różne jednostki chorobowe. Także tu jest waga tego krwiodawstwa 1:3. Także myślę, że to też niech będzie zachętą do pozostania honorowym dawcą.
1: Czy jest tak, że są różne okresy w roku, gdzie krwi bardziej brakuje, na przykład apele latem, prawda?
0: Wakacje to jest ten czas, kiedy faktycznie obserwujemy zmniejszoną frekwencję osób, które nas odwiedzają, a niestety większe zapotrzebowanie. A wydawać by się mogło, że to zima jest tym okresem, gdzie jest więcej wypadków drogowych, które w gruncie jakby w tej swojej istocie generują więcej osób potrzebujących leczenia krwią, okazuje się, że to okres letni jest bardziej katastrofalny w tych skutkach. Bo jednak zimą jeździmy ostrożnie, nie oszukujmy. Natomiast lato, ten pęd na wypoczynek, nad jezioro, nad morze, w góry, coraz lepsze samochody, coraz lepsza infrastruktura drogowa, generuje coraz tragiczniejsze wypadki drogowe. No i niestety miejmy tu tego świadomość, że tych wypadków jest więcej, tej krwi jest więcej potrzeba, a dawcy wypoczywają. Dawcy jadą na urlopy, wyjeżdżają za granicę. To niestety powoduje mniejszą ilość odwiedzin w naszych placówkach i my to obserwujemy. I tak zawsze też przed wakacjami zachęcamy. Nim wyjedziesz, odwiedź nasze placówki i oddaj krew.
1: Możemy oddać krew w oddziale, w Zielonej Górze, w oddziałach terenowych, ale też po naszym województwie cały czas kursują krwiobusy, nieprzerwanie.
0: Tak, no cała nasza praca w województwie lubuskim, tak jak pani redaktor powiedziała, opiera się na centrum w Zielonej Górze i 5 oddziałach stacjonarnych, oddziałach terenowych w Gorzowie, w Międzyrzeczu, Sulęcinie, w Żarach i w Żaganie. Do pozostałych miejsc naszego województwa no, staramy się docierać właśnie za pomocą tak zwanych ekip wyjazdowych. Właśnie, szczególnie na bazie tych mobilnych punktów poboru krwi, tak, czyli tych dwóch dużych autokarów, tego czerwonego i nowego białego, jesteśmy w stanie dotrzeć tam, gdzie znajdzie się grupa osób, która zechce tą krew oddać. No ale ważny jest też organizator takiej akcji, bo liczą się dla nas i bardzo cenimy sobie osoby, które organizują takie akcje, bo to jednak jest pewna odległość od nas. My nie znamy środowiska, nie znamy miejsc, gdzie taką akcję można zorganizować, a to właśnie osoby, które zazwyczaj są to społecznicy, którzy już oddają tą krew.
1: Strażacy chyba też często.
0: Tak, służby mundurowe, no to myślę, że to śmiało można powiedzieć, że to jest podstawa tej krwi, ilości krwi pobieranej na akcjach wyjazdowych. To jednak gdzieś tam w tej duszy tym strażakom, policjantom, żołnierzom to niesienie pomocy w duszy gra i każda znowu metoda na oddanie tej pomocy właśnie poprzez oddanie krwi, to też jest wyraz ich ciężkiej pracy i to sobie też bardzo, bardzo cenimy. Ale właśnie takie działania pozwalają czy umożliwiają ludziom docieranie do nas bez konieczności przemieszczania się do dużych, większych miast, gdzie są nasze stacjonarne punkty. Także zalecam, zachęcam śledzić nasz harmonogram akcji wyjazdowych na stronie internetowej. Tam zawsze można znaleźć w okolicy swojego miejsca zamieszkania jakąś akcję wyjazdową.
1: Także. Jakieś wymagania dla organizatorów, co trzeba spełnić, ażeby taką akcję współzorganizować z Państwem u siebie?
0: Naprawdę nie ma tu wielkich wymagań. Tym bardziej, no jeżeli organizujemy akcję za pomocą mobilnego punktu poboru krwi, no to trzeba pamiętać o tym, żeby to było miejsce dla autokaru. To 12 metrów długi, 4 metry wysoki pojazd, więc no niestety on przewiduje, zajmuje trochę miejsca, najlepiej jakby to był równy, utwardzony grunt. Oczywiście no zawsze dostęp do sanitariatów jest niezbędny, ale taką akcję jak nie autobusem, to można zrobić stacjonarnie, czy to w świetlicy wiejskiej, w świetlicy szkolnej, w każdym miejscu, które no, jest czyste, wentylowane, ma okna i gdzie ludzie będą czuli się komfortowo, to o tym można, takie miejsce można traktować jako potencjalne miejsce do organizacji zbiórki krwi.
1: Gdy mówił Pan o krwi, wspomniał Pan też o osoczu.
0: Tak. Osocze i płytki krwi to są składniki krwi, które można pozyskać bezpośrednio za metodą aferezy, czyli krwiodawca siada na fotelu i podłączany jest do specjalnego separatora. To są mniej obciążające zabiegi, bo pobierają tylko część krwi, która krąży w naszych żyłach. Maszyna sobie odseparuje to, co potrzebuje, co ma zadane, reszta wraca do krwioobiegu. I to te zabiegi, te składniki pobierane są no, już niestety stricte na konkretne zapotrzebowanie ze szpitali. Czyli nie liczmy na to, że przyjdziemy do Zielonej Góry czy Gorzowa, bo tylko w tych placówkach pobieramy te składniki, no bo niestety wiąże się to raz z czasem, dwa z odpowiednim sprzętem. I nie zawsze, nawet jak będziemy bardzo chcieli, uda nam się ten składnik oddać, bo może nie być po prostu zapotrzebowania ze szpitala. Pamiętajmy, że te składniki, szczególnie płytki, no mają mają swój krótki termin przydatności, stąd też no, nie mogą być pobierane w wielkich ilościach na zapas. Stąd też no, tutaj możemy się na przykład spotkać z prośbą lekarza, tak, o to, czy mógłby Pan dzisiaj zamiast krwi pełnej oddać płytki krwi. I tak będzie częściej niż chciałem oddać płytki, no niestety nie ma takiego zapotrzebowania dziś tylko krew pełna. Także drodzy Państwo, to, że planujemy, czy nie zawsze uda nam się oddać tę krew, to nie jest to i my bardzo prosimy, żeby nie traktować tego jako to naszą złośliwość czy niechęć do krwiodawców, czy coś w tym stylu. Chodzi o racjonalną gospodarkę krwią. Krew to bezcenny lek, to część nas, tak, mojego organizmu i nie chciałbym, żeby nie została wykorzystana odpowiednio. Tak? Także jeżeli nie ma takiej potrzeby na daną chwilę, czy jestem proszony o to, by oddać tę krew za 2-3 dni, to jak najbardziej się z tego stosuję, nie biorę tego do siebie, bo wiem, że właśnie ona wtedy uratuje czyjeś życie.
1: Mhm. Można powiedzieć, że czym skorupka za młodu nasiąknie? Jak Państwo promują ideę krwiodawstwa wśród młodszych mieszkańców regionu, tak żeby, jeżeli jeszcze nie mogą, dowiedzieli się, czym jest krwiodawstwo i dlaczego to takie ważne. No i gdy osiągną wiek 18 lat, poszli oddawać krew.
0: Tak, są specjalne kampanie w naszym kraju. Kampania Twoja krew, moje życie przewiduje materiały edukacyjne czy treści skierowane do już najmłodszych klas szkół podstawowych, bo mamy materiały dla klas 1-3, 4-8, szkół średnich i dla studentów. Takie materiały można do nas pozyskać. My trafiamy z takimi materiałami zazwyczaj do szkół, które jakby organizują już akcje krwiodawstwa z tego tytułu, żeby jakby docierać, żeby jadąc do takiej szkoły, to mieć pewność, że ta grupa młodzieży będzie odpowiednio do tego przygotowana. Natomiast cieszą nas, gdy obserwujemy, czy dostajemy od szkół zdjęcia z zajęć właśnie takich najmniejszych dzieciaczków, które na zajęciach, czy to coś porysują, czy to pooglądają jakiś sympatyczny film o krwiodawstwie, czy przejrzą komiks. To jest naprawdę sympatyczne. Oczywiście stoimy otworem dla odwiedzin nas tutaj w centrum. Lubimy bardzo, gdy odwiedzają nas wycieczki, gdy możemy faktycznie pokazać, jak to wygląda na żywo, bo co inaczej jest mówić, opowiadać, a co inaczej jest to zobaczyć, tak? Czyli jak młodzież, a szczególnie takie małe dzieciaki przejdą tutaj przez ten nasze centrum i trafią na salę, gdzie na fotelach do transformacji powstają super bohaterowie, no to naprawdę fajna sprawa. Dwa, że zawsze można zobaczyć to krwiodawstwo od kuchni. Mhm. No bo jakby przygoda wszystkich krwiodawców z naszymi placówkami kończy się w tej części dla krwiodawców, czyli rejestracja, próbki, pobranie krwi, ten ekwiwalent kaloryczny, kawiarenka, można sobie posiedzieć, odbieram czekoladę i idę do domu. Natomiast dla nas przygoda z krwią dopiero się zaczyna. I dzieciaki mogą od kuchni zobaczyć, jak to wygląda, przejść właśnie do tej pracowni preparatyki krwi, czy zobaczyć, jak ta krew jest wirowana, rozdzielana, zaglądnąć do chłodni, do mroźni. No to jest, myślę, że frajda odwiedzić nasze centrum dowodzenia, jak nazywamy naszą ekspedycję, gdzie spływają wszelkiego rodzaju zapotrzebowania i skąd wypływa krew do szpitali. Także myślę, że warto. Zachęcam opiekunów, wychowawców klas wszelkiej maści do kontaktu z nami, do odwiedzin. To naprawdę może być fajnie spędzony czas.
1: Żeby zorganizować, co wystarczy zrobić?
0: Zorganizować taką wycieczkę? Zadzwonić do centrum, zostanie taka osoba skontaktowana ze mną, mówimy jakiś termin.
1: A akcja do już, że tak powiem, wszystkich mieszkańców regionu, na przykład bieg, prawda, krwiodawców już się stał tradycją w Zielonej Górze?
0: Tak, no to myślę, że to fajna sprawa, tylko...
1: Czy tam choinka dla życia, to też już jest tradycja, prawda?
0: Tak, są takie eventy, które myślę, że sprawiają frajdę krwiodawcom. No, akcja choinka to akcja organizowana przez Narodowe Centrum Krwi i Lasy Państwowe. Do tej pory 4 razy chyba odbywała się ona tylko w Zielonej Górze. Natomiast w tym roku, w ubiegłym roku dodatkowo jeszcze włączyliśmy oddział terenowy w Gorzowie Wielkopolskim. Natomiast no to tutaj wiąże się z tym, że no Gorzów to już jest dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinie. Ale chcieli z nami współpracować, to się cieszy. Ale mamy też taki, no tak jak pani redaktor powiedziała, tradycyjny już event w ramach kampanii Twoja Krew, Moje Życie. To bieg Zielona Góra Tętni Dobrem. Będzie to 5. bieg już w tym roku. Niestety ostatni w tej kampanii. I teraz no tak zobaczymy, co przyniesie nowa kampania, bo od przyszłego roku, znaczy w tym roku kończy się ta aktualna, a od przyszłego zacznie się nowa, więc mamy nadzieję, że pozostanie ten event z nami, a jak nie, no to będziemy szukać sponsorów czy pomocników, którzy zechcą nas wesprzeć i ten fajny event zrobić, bo okazuje się, że od samego początku przyciąga on krwiodawców czy fanów zdrowego stylu życia do Zielonej Góry. Można fajnie spędzić czas i popromować honorowe krwiodawstwo. Ja z ogromną satysfakcją i przyjemnością obserwuję, że na innych biegach ludzie, krwiodawcy biegają w naszych koszulkach. Kiedyś miałem przyjemność w województwie dolnośląskim odwiedzać taki park w Dalkowie. Robię zdjęcia, bo to było na takim szkoleniu fotograficznym. Podnoszę głowę, a stoi para bardzo sympatycznych młodych ludzi w koszulce z mojego biegu. To coś fantastycznego, to bardzo cieszy. I fajnie, że ludzie chcą pokazywać i szerzyć tą ideę właśnie takimi małymi gestami. To założę koszulkę, pobiegnę w niej, przespaceruję się, to bardzo sympatyczne.
1: Czego życzyć Wam w 2026 roku?
0: Ja myślę, że chyba zdrowia, bo jak będzie zdrowie, to i my będziemy mogli pracować, będziemy mieli siłę tą krew pobierać, a dwa, że zdrowi krwiodawcy to krwiodawcy, którzy mogą tą krew oddać. Także myślę, że sobie, pani, wszystkim słuchaczom życzę przede wszystkim zdrowia, wszystkiego dobrego i mam nadzieję do zobaczenia w naszych placówkach.
1: Dziękuję serdecznie.
0: Dziękuję, do widzenia.
2: SK 106,6. Z głową w gwiazdach o planetarium Wenus mówi Krzysztof Rosiński, kierownik Centrum Nauki Keplera.
3: To jest program Niesamowite Lubuskie z Radiem SK. Ja nazywam się Łukasz Kozłowski, a dzisiaj naszym kolejnym gościem będzie Krzysztof Rosiński, kierownik Centrum Nauki Keplera. Cześć.
4: Dzień dobry, witam.
3: Dziękuję, że przyjąłeś zaproszenie. Krzysiu, na ty będziemy mówić, bo tak jak z każdym gościem tak robimy. Powiedz mi na początek, jakie jest główne przesłanie i misja Centrum Nauki Keplera?
4: Naszym głównym celem działania, tak to nazwę, jest popularyzowanie nauki, trudne słowo, ale chcemy szczególnie młodym ludziom, dzieciom, młodzieży, rodzinom przybliżyć naukę, zainteresować ich nauką i pokazać, że nauka nie musi być nudna, może być ciekawa i że warto zgłębiać wiedzę, poszerzać swoje horyzonty, a działamy głównie w dziedzinie nauk przyrodniczych, w dwóch obiektach w Zielonej Górze, czyli w Planetarium Wenus i w Centrum Przyrodniczym. I oba te obiekty razem tworzą Centrum Nauki Keplera.
3: A jakie atrakcje czekają na odwiedzających w centrum?
4: Jeżeli chodzi o te nasze oba obiekty, to jeżeli mówimy o Planetarium Wenus, to taką największą atrakcją jest sala planetaryjna z kopułą, na której wyświetlane są filmy w technologii Full Dome, czyli te filmy, żeby to zobrazować, wyświetlane są jakby od środka na sferze za pomocą rzutników. Jest to taka specjalna technologia, gdzie możemy poczuć, że ten obraz nas otacza. I w planetarium serwowane są filmy z dziedziny, no oczywiście astronomii, to główna dziedzina, jeżeli chodzi o planetarium, ale również są filmy, które podejmują temat przyrody, drzew, komórek, więc różnorodna tematyka. I to jest taka główna multimedialna atrakcja Planetarium Wenus. Oprócz tego nasi ludzie realizują zajęcia dla szkół. W tej chwili jako Centrum Nauki Keplera realizujemy duży projekt unijny pod tytułem Ciekawa Nauka, i szkoły z całego obszaru zielonogórskiego, nowosolskiego, sulechowskiego przyjeżdżają do nas i dla nich organizujemy zajęcia o tematyce przyrodniczej, zarówno w Planetarium Wenus, jak i w Centrum Przyrodniczym. I pracownicy Planetarium Wenus tworzą na potrzeby tych zajęć tak zwane pokazy na żywo, czyli w danym temacie jest realizowany pokaz, który jest wyświetlany na kopule planetarium i on jest okraszany komentarzem merytorycznym na żywo. Trudnością na pewno przy tego rodzaju zajęciach jest to, że realizujemy konkretny temat, ale on merytorycznie musi być dostosowany do grupy odbiorców, a przychodzą różne dzieci, bo przychodzą dzieci od klas 1-3 do młodzieży szkół średnich, więc ten temat musi być podany w różnym stopniu zaawansowania, tak żeby był i przyswajalny, i interesujący dla naszych odbiorców. I zajęcia w ramach tego projektu realizuje również Centrum Przyrodnicze. Tam mamy wystawę, która nawiązuje do tematyki zajęć i wykład, który przybliża konkretny temat w ramach danego spotkania. I przechodząc tutaj do Centrum Przyrodniczego, to główną atrakcją tego miejsca jest wystawa interaktywna. Jest to prawie 90 stanowisk, które przybliżają dziedzinę nauk przyrodniczych. Podzielone jest to na 4 działy, od szczegółu do ogółu, czyli idziemy, ta wystawa nosi nazwę Zoom i idziemy od działu Moje Ciało, poprzez dział Moje Miasto, Mój Kraj, aż do zagadnień dotyczących spraw globalnych. Więc taka wystawa jest i co ważne, są to właśnie urządzenia interaktywne, gdzie z reguły nasi goście korzystają z tych urządzeń samodzielnie, czyli sami przeprowadzają doświadczenie i dzięki temu mogą wynieść wiedzę, doświadczyć tego, w jaki sposób dana rzecz zachodzi.
3: Jako centrum też organizujecie różnego rodzaju warsztaty, wydarzenia, chociażby niedawno obserwacja planet, księżyca spod palmiarni. Może rozwiń ten temat, bo sam byłem, bardzo ciekawe, gratuluję pomysłu. Często robicie, widać, że to naprawdę robicie świetną robotę. Opowiedz o innych wydarzeniach, jakie jeszcze rzeczy proponujecie turystom i mieszkańcom.
4: Tych wydarzeń jest całe mnóstwo i faktycznie, jeżeli chodzi o planetarium, to pracownicy planetarium wychodzą na zewnątrz z teleskopami i są obserwacje Słońca i planet Układu Słonecznego, więc to jest na pewno bardzo ciekawe. Ogólnie nasi pracownicy to są osoby kierunkowo wykształcone, bardzo aktywne i kreatywne, więc tutaj jak najbardziej ta ilość zajęć, tematyka zajęć jest bardzo zróżnicowana i myślę, że ciekawa.
3: Czyli jednym słowem nauka przez zabawę.
4: No tak jest właśnie nasz cel. Właśnie to myślę, że aby dzisiaj zachęcić dzieci, młodzież do nauki, trzeba im pokazać, że ta nauka wcale nie musi być taka nudna, taka w cudzysłowie szkolna, tak? My chcemy pokazać, że nauką można się bawić, że to może być interesujące, że warto zgłębiać wiedzę, poznawać nowe zagadnienia. I myślę, że to robimy.
3: Jesteśmy w podobnym wieku, pamiętamy jak to w naszym przypadku było, jeżeli chodzi o historię, przepraszam, o fizykę, czy o chemię, czy tego typu nauki ścisłe. No nie porywało nas to raczej w szkole i ja dzisiaj zazdroszczę młodym ludziom, że mogą w taki sposób tą jakby wiedzę zdobywać.
4: I tak i nie, bo z jednej strony dzisiaj jest według mnie troszeczkę przesyt tych multimediów i troszeczkę tego wirtualnego zgłębiania wiedzy, natomiast my jeszcze mieliśmy właśnie okazję doświadczać tych rzeczy takich bardziej fizycznych, manualnych i to myślę, że troszeczkę bardziej w głowie zostawało. Między innymi właśnie tego typu elementy staramy się przemycać na naszych wystawach. Staramy się zachować ten kompromis i równowagę pomiędzy tym, co musi być. Tak? No dzisiaj troszeczkę tych atrakcji multimedialnych, które są bardzo ciekawe i przyciągają młodych ludzi, no one muszą być, jednak według nas najbardziej przemawia i pozostaje w pamięci to, co zrobimy w taki sposób manualny, fizyczny, przesuniemy, coś się zadzieje, nasi użytkownicy mogą popełniać błędy, niech oni właśnie je popełniają i niech na tej podstawie właśnie wyciągną wnioski i dowiedzą się, dlaczego dana rzecz dzieje się właśnie w ten sposób. To chyba właśnie najfajniej przemawia do młodych ludzi i najdłużej pozostaje w pamięci, a taki jest właśnie nasz cel, żeby oni sami doświadczyli czegoś i żeby to zostało. Więc oczywiście każde pokolenie ma swoje plusy i minusy, tak? My mieliśmy naukę bez multimediów, natomiast dzisiaj ten przesył multimediów staramy się troszeczkę równoważyć, właśnie wprowadzając te elementy takie, nazwę to starodawne, jakkolwiek to zabrzmi.
3: Wiem, o co chodzi. Jakie są najciekawsze sposoby angażowania właśnie młodych ludzi w naukę, według ciebie, już z twoim stażem, już tam jesteś od kilku lat?
4: No właśnie to, żeby sami właśnie próbowali doświadczać. To najbardziej wciąga, to najbardziej fascynuje młodych ludzi i to zostawia najtrwalszy ślad w ich pamięci. Jeżeli czegoś doświadczą sami, nie tylko zobaczą to na ekranie monitora, to zostaje z nimi na pewno na dłużej. A to, co najciekawsze, to czasami my jako dorośli, jako nawet czasami autorzy pewnych eksponatów czy pomysłodawcy pewnych eksponatów, niekoniecznie jesteśmy w stanie odgadnąć, co zafascynuje młodych ludzi. Bo na przykład jeżeli chodzi o Centrum Przyrodnicze, to eksponatem, który bardzo duże zainteresowanie małych dzieci wyzwala, to są dwa eksponaty. Oba polegają na tym, że trzeba puścić z górki piłeczkę, która zatoczy pętlę i w zależności od tego, w którym punkcie górki tą piłeczkę puścimy, to ona nabierze odpowiedniej prędkości i wpadnie dalej do konkretnego pudełeczka. To jest fascynujące, że dzieci potrafią tam spędzić naprawdę długi czas i doświadczają, puszczają z różnych punktów te piłki. My sprytnie staraliśmy się wpleść to stanowisko w realia zielonogórskie i te piłeczki toczą się tak naprawdę po Górce Tatrzańskiej. I nigdy tak naprawdę byśmy nie pomyśleli, że te stanowiska mogą być aż tak fascynujące dla małych dzieci, a są. I one się naprawdę bardzo mocno wyróżniają, jeżeli chodzi o młodych. I każdy wiek ma swoje stanowiska. To nie jest tak, że dane stanowisko jest interesujące dla każdej grupy wiekowej. Więc tak naprawdę to zależy. Ale właśnie co ciekawe, że też nam bardzo mocno zależało, bo w 2020 roku przeprowadziliśmy inwestycje w Centrum Nauki Keplera i wystawa w Centrum Przyrodniczym została dość mocno rozszerzona. Z niewielu ponad 35 eksponatów w tej chwili mamy prawie 90, więc to była spora inwestycja. I właśnie wtedy, planując tą wystawę, planując tą inwestycję, bardzo mocno pilnowaliśmy tego, żeby nie przeholować z tymi eksponatami multimedialnymi, po pierwsze, żeby jednak postawić na te eksponaty fizyczne, a po drugie bardzo zależało nam na tym, żeby w tej całej wystawie był jakiś element zielonogórski. I powstał taki fragment zielonogórski. To jest Zielonogórski Plac Zabaw, gdzie właśnie oprócz wspomnianej Górki Tatrzańskiej są bachusiki, jest tor żużlowy, jest koszykówka, więc to, co w Zielonej Górze mamy tam pięknie przedstawioną palmiarnię, więc to, co się z Zieloną Górą kojarzy, również chcemy pokazywać w Centrum Przyrodniczym i czujemy, że mamy świadomość tego, że szczególnie w okresie ferii zimowych, wakacji letnich, nasze centrum jest częścią turystycznej marki miasta Zielona Góra. Też tworzymy tą ofertę i chcemy, żeby ta oferta była jak najciekawsza dla gości Zielonej Góry.
3: Bo wspominamy ciągle o dzieciach, ale zakładam i też wiem, że jeżeli dzieci przychodzą z rodzicami, to na pewno rodzice też angażują się w tą zabawę. Najpierw się pewnie przyglądają, a potem sami przypominają sobie, jak byli mali i też się po prostu bawią tą nauką.
4: No taki jest cel też, żeby właśnie zaangażować dzieci i rodziców, żeby oni wspólnie bawili się i uczyli bawiąc i bawili ucząc. I właśnie tego typu zdarzenie, jeżeli zajdzie, to jest sukces. A często te rodziny wracają do nas. Mamy taki zwrot, że było fajnie i warto wrócić. Często słyszymy od nich, że w domu jeszcze dyskutowali o tym, co tam się działo, co robili, co zaszło. Wielokrotnie też rodzice przychodzili i mówili, że właśnie wizyta w Centrum Nauki Keplera spowodowała, że dziecko mocniej zainteresowało się jakąś dziedziną nauki. Tak? My głównie, jeżeli chodzi o planetarium, to oczywiście astronomia i fizyka, natomiast jeżeli chodzi o centrum przyrodnicze, biologia, geografia, chemia, czyli generalnie nauki przyrodnicze. I to jest chyba największa radość, kiedy po takiej wizycie młody człowiek wychodzi z głodem wiedzy, a jak jeszcze rodzic później da informację zwrotną, że gdzieś to jednak zaszczepiło zakiełkowało takie ziarno, które gdzieś tam później rozwija tą wiedzę, no to właśnie po to tego typu obiekty jak nasze działają.
3: A powiedz mi, jakie ty widzisz największe wyzwania w takim codziennym prowadzeniu tego centrum? Tak już trochę od kuchni.
4: Wyzwań jest kilka. W tej chwili naszym wyzwaniem jest to, że rozpoczęliśmy realizację dużego projektu unijnego i ten projekt bardzo mocno określa sposób naszego działania. To znaczy my do godziny 12 w ciągu tygodnia jesteśmy w zasadzie zamknięci dla gości z zewnątrz, ponieważ przyjmujemy szkoły z tego obszaru, o którym wcześniej wspominałem, czyli Zielona Góra, Nowa Sól i Sulechów. Więc to w dużej mierze powoduje, że sposób naszego działania jest mocno specyficzny, szkoły, które chcą nas odwiedzić spoza, mogą przyjechać dopiero po południu, więc to jest na pewno jakieś zagrożenie i trudność, gdzie wiemy, że najchętniej szkoły przyjeżdżają właśnie w godzinach gdzieś tam pomiędzy 9 a tą 13, tak? Bo później trzeba wrócić jeszcze do szkoły i jest to na pewno jakaś trudność w działaniu, ale też no, jest to dla nas bardzo, bardzo ciekawe i stałe działanie, więc bardzo się cieszymy z tego, że możemy to realizować. Natomiast jeżeli chodzi o takie funkcjonowanie centrum na rynku tych centrów nauki, bo ich powstaje coraz więcej, nasze centrum powstając 10 lat temu, a przypomnę, że była to inicjatywa wspólna miasta Zielona Góra, Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielonogórskiego Ośrodka Kultury, którego jesteśmy filią, i Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej, Komunalnej Mieszkaniowej wtedy jeszcze. To było jedno z pierwszych centrów w Polsce, więc w tej chwili tych centrów jest zdecydowanie więcej. Każdy gdzieś na tym rynku próbuje znaleźć swoją niszę i w jakiś sposób się wyróżnić. No i właśnie to, żeby nadążać za tymi zmianami, to o czym wcześniej rozmawialiśmy, żeby zachować jakiś kompromis pomiędzy tą nowoczesnością, a jednak tym takim tradycyjnym sposobem fizycznym przekazywania czy uczenia. To są chyba właśnie takie największe wyzwania, ale zespół naszych pracowników jest zespołem ludzi młodych, kreatywnych, wykształconych w tych dziedzinach, o których rozmawiamy, więc dzięki nim myślę, że udaje się to wszystko realizować i jakiekolwiek problemy się pojawiają, to dzielnie z nimi walczymy.
3: Wspomniałeś też o tym, że tych centrów w Polsce już jest coraz więcej tego typu miejsc, a czy wy współpracujecie ze sobą? Macie jakiś kontakt? Wymieniacie się jakimiś doświadczeniami? Czy raczej konkurencja?
4: Nie. Oczywiście, pod kątem takim biznesowym każdy działa na swój rachunek i tutaj nie ma zmiłuj. Natomiast nauka, kultura, turystyka, to wszystko są branże współpracy. To nie da się żyć na tym rynku, nie współpracując, nie wymieniając się jakimiś doświadczeniami, sukcesami, ale też porażkami, więc wszyscy uczymy się od siebie. My jako Zielonogórski Ośrodek Kultury, który jest naszą firmą matką, a więc Centrum Nauki Keplera, jesteśmy członkiem stowarzyszenia takiego ogólnopolskiego Centrów Nauki. To jest stowarzyszenie SPIN, czyli Społeczeństwo i Nauka. To są w zasadzie wszystkie największe centra w Polsce zrzeszone w tym stowarzyszeniu, więc w ramach już tego stowarzyszenia współpracujemy z Centrami Nauki z Polski. Tutaj, jeżeli chodzi o te nasze sąsiadujące centra nauki, a więc Morskie Centrum Nauki w Szczecinie, teraz niedawno powstało w Legnicy Centrum Vitalona, Hydropolis we Wrocławiu, Planetarium w Cottbus, czy Aikulandia w Libertu. To są takie centra, z którymi współpracujemy, wymieniamy się doświadczeniami i tutaj powiedzmy jako ten centra najbliżej położony w nas, jak najbardziej tak. To są nasi przyjaciele, nasi partnerzy i z nimi współpracujemy.
3: No tak powoli już będziemy kończyć, to tak prawie na koniec pytanie będzie dość podchwytliwe. Jak byś zachęcił osobę, która jeszcze nigdy nie była w centrum, zakładamy, że jest ich niewiele, ale pewnie jakieś są, żeby do Was przyjść? Dlaczego warto odwiedzić te oba miejsca?
4: Dlatego warto, ponieważ warto jest spędzać czas, a szczególnie czas ze swoimi dziećmi w sposób pożyteczny. A odwiedzenie tego typu miejsca powoduje to, że łączymy kilka bardzo pozytywnych dziedzin. To znaczy tak, dziecko ma możliwość zgłębiania wiedzy, rozwijania swoich zainteresowań i to, o czym rozmawialiśmy, współpracy z rodzicem. Przy korzystaniu z naszych urządzeń dziecko współpracuje ze swoim opiekunem, swoim rodzicem i myślę, że dzisiaj, kiedy mamy wszyscy tak mało czasu, to spędzenie czasu razem, spędzenie przede wszystkim czasu ze swoim dzieckiem, a spędzenie czasu dziecka z rodzicem jest bardzo istotne, a w tych okolicznościach nauki, edukacji, zabawy myślę, że jest szczególnie pożyteczne i na pewno warto odwiedzić Centrum Nauki Kapiarni.
3: A jaki jest twój ulubiony eksponat?
4: Z racji tego, że tak ja jestem geografem, to moim ulubionym eksponatem jest Czas na świecie.
3: Opowiedz.
4: To jest eksponat, gdzie na żywo widzimy, w którym miejscu naszej Ziemi jest noc, w którym jest dzień. Widzimy strefy czasowe i z premedytacją zaznaczyliśmy tam dwa bardzo istotne miejsca, to znaczy Kiribati i Hawaje. Po drugiej stronie kuli ziemskiej, południkowo, czyli z północy na południe, idzie tak zwana międzynarodowa linia daty. Jest to miejsce, gdzie data się zmienia, ponieważ Ziemia kręci się z zachodu na wschód. Dlatego w Japonii godzina jest wcześniej niż w Polsce, a w Polsce jest wcześniej niż w Stanach Zjednoczonych. Tak? Jest takie miejsce, pomimo tego, że te strefy czasowe południkowo powinny iść mniej więcej, no jak po południku, tak? Z północy na południe równo, to jednak przy 180 stopniu długości geograficznej jest ta linia dosyć zaburzona, bo te państwa na Pacyfiku powodują to, że ta linia jest ułożona zgodnie z granicami. I pomimo tego, że dwa państwa leżą na bardzo podobnej długości geograficznej, to dzieli je różnica jednego dnia. Czyli zawsze możemy się tak...
3: Możemy się cofać w czasie.
4: Dniem, który jest tutaj najbardziej obrazowy, jest Sylwester i Nowy Rok. Kiedy jesteśmy w Polsce, to już w Sylwestra słyszymy o tym, że gdzieś tam już na świecie rozpoczął się Nowy Rok. I to jest właśnie Kiribati, bo tam oni pierwsi na Ziemi witają Nowy Rok. To jest około naszego południa w Sylwestra. My dochodzimy do tego dnia, do tego momentu o północy, natomiast Ziemia kręci się dalej i ci ostatni mieszkańcy Ziemi, którzy witają Nowy Rok, czyli tam na Hawajach, oni go witają dopiero u nas 1 stycznia około południa. I tak naprawdę na tym samym południku są miejsca, które dzieli w zasadzie doba. I to jest bardzo ciekawe. To na tym naszym stanowisku można fajnie zaobserwować. Mamy tam taki czytnik, który pokazuje dokładnie dzień i godzinę. No i to właśnie to zjawisko możemy na nim wyjaśnić. A oprócz tego w sposób taki ciągły ta linia dnia i nocy przesuwa się, widać to wszystko. I co ciekawe, ten kształt cienia dnia i nocy, on się też zmienia w ciągu roku. Więc no, bardzo ciekawe stanowisko i obrazujące właśnie te następstwa, które zachodzą na naszej planecie.
3: A teraz jeszcze trochę powspominajmy. Te pytanie zadaję wszystkim moim gościom. Jak zaczęła się twoja przygoda w miejscu, w którym dzisiaj pracujesz i jak to się stało, że jesteś tam, gdzie jesteś? Bo też wiem, że w turystyce pracowałeś już dość długo. O to cię jeszcze będę chciał za chwilkę zapytać, ale na razie skupmy się na centrum. Przypomnij sobie, powspominajmy troszkę, jak to się wszystko u ciebie zaczęło.
4: Zaczęło się, to można powiedzieć, właśnie już w szkole podstawowej, bo to, co robię teraz, jest efektem moich zainteresowań od najmłodszych lat. Tak naprawdę zaczęło się wszystko od mojego dziadka, który podarował mi jako kilkulatkowi atlas, który mam do dzisiaj. I od małego moim ulubionym zajęciem było podróżowanie palcem po mapie. No wtedy jeszcze nie można było podróżować, więc podróżowałem tym palcem po mapie. I ta geografia była mi bardzo bliska. Tak właśnie, szczególnie właśnie interesowała mnie ta geografia fizyczna. Później, kiedy poszedłem do szkoły, no to bardziej zacząłem się skłaniać w stronę historii. Ale do momentu, kiedy nie poszedłem do szkoły średniej. I tam była moja nauczycielka od geografii, którą pozdrawiam, panią Myśliwiec, która znów te moje zainteresowania skierowała na stronę geografii i tak poszedłem na studia, na geografię morza na Uniwersytecie Szczecińskim i ten kierunek studiów skończyłem. Gdzieś zawsze ta geografia była mi bliska, ale później pracowałem właśnie, poznaliśmy się, pracowałem w turystyce długo, aż do momentu, kiedy w Zielonej Górze nie ukazało się ogłoszenie właśnie na stanowisko kierownika Centrum Nauki Keplera. Ale to wykształcenie to właśnie nie tylko, ale też doświadczenie, które zdobyłem w tej pracy wcześniejszej, gdzie również byłem odpowiedzialny za pozyskiwanie środków unijnych. I takiej właśnie osoby tutaj w Zielonej Górze poszukiwano. I bardzo się cieszę, że tutaj trafiłem. Od 8 lat już jestem pracownikiem Zielonogórskiego Ośrodka Kultury. Pracuję w zespole pracowników Centrum Nauki Keplera. Jest mi tutaj dobrze. Bardzo fajni, kreatywni, mądrzy ludzie. I oby tak dalej.
3: W samej turystyce też pracowałeś już wcześniej, dlatego myślę, że mogę zadać ci te pytanie. Czy uważasz, że Lubuskie jest niesamowite? Trochę zwiedziłeś, trochę pojeździłeś. Znamy się nie od dziś na wielu targach, na wielu konferencjach. W wielu miejscach się też widzieliśmy. Jak uważasz?
4: Oczywiście, że jest niesamowite, ale jest też szczególne. Szczególne dlatego, że wydaje mi się, że do tej turystyki lubuskiej trzeba podejść w sposób szczególny, dlatego że wyróżnikiem tego naszego lubuskiego rynku turystycznego jest dostępność komunikacyjna naszego województwa. Ten charakter tranzytowy, gdzie szczególnie w okresie letnim północ Polski przejeżdża na południe Polski, Europy, Śląsk, Dolny Śląsk jedzie nad morze. Czesi teraz częściej też jadą wypoczywać nad polskie morze. I to nasze województwo, Zielona Góra, jest w połowie drogi. Czyli jest znakomitym przystankiem w tej drodze, bo nie oszukujmy się, dzisiaj ciężko liczyć na to, żeby ten turysta przyjechał do województwa lubuskiego na tak zwany dwutygodniowy urlop, tak? Czy antygodniowy. To raczej jest turystyka weekendowa albo właśnie taka tranzytowa, więc wydaje mi się, że to jest ta część turystyki i ten potencjał, który województwo lubuskie powinno wykorzystywać. Szczególnie właśnie to, że ci ludzie przejeżdżają. Autostrada A2, droga S3 i ten potencjał, który mamy, to oczywiście jeziora, lasy, jezioro Niesłysz, no całe życie wychowywałem się obok tego jeziora, więc przepiękne jezioro, ale to jest tylko jedno z wielu jezior lubuskich wartych uwagi. Oczywiście te nasze lasy, w tej chwili ta turystyka związana z winem, zabytki, międzyrzecki rejon umocniony, Odra, to wszystko jest oczywiście bardzo ciekawe, a myślę, że taką fajną okazją do zrobienia sobie przerwy w podróży nad morze albo w podróży w góry jest przyjechanie do Zielonej Góry i odwiedzenie Centrum Nauki Keplera.
3: To na pewno. Wspomniałeś o potencjale. Jak uważasz, jakie są nasze największe atuty, jeżeli chodzi o region, na co powinniśmy stawiać? Bo to już się dzieje, ale porozmawiajmy trochę o tym.
4: No, tym wyróżnikiem bez wątpienia jest to wino nasze lubuskie. Wino i miód, tak? No bo wokół tego ten produkt się tworzy.
3: Też może cała turystyka kulinarna, tak? Jakby też nawet patrząc
4: jak
3: szerzej, mamy lasy,
4: tak.
3: Mamy wody, także dziczyzna,
4: tak.
3: Ryby.
4: Mhm. I właśnie to szczególne położenie tego województwa, bo z jednej strony potencjał, który jest w tym rynku niemieckim. Nasi sąsiedzi, którzy są blisko, którzy chętnie do nas przyjeżdżają. Te olbrzymie ilości ludzi, którzy przejeżdżają w czasie wakacji. Myślę, że to jest ten potencjał, który należałoby wykorzystać, a rozwój tych atrakcji, które istnieją, jak najbardziej tak, bo ten standard trzeba podnosić, tą infrastrukturę trzeba rozwijać, ale to już są zadania samorządów albo już inwestorów takich, którzy inwestują w te obiekty i później będą czerpać z tego, miejmy nadzieję, określone zyski i będą w ten sposób podnosić tą jakość turystyki lubuskiej.
3: A jakie jest twoje ulubione miejsce w Lubuskiem?
4: Oj,
3: tak prywatnie. Wybierzmy jedno.
4: Jezioro Niesłysz.
3: Dlaczego?
4: No dzieciństwo, ale też to przepiękne jezioro Morynowe, czysta woda, piękna linia brzegowa, wyspy. No, to jest takie miejsce, do którego zawsze wracam z uśmiechem i oczywiście przywołuję te czasy dzieciństwa, ale uważam, że jest to przepiękne miejsce i takie lubuskie w pigułce.
3: A ulubione miejsce w Zielonej Górze?
4: Centrum Nauki Keplera.
3: Oprócz pracy oczywiście, każdy to mówi. Pytam prywatnie tym razem. Gdzie lubisz spędzać wolne chwile?
4: Stadion Żużlowy. Dopingować naszym żużlowcom, tak? To jest taka moja prywatna pasja od już kilkudziesięciu lat. Zawsze robię to z przyjemnością i to jest miejsce, gdzie odpoczywam, gdzie te moje emocje się uwalniają i uwielbiam to. Jeżeli chodzi o Zieloną Górę i jeżeli chodzi o Zieloną Górę również z dziećmi, Gęśnik, to tam zawsze też jest co robić, dzieci bardzo fajnie się tam czują, ale też czasami takie miejsca troszeczkę mniej znane, czy na przykład spacerek tam na jeziorko, na Cegielni też jest fajnie, także no, różnie.
3: Wspomniałaś o Falubasie, muszę zadać to pytanie, bo przed nami za chwilę start sezonu. Jak widzisz szansę Falubazu w tym roku? Z tego co słyszę, jesteś ekspertem, bo ten klub już znasz od podszewki, to pobawmy się trochę w taką próbę przewidzenia przyszłości. Skład wzmocniony.
4: No parę lat już na ten żużel człowiek chodzi. Oczywiście no, chciałoby się jak najwięcej, ale tak realnie, jeżeli udałoby się wskoczyć na ten najniższy stopień podium w tym roku, to pewnie byłby olbrzymi sukces. Pierwsza czwórka będzie też okej. No jednak klub zapowiada to, że jest jakaś wizja rozwoju i wzmocnienia tej drużyny w najbliższych latach, więc nie ma co wywierać presji, niech to robią znawcy tego sportu i im ufam i życzę jak najlepiej oczywiście.
3: Na którym sektorze Cię można spotkać w trakcie meczu?
4: Ja zawsze,
3: masz swoje ulubione miejsce?
4: Oczywiście, ja zawsze wśród dłubaczy słoneczniku na wyjściu z drugiego łuku, tam jest moje miejsce. Aczkolwiek czasami wędruję, ale pierwsze miejsce, gdzie usiadłem na tym stadionie, to było tam w 92 roku i od tamtego czasu jakoś tak sentymentalnie w to miejsce wracam. Natomiast no, zdarzało się oczywiście w różnych innych miejscach i na wielu innych stadionach również być.
3: To co, Krzysztof, pozdrawiam wszystkich też kibiców Falubazu oczywiście i czarnego sportu, nie tylko Falubazu. Jeszcze raz zapraszamy bardzo mocno do waszego centrum, do obu obiektów, bo na pewno oba obiekty trzeba odwiedzić i są tego po prostu warte, jeżeli ktoś jeszcze nie był. Jeszcze raz dziękuję Ci za rozmowę, za czas. Może jeszcze dwa słowa na koniec. Chciałbyś coś powiedzieć?
4: Ja również bardzo dziękuję za rozmowę. Oczywiście serdecznie zapraszam do Centrum Nauki Keplera, zarówno do Planetarium Wenus, jak i do Centrum Przyrodniczego. Wiadomo tylko, że w tym roku obchodzimy dziesięciolecie istnienia naszego centrum, a obchodzić to dziesięciolecie będziemy 28 czerwca na rynku podczas pikniku naukowego Centrum Nauki Keplera. Już dzisiaj serdecznie zapraszam na tą imprezę i oczywiście zawsze nasze drzwi Centrum Nauki Keplera są dla wszystkich otwarte. Zapraszam serdecznie.
3: Można wszystko śledzić na Facebooku, na waszej stronie, także też serdecznie polecam i serdecznie zapraszam. Byłem, widziałem, popieram wszystko, co powiedział Krzysztof. Jeszcze raz ci dziękuję. Naszym gościem dzisiaj w kolejnym odcinku Niesamowicie Lubuskie z Radia MSK był Krzysztof Rosiński, kierownik Centrum Nauki Keplera. Ja nazywam się Łukasz Kozłowski, dziękuję za rozmowę.
4: Dziękuję.
5: SK 106,6. SK 106,6.

smarki smarkiem, no bo młoda foka. Musiała mi się kiedyś znudzić w końcu. Tęsknię za poprzednim logo Reeboka. Nowe wygląda jak dla crossfitowców. Tęsknię też za Ligą Plus, bo bez smoka ten program już nie wygląda tak

wale Call of Duty. Tęsknię za quattro formaggi z diavolo. Sentymenty mnie nigdy nie opuszczą. Rozlewałem wtedy sosy jak Polok i słuchałem bitów z krankową perkusją.

stać. Reklama. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze, na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do piątku z kartą Moja Biedronka. Piwo Żubr jasne pełne w puszce 500 ml. 2,49 za każdą sztukę przy zakupie 12 sztuk. Limit dzienny 24 sztuki na kartę. Biedronka. I po reklamie.